0: wymieniane.
1: Tak, będzie wymieniany target na parterze, gdzie jest reprezentacyjne miejsce szkoły.
0: Czyli tak naprawdę to, co widzimy tutaj, tak, zniknie. Tak. To jest mnóstwo pracy jeszcze.
1: Damy radę, wszystkie ręce na pokład i przywitamy dzieci jak należy.
2: Trzymamy kciuki, a w sobockiej ósemce był nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
2: Przestępstwa z nienawiści popełniane w ostatnim czasie w Polsce wynikają z ogromnej polaryzacji społeczeństwa, mówił wiceminister spraw wewnętrznych Czesław Mroczek, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w porannej rozmowie RMF FM.
4: To jest próba poszukiwania emocji wyborczej, by wygrywać wybory. Migracja i kwestie napuszczania na migrantów były przecież wielkim paliwem wyborczym dla PiS-u, dla Konfederacji, są nieustannie, i dla Konfederacji Brauna. I to, że pojawił się pan Robert Bąkiewicz, że pojawiły się zielone ludziki Brauna, to przecież jest taka próba właśnie podbijania tych emocji. Ci ludzie niczego, odwołują się do pozytywnych motywacji, obrony polskich granic, obrony porządku publicznego, tak naprawdę wprowadzają zamieszanie i dopuszczają...
5: I to może przeciwko nim trzeba zacząć zdecydowanie działać. Jeżeli mówimy o nich zielone ludziki, to zielone ludziki kojarzą się z Putinem. Wiemy, jak się zakończyło niedziałanie przeciwko zielonym ludzikom
4: działamy,
5: na Krymie.
4: Działamy i wszystkie te głośne przypadki, które mieliśmy, we wszystkich tych przypadkach sprawcy zostali natychmiast ujęci. Ja przypominam, że podszywanie się, bo to jest próba podszywania się pod polskich funkcjonariuszy, przywłaszczenie funkcji publicznej, czyli podszywanie się, to jest przestępstwo, naruszanie miru domowego, te kontrole lokali, z którymi mieliśmy do czynienia, to jest przestępstwo, znieważenie to jest przestępstwo i w każdym tym przypadku będziemy konsekwentnie ścigać sprawców. Jeszcze raz powiadam, że mamy potencjał, jeżeli chodzi o polską policję, inne służby, Straż Graniczną, która też w określonym zakresie prowadzi postępowania przygotowawcze. Mamy potencjał do tego, by skutecznie działać i będziemy działać.
5: Panie ministrze, to ja zadam pytanie, które zadają politycy, niektórzy politycy, o których pan mówił, także niektórzy z publicystów, oni mówią tak, no dobrze, mamy przestępstwa przeciwko Ukraińcom, przeciwko wyznawcom islamu, a co z przestępstwami z nienawiści przeciwko Polakom? Dlaczego policja nie raportuje takich przestępstw, skoro ich zdaniem, tu podkreślam ich zdaniem, relata refero, to jest rosnący problem przestępstwa z nienawiści wobec Polaków?
4: To jest kategoria, którą już wymieniłem. Przestępstwa z nienawiści motywowane...
5: Ale mamy takie przestępstwa w Polsce?
4: Motywowane przynależnością narodową. Jeżeli w toku postępowania wyjdzie nam, że przestępstwo przeciwko Polakowi było motywowane przynależnością narodową, faktem, że jest Polakiem po prostu, no to...
5: Ale były takie przestępstwa ostatnio w statystykach?
4: Nie.
5: To jest dęcie w jakiejś taką trąbkę, która nie istnieje.
4: Nie chcę wyraźnie powiedzieć. My nie mamy żadnego powodu, żeby ukrywać jakiekolwiek dane dotyczące statystyk kryminalnych. Mamy dużą skuteczność. Przestępstwa kryminalne, jak powiedziałem, wyraźny spadek w przestępstwach drogowych tak samo. I w związku z tym nie mamy żadnego powodu, żeby nie podawać rzeczywistego stanu rzeczy. Zresztą byłoby to karygodne, bo po prostu co do faktów się nie dyskutuje.
5: A jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o przestępstwa popełniane przez Ukraińców? Bo też cały czas słyszymy, odkąd wpuszczono Ukraińców, dodajmy, że mówią to często politycy, którzy słusznie wyrazili zgodę na wjazd uchodźców do Polski. Ale odkąd przyjechali Ukraińcy, to mamy dużo wyższą przestępczość. To się sprawdza w statystykach, jeśli chodzi o przestępczość dokonywaną przez Ukraińców.
4: To jest na szczęście niewielki procent, jeżeli chodzi o przestępczość cudzoziemską, popełnianą przez cudzoziemców. Około 6%. W tamtym roku...
5: 6% przestępstw popełnianych przez cudzoziemców jest popełnionych przez Ukraińców?
4: Ogólnie. Wszystkich cudzoziemców.
5: 6% wszystkich przestępstw popełniają cudzoziemcy.
4: Tak, Ukraińcy najwięcej, dlatego że to jest największa w Polsce populacja. No, ponad milion, półtorej miliona ludzi. Półtora miliona ludzi. Jeżeli odniesiemy to do innych grup, no to jest zdecydowanie kilka razy więcej. Natomiast Pozytywne jest to, że w pierwszym półroczu bieżącego roku liczba tych przestępstw spadła w stosunku do 2025 roku, więc przynosi efekty ta polityka, którą prowadzimy, zasada zero tolerancji dla przestępstw popełnianych w Polsce przez cudzoziemców, naruszania porządku publicznego czy stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa, deportacji najkrócej mówiąc.
5: Przemysław Czarnek właśnie was wyzywał, że za mało deportujecie.
4: No to dobrze by było, gdyby pan Czarnek był w rządzie, przypomniał sobie rok, no na przykład 22, w którym skutecznie doprowadzili do skutecznych deportacji 3 tysięcy ludzi, a my w roku 25 10 tysięcy, to jest trzykrotnie więcej, więc te wezwania po prostu nawet wiedzy elementarnej nie ma. Nie potrafi skojarzyć tego, że że w porównaniu z nimi robimy w tej sprawie kilkakrotnie więcej.
5: Wróćmy jeszcze na chwilę do kwestii przestępstw nienawiści i ich obrony. Grzegorz Braun zapowiedział, że w przyszłorocznych wyborach do Sejmu Komitet Konfederacji Korony Polskiej umieści funkcjonariusza służb mundurowych, czyli na przykład policjanta, strażnika granicznego czy strażnika więziennego na 5. miejscu w każdym okręgu wyborczym. Co na to MSWiA? Bo to będą, no to część z tych ludzi to będą ludzie podlegli MSWiA.
4: No wielkim wysiłkiem doprowadziliśmy do tego, że służby są poza polityką. PiS próbował zapisać Straż Pożarną, Policję próbowali zapisać Straż Pożarną i Policję do PiS-u. Na szczęście to się nie udało od 23.
5: No, ale teraz korona próbuje zapisać iluś ludzi, oni wrócą do służby. Część z nich nie dostanie się do Sejmu. Polskie prawo głosi dokładnie tyle. Oni mają prawo wystartować, składają wtedy raport do przełożonego, on ich wysyła na urlop bezpłatny, ale jeśli się nie dostaną do Sejmu albo do Senatu, no to wracają do służby. I trudno mi sobie wyobrazić Ukraińca, który przychodzi zgłaszać sprawę, patrzy się, a tu gość siedzi na komendzie, który przed momentem startował z list wyborczych Brauna i opowiadał rzeczy skandaliczne o Ukropolin.
4: To chodzi w ogóle o to, by służby były poza polityką. I to chciałem pokazać to działanie ostatnich lat, w którym wyraźnie komendanci naszych formacji otrzymali jasne zalecenie, że funkcjonariusze muszą wybierać się. Albo realizują się w karierze zawodowej, w instytucjach, służbach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i wszystkich obywateli, albo wybierają karierę polityczną.
5: Pozwala to zrobić. Znaczy, co w takiej sytuacji? Ja wrócę jeszcze raz do tego pytania. Jest sytuacja. Startuje policjant z list Grzegorza Brauna. No jeśli się nie dostanie, to wróci czy nie wróci? Prawo mu pozwala wrócić. Może trzeba zmienić prawo?
4: Prawo pozwala podejmować komendantom tych formacji decyzję o zwolnieniu funkcjonariusza ze służby, jeżeli jego postępowanie ze względu na dobro, formacji. Już dziś mamy taką sytuację, że prawo nie zabrania łączyć mandatu radnego z aktywnością w służbach i mimo tego bo to byli ludzie, którzy byli już w służbie, byli już radnymi w 23 roku, ale mamy 2-3 takie przypadki w skali kraju, w których budzi to duże emocje społeczne, dlatego że przy tak dużej polaryzacji ten funkcjonariusz siłą rzeczy musi się zaangażować po jakiejś stronie, a nie po stronie wszystkich obywateli. Najkrócej mówiąc, nie ma zgody i ktoś, kto podejmie decyzję o karierze politycznej, w szczególności, jeżeli ktoś będzie podejmował decyzję o wyborze kariery politycznej, to musi zapomnieć o karierze w służbach.
2: Powiedział Tomaszowi Telikowskiemu Czesław Mroczek, wiceszef resortu spraw wewnętrznych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: A zatem to jest dobra pora, by sprawdzić nowe fakty. Te najważniejsze przygotował dla was Mateusz Bożek. Dobry wieczór.
1: Jestem, witam, zapraszam. Zarzuty dla około 20-letniego mężczyzny, który w wielkopolskiej Trzciance zabił własnego ojca. Tym otwieramy fakty później o zmaganiach polskich strażaków z ogromnymi pożarami w Hiszpanii. W faktach także ważne informacje dla miłośników Pulp Fiction oraz sportu. Magda Linet z awansem do drugiej rundy tenisowego turnieju w Kanadzie. Szereg zarzutów usłyszał niespełna 20-letni mieszkaniec wielkopolskiej Trzcianki, który w weekend zabił swojego ojca oraz zaatakował interweniujących policjantów. Mężczyźnie grozi dożywocie. O szczegółach reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Michał H. najpierw pokłócił się ze swoim ojcem. W czasie awantury wyciągnął miecz, którym ranił 56-latka. Ofiara zdążyła uciec z bloku, a w międzyczasie zaalarmowani sąsiedzi wezwali służby. Kiedy na miejscu pojawili się ratownicy medyczni i policjanci, napastnik nagle ranił jednego z funkcjonariuszy. Drugi próbował uspokoić mężczyznę, ale ten, widząc leżącego na ziemi ojca, ponownie go zaatakował, doprowadzając do jego śmierci. Napastnik nie stosował się do apeli i ostrzeżeń policji, dlatego funkcjonariusze użyli broni palnej. Ranny policjant i napastnik trafili do szpitala. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, usiłowania zabójstwa policjanta, czynnej napaści na drugiego funkcjonariusza i kierowania gruźb do jednego z sąsiadów. Grozi mu dożywocie.
1: Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar zakończył misję w Warszawie i wraca do Kijowa. Tam ma objąć stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Wśród kandydatów na nowego ambasadora Ukrainy w Polsce wymieniani są Iryna Wereszczuk, zastępczyni szefa prezydenckiej kancelarii, oraz obecny wiceszef MSZ-u Oleksandr Myszczenko. Przed Bodnarem funkcję ambasadora Ukrainy w Polsce pełnił Wasyl Zwarycz, który również ma teraz zostać wiceministrem spraw zagranicznych. Sytuacja nadal jest bardzo dynamiczna. Tak o potężnych pożarach, które nawiedziły Hiszpanię, mówi brygadier Paweł Dąbrowa. W niedzielę polscy strażacy pracowali w okolicy miejscowości Avila, około 100 km na zachód od Madrytu.
3: Sytuacja zaczyna się trochę stabilizować, to nas bardzo cieszy. Marzy nam się, żeby spadł deszcz, co by nam znacznie ułatwiło pracę. Nasze działania nie sprowadzają się stricte do tego, żeby czasami gasić pożar, ale też żeby dogaszać miejsca, które już zostały wcześniej ugaszone, po to, żeby nie doszło do ponownego zapuszczenia ognia.
1: Mówił na antenie internetowej radia RMF 24 brygadier Paweł Dąbrowa.
4: Fakty ze świata popkultury w RMF FM.
1: Pamiętacie jedną z najbardziej ikonicznych scen z Pulp Fiction? Uma Thurman w tańcu z Johnem Travoltą. Teraz kostium aktorki z filmu Quentina Tarantino zostanie zlicytowany w Los Angeles. A jak przypomina Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM, stał się częścią historii kina i mody. All right, let's
5: see what you can do. Biała dopasowana koszula i czarne, lekko rozkloszowane spodnie z nogawkami przed kostkę. Na scenie w Jack Rabbit Slim tańczą Uma Thurman i John Travolta jako Mia Wallace i Vincent Vega w twiście do piosenki Chucka Berry'ego You Never Can Tell. Ta scena stała się legendarnym memem w internecie, a teraz kostium filmowej Mii po ponad 3 dekadach od premiery filmu może trafić w ręce prywatnego kolekcjonera. Prostota tego zestawu okazała się jego największą siłą. Kostium zostanie sprzedany za co najmniej $15,000. Aukcja w Los Angeles 26 sierpnia.
1: W faktach teraz sport. Magda Linet awansowała do drugiej rundy turnieju WTA na twardych kortach w kanadyjskim Toronto. Po 2 godzinach walki pokonała Kanadyjkę Carol Zhao 4-6, 6-1, 6-4. Jej następną rywalką będzie Amerykanka Iwa Jowicz. Do drugiej rundy awansowała też Magdalena French, która zmierzy się również z Amerykanką Jessicą Pegulą. Niezwykły wyczyn Polaka oficjalnie rekordem Guinnessa. Maciek Rutkowski, 6-krotny mistrz świata i 20-krotny mistrz Polski w windsurfingu, we wrześniu ubiegłego roku podjął próbę przepłynięcia Bałtyku ze Szwecji do Polski na desce z żaglem. Trasę około 227 km pokonał w rekordowym czasie 8 godzin i 28 minut. Po 10 miesiącach rekord został oficjalnie uznany. Z nowym rekordzistą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
6: Rekord Guinnessa oficjalnie został pobity. Ty kiedyś o tym dowiedziałeś?
7: Dowiedziałem się o tym jakoś w połowie lipca, ale tak się akurat złożyło, że dosłownie sekundę przed wylotem na Puchar Świata, więc teraz był dobry moment, żeby to ogłosić. No, minęło raptem 10 miesięcy od przepłynięcia, od tego challenge'u przepłynięcia Bałtyku, więc tak naprawdę już chyba o tym zapomniałem i tak trochę zaakceptowałem, że być może tego rekordu nie będzie po prostu.
6: Zmieniło się trochę spojrzenie na to, na ten wyczyn, na to, co się wtedy stało we wrześniu?
7: Nie, totalnie nie. To jest, myślę, że ja ciągle zawsze idę do przodu i nigdy nie mam jakichś takich, nie gloryfikuję za bardzo przeszłości i swoich jakichś osiągnięć, więc może kiedyś za 20 czy 30 lat, ale tak naprawdę to jest po prostu chyba fajna rzecz, żeby sobie gdzieś tam powiesić.
6: Dlaczego było trzeba tyle czekać na ten oficjalny wpis?
7: Są dwie drogi. Możesz mieć albo przedstawiciela Guinnessa u siebie na wydarzeniu, natomiast my mieliśmy dwutygodniowe okno pogodowe, więc byłoby to bardzo trudne, praktycznie niewykonalne. Albo możesz złożyć dowody po wydarzeniu i wtedy jakby weryfikacja i późniejsza ratyfikacja tego rekordu po prostu trwa. I totalnie nie masz pewności, czy będzie trwała na przykład 2 czy 20 miesięcy.
6: Pamiętam, jak rozmawialiśmy wtedy na plaży. Przyznam szczerze, ledwo co szedłeś, no jednak taki wysiłek, a teraz mówisz, że ledwo co pamiętasz ten wyczyn. Jak wrócić do siebie po takim wysiłku?
7: 9 dni po tej akcji, kiedy się widzieliśmy na plaży we Władysławowie, miałem Puchar Świata już w Niemczech, więc musiałem bardzo się sprężyć z regeneracją, dużo fizjoterapii, krioterapii, sauny, no po prostu dobrych ludzi wokół siebie, którzy wiedzą jak to zrobić i są w stanie ci pomóc. Całe szczęście, no mam już trochę doświadczenia czy z regeneracją, czy z różnymi drobnymi urazami, więc tych ludzi wokół siebie mam. Nie ukrywam, że te 9 dni to było na styk. Pierwsze 2 dni po prostu leżałem w łóżku i spałem większość czasu, ale jakoś tam się udało, no. Aczkolwiek wspominam ból pleców i tam dwójek i czwórek, wspominam do dziś, to na pewno.
6: Ten początek taki spokojny tego płynięcia, on też był wyczerpujący? Czy już jednak ten pęd przy tych 3-metrowych falach?
7: Nie, no przede wszystkim ten początek był lekkim zaskoczeniem, bo prognoza była bardzo dobra, miało wiać od samego wybrzeża Szwecji, a w pierwsze 2 godziny zrobiłem 8 kilometrów. No w takim tempie bym nie dopłynął, tak? To jest tempo naszych herosów, pływaków, którzy przepłynęli w pław mniej więcej, tak? Właśnie tam 3-4 kilometry na godzinę. Więc ja bym tego w takim tempie po prostu na desce nie przepłynął. Całe szczęście po 2 godzinach gdzieś tam ten wiatr się pojawił i w kolejne 6,5 godziny zrobiłem 220 km. Więc jak już zacząłem płynąć, to trochę się uspokoiłem, że pewnie się uda. Natomiast gdzieś tam po 3 godzinach płynięcia zaczęły się dziać rzeczy, których jeszcze nie doświadczyłem. Czyli na przykład jakieś dziwne rzeczy z układem nerwowym, takie kognitywne, dziwne doznania, że trochę gorzej widzisz, że trochę gorzej procesujesz informacje, które są i tak dalej. Warunki były dalekie od optymalnych, bo mieliśmy dużą falę, dzień wcześniej po prostu bardzo mocno wiało. I ten środek, gdy nie widzisz nic, nie wiesz do końca, bo ja też nie miałem przy sobie takich przyrządów, żeby wiedzieć, ile zostało do końca i tak dalej. Na radiu ledwo słyszysz, jest bardzo trudna komunikacja i ja widzę tylko swoją prędkość, która przy takich warunkach była po prostu bardzo niska. Nie było to łatwe, natomiast pomaga trochę fakt, że jak jesteś w połowie, no to przecież nie zawrócisz, no bo to nie ma najmniejszego sensu, równie dobrze możesz płynąć po prostu w zadaną stronę.
6: Już bliżej do domu.
7: Dokładnie, no już jak jesteś za połową, no to po prostu nie ma opcji.
6: Który moment najbardziej zapamiętasz? No już po tych 10 miesiącach, jak można było to sobie wszystko ułożyć w głowie?
7: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało i pamiętam, że im bliżej wybrzeża, tym te warunki robiły się lepsze, fala się zmniejszała, wiatr był równie dobry cały czas i jakoś tak po prostu zaczęło iść z górki. Pamiętam też, że dopłynęliśmy do inwestycji, do wiatraków powstających na dnie morza. I ja jakby wiem, że polskie wody terytorialne mają 12 mil i myślałem, że zostało 12 mil, a to się okazało, że to jest jakaś tam specjalna strefa taka właśnie pod te wiatraki, 20 kilka mil od brzegu, więc różne były emocje.
6: Czy dziś byś to powtórzył?
7: Musiałby być ku temu jakiś cel, czy cel charytatywny, czy jakiś taki wewnętrzny cel, że chcę pobić ten rekord, bo ten rekord jest absolutnie do pobicia. Natomiast no raczej jestem takim gościem, któremu się nudzą rzeczy dosyć szybko, więc chyba nie chciałbym po prostu zrobić coś równie fajnego, ale być może trochę w innej dziedzinie, czy w jakimś innym polu.
6: Czyli to nie było takie straszne też wspomnienie, takie męczące, że nie powtórzyłbyś już tego nigdy?
7: Na plaży, jak dopłynąłem, to powiedziałem, że nigdy więcej.
6: No właśnie.
7: A gdzieś tam miesiąc później ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili wyścig po prostu przez Bałtyk i wtedy już wiesz, miesiąc później już sobie myślisz, no może, czemu nie i tak dalej, więc bardzo szybko się zapomina o tych skrajnie negatywnych emocjach. Ja tak mam, że nauczyłem się po prostu nie trzymać tej traumy.
6: Piękny wyczyn, rekord Guinnessa jest. Co dalej? Co dalej z twoją karierą w tym momencie?
7: Cały czas aktywnie się ścigałem w Pucharze Świata, walczę o kolejne Mistrzostwa Świata. Obiecałem sobie, że ten sezon będzie trochę ciszej o mnie, w sensie takim, żeby się aż tak dużo nie działo i żeby móc się faktycznie skupić w 100% na sporcie i tak nie gnać z milionem projektów przed siebie, ale to się średnio udaje i cały czas gdzieś tam w tle różne rzeczy się dzieją, różne rzeczy się kiełkują i różne jakby ziarna zostają zasiane, więc myślę, że wkrótce będziemy ogłaszać jakieś kolejne ciekawe rzeczy.
1: Usłyszał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski od Maćka Rutkowskiego, którego wyczyn został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Przypomnę, na desce windsurfingowej w niecałe 8,5 godziny pokonał około 227 km ze Szwecji do Polski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Zaczynamy fakty o godzinie 4, a zatem posłuchajmy, co się wydarzyło, o czym warto wiedzieć o tej porze. W RMF FM poinformuje Was Mateusz Bożek.
1: Na początek tego wydania faktów ważne wieści dla kierowców z trasy S7 w Warmińsko-Mazurskiem. Posłuchajcie, gdzie musicie uważać. Powiemy też o planach rządu dotyczących obniżki cen paliw. Z resortu energii płyną nowe informacje. A na koniec o kosmicznych planach kopalni Wujek. Kierowcy, musicie uważać na trasie S7 w Warmińsko-Mazurskiem. W pobliżu Rychnowa to odcinek Ostróda-Olsztynek. Zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Gdańska. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest obniżka VAT-u na paliwo. Takie sygnały docierają do nas z resortu energii. W ubiegłym tygodniu Donald Tusk zasugerował, że rząd może wprowadzić obniżkę cen na stacjach na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Pod warunkiem, że ceny ropy na światowych rynkach znów wzrosną w wyniku napięć na Bliskim Wschodzie. Dlaczego nie będzie pełnego pakietu CPN, czyli ceny paliw niżej? To wyjaśni reporter RMF FM Jakub Rybski.
2: Dlatego, że do tego potrzebna byłaby ustawa, a do obniżki VAT-u wystarczy tylko rozporządzenie. W sierpniu trwają sejmowe wakacje, dlatego nie dałoby się do połowy miesiąca przyjąć odpowiedniego projektu. Minister Miłosz Motyka stwierdził jednak, że trwają także rozmowy z Orlenem.
3: To są to rozmowy przede wszystkim pod kątem właśnie minimalnych marży detalicznych. O tym rozmawiamy. One są de facto dzisiaj obniżone do minimum. Pewnego rozszerzenia wymaga też ten zakres promocyjny, który Orlen ma.
2: Szef resortu energii stwierdził też, że obniżka cen paliw byłaby dziś pewna, gdyby nie decyzja Karola Nawrockiego o skierowaniu ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał daninę w wysokości 60% zarobków wygenerowanych od marca do grudnia 2026 roku. Prezydent uzasadniał jednak, że prawo nie może działać wstecz, więc wdrażany podatek powinien dotyczyć tylko przyszłych zysków.
1: Wrocławska prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla 18-letniego obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej Polki. Kobieta opuściła już szpital. Ukrainiec usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem i zadania kilku ran kłutych w okolice szyi i klatki piersiowej. 18-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Ruszyły pilne prace związane z pogłębieniem morskiego wejścia do portu we Władysławowie. Piasek pobrany z dna wylewany jest na brzeg. Dzięki temu plaża staje się większa.
4: No dobrze, ja to lubię duże plaże. Tak?
5: Dzisiaj żałuję, że nie wzięliśmy takiej kuchenki podręcznej, bo można by było flądry zjeść na miejscu.
6: Tyle miejsca jest też.
5: Piach nie sypałby na patelnię.
6: No właśnie, bo jak jest mokry, to nie sypie.
5: Tak.
6: Sypywanie piasku to oznacza jedno nad morzem, bursztyn.
7: Tak.
6: Jest? Nie ma go?
7: Jest. Dzisiaj akurat mi się udało. Pokażę.
6: To jest porządny kawałek.
7: Pierwszy raz taki duży znalazłem.
8: Różne z dna, no niestety się nie przygotowałem. Przypadkiem przyjechałem, patrzę, coś ludzie zbierają, mówię, podejdę, nie? No i patrzę, bursztyny faktycznie zbierają ludzie. Jak na to, że nic nie mam, tylko patyczek i kubek. I tak jest naprawdę całkiem nieźle.
1: Usłyszał we Władysławowie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
9: Ale kosmos. Słuchacie faktów RMF FM.
1: W likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Technologii Kosmicznych. Powołana ma zostać spółka z udziałem samorządów, która będzie pracowała nad takim projektem. Pomysłodawca dr Tomasz Rożek przekonuje, że kopalnia i kosmos mają wiele wspólnego.
10: W kosmosie kolejne globy my będziemy zdobywali też pod ziemią. To nie jest tak, że na Marsie czy na Księżycu będziemy budowali piękne kopuły, jakie znamy wszyscy z filmów science fiction. Zbyt wysokie promieniowanie, brak atmosfery, zbyt duże wahnięcia temperatury, to wszystko powoduje, że my wszędzie tam też będziemy wchodzili pod ziemię albo będziemy korzystali z naturalnych, geologicznych tworów na tych globach, jak chociażby tunele lawowe, albo będziemy budowali infrastrukturę i ją przysypywali grubą warstwą regolitu czy marsjańskiego gruntu. Więc tak naprawdę tam też będziemy pod ziemią.
1: Wczoraj z naukowcami i samorządowcami spotkał się minister finansów Andrzej Domański, który zapowiedział wsparcie dla kosmicznego projektu w kopalni Wujek. Niezwykle skomplikowaną operację u 2,5-letniego Mikołaja przeprowadzili lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec trafił tam ze złożoną wadą serca i nadciśnieniem płucnym. Kwalifikował się do przeszczepu serca i płuc, ale specjaliści zdecydowali się na zabieg. Właściwie przebudowę niemal całego serca.
11: No to była bardzo skomplikowana operacja, tak nawet w literaturze anglosaskiej często nazywają ją wręcz kosmiczną operacją. Z tego powodu, że tutaj mamy wykonane kilka zabiegów jednoczasowo. Polega to na tym, że koledzy kardiochirurdzy zamieniają pracę prawej komory na lewą komorę, a lewa komora pełni taką funkcję połowy komory prawej i tak naprawdę jest ona wspomagana dodatkowym krążeniem, które koledzy stwarzają takie specjalne tunele wewnątrz i zewnątrz sercowe, żeby to wszystko mogło dobrze funkcjonować. Zabieg jest bardzo złożony i tak jak mówił pan doktor Zaleski, wymaga dużo czasu, wieloetapowości, no i także dwóch zabiegów kardiochirurgicznych, żeby to wszystko poszło sprawnie. Niestety rozległość tego zabiegu jest olbrzymia, tyczy większości tkanek mięśnia sercowego, jak również naczyń odchodzących od serca, w związku z czym bardzo łatwo jest popełnić jakiś błąd, czy doszyć, powiedzmy tak kolokwialnie mówiąc, łatkę nie tak jak trzeba, w związku z czym wyniki tych zabiegów nie zawsze są optymalne, a w naszym przypadku udało się naprawdę to fantastycznie, tak jak państwo widzą, Mikołaj funkcjonuje bardzo dobrze, jak zaglądamy mu do serduszka, również to serce funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno, prawda? Także nie mamy żadnych zaburzeń o charakterze właśnie niewydolności, niedomykalności zastawkowych, czy też zwężeń, czego moglibyśmy się obawiać. Natomiast na chwilę obecną to wszystko funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinno.
12: W jakim stanie Mikołaj trafił tutaj do państwa, do szpitala?
13: Mikołaj trafił do nas z zespołem niedorozwoju lewego serca, czyli jego lewa komora nie jest prawidłowo rozwinięta. Prowadzone jego leczenie było w innym ośrodku. I niestety doszło do licznych powikłań, przede wszystkim rozwoju nadciśnienia płucnego i no to powodowało, że Mikołaj był kwalifikowany do przeszczepu serca i płuc w ośrodku macierzystym. Udało się tego uniknąć. No pierwsze zadanie, pierwsze wyzwanie przed nami to było wyleczenie tego nadciśnienia płucnego, które się wytworzyło i tutaj pan profesor Kusa ze swoim zespołem poprzez interwencje wewnątrznaczyniowe i leczenie farmakologiczne to nadciśnienie płucne wyleczył. No i później mogliśmy przystąpić do tej operacji rekonstrukcyjnej.
12: Ile takich operacji wykonuje się na świecie?
13: Każdy z tych elementów to są operacje wykonywane. Operacje tego przełożenia podwójnego to jest kilkanaście, może w tej chwili około 20 kilku operacji na świecie, ale operacje składające się z tych wszystkich elementów, czyli wielopoziomowa rekonstrukcja płucna, rekonstrukcja łuku aorty, rekonstrukcja zastawki aortalnej i operacja reverse double switch, no w tej konfiguracji jest to pierwsza operacja na świecie przeprowadzona w takiej koncepcji dwuzespołowej, prawda, czyli dwóch operacji jednocześnie. Ona trwała 12 godzin pracy dwóch zespołów, prawda? Czyli jeśli by pracował jeden zespół, no to ona by musiała trwać powyżej 20 godzin, co w zasadzie jest niemożliwe, żeby organizm ludzki tak długo był w trakcie krążenia pozaustrojowego. Jest to dwa zespoły chirurgiczne, mój i pani doktor Kopacz z doktorem Gęcą i do każdego zespołu jest przypisane kilkanaście osób, prawda? Czyli lekarzy kardiologów, anestezjologów, pań pielęgniarek operacyjnych, pielęgniarek anestezjologicznych i no, podwojony zespół krążenia pozaustrojowego.
12: Co teraz dalej z Mikołajem będzie? Jaka rysuje się przyszłość?
13: Wymaga bardzo skrupulatnej kontroli, dlatego że no, jest to innowacyjny zabieg na tyle, że nie mamy takich pacjentów i nie mamy kogo zapytać, jak taki pacjent funkcjonuje w przyszłości. No, mamy oczywiście informacje jednostkowe, jak podobni pacjenci funkcjonują, więc wymaga skrupulatnej kontroli. Jest w tym momencie 3 miesiące po operacji. No, jak państwo widzą, doszedł bardzo szybko do siebie i funkcjonuje już w zasadzie normalnie. No, tak naprawdę czas pokaże, ale jesteśmy bardzo dobrej myśli, bo ta prawa komora systemowa funkcjonuje dobrze, a no z doświadczenia wiemy, że jeśli start jest dobry, to później wiele, wiele, wiele lat, kilkadziesiąt lat to serce funkcjonuje dobrze.
12: Ja bym chciała zapytać jeszcze o te przygotowania do zabiegu. My tu mówimy o 12 godzinach zabiegu, ale w ogóle podjęcie decyzji takiej to jest chyba trudna sprawa.
13: No tak, dokładnie. Decyzja, najtrudniejszym elementem operacji jest decyzja, prawda? Podjąć się tego trudnego zadania, to jest ogromnie ryzykowne, bo wiemy, że tych operacji, których jest mało przeprowadzanych, wiemy, że duża część nie kończy się dobrym efektem. No ale tutaj no, mieliśmy sytuację wszystko albo nic, prawda? Czyli to ułatwiało nam podjęcie decyzji, bo jeśli byśmy tego nie zrobili, no to tak naprawdę rokowanie co do życia Mikołaja było bardzo złe.
12: Czy będą potrzebne kolejne operacje?
13: Czy mam taką głęboką nadzieję, że nie będzie wymagana operacja kardiochirurgiczna już u Mikołaja w przyszłości. Jest duża szansa, że ewentualne braki wzrostu tkanek, prawda? No bo oprócz tego, że mamy ten efekt na dziś, no to wszystko musi jeszcze rosnąć razem z Mikołajem, bo jest dzieckiem, że te rzeczy będzie można robić wewnątrznaczyniowo.
12: Czy Mikołaj może teraz funkcjonować tak samo jak inne dzieci w jego wieku?
13: Taki był cel operacji, żeby przywrócić taki model krążenia, który da jak najlepsze funkcjonowanie, jak najlepszą jakość życia. Także tak jak Państwo widzicie, no Mikołaj w swojej aktywności takiej ruchowej, intelektualnej nie odbiega od swoich rówieśników i tego oczekujemy od jego przyszłości.
12: My widzimy Mikołaja rzeczywiście ruchliwego. Jak funkcjonował Mikołaj przed tą operacją?
13: Znaczy, pacjenci, którzy mają nadciśnienie płucne, to są pacjenci, którym brakuje tlenu. Oni to widzą rodzice poprzez sinienie, prawda? Czyli ten pacjent, no ja to porównuję, zawsze mówię rodzicom, jak no, zwykły człowiek na wysokości 8000 metrów, prawda? Czyli saturację w okolicach 80, prawda? Brak tchu, brak możliwości wykonywania jakiegokolwiek wysiłku, konieczność częstych odpoczynków, więc no tak wyglądało jego funkcjonowanie przed operacją.
14: To był dla nas ogromny stres, dlatego, że nie wiedzieliśmy, co będzie dalej z Mikołajkiem, bo naprawdę ta operacja to była naprawdę ostatnia deska ratunku dla Mikołajka. Jak wyglądało jego życie? To znaczy, na pewno widzieliśmy, że się więcej męczył. Miał zasinienia rączek, nóżek, ust. Jak go kąpaliśmy, naprawdę było dużo tych zasinień. Bardzo dużo się męczył, pocił. Bo też mam dwójkę rodzeństwa Mikołajek ma, więc jak się bawili, widziałam, że on się więcej męczy. No i pan doktor też tutaj, Grzegorz Zalewski, powiedział, że to też nie może tak funkcjonować, nie może tak zostać, musi być coś zrobione, bo po prostu nie wiadomo, ile by pożył Mikołajek.
12: A jak teraz Mikołaj funkcjonuje?
14: Jak jesteśmy w domu, to po prostu zapominamy o tym, że on w ogóle ma wady serca, że on jest po tej operacji, bo naprawdę nie możemy za nim nadgonić. On szaleje, bawi się na placu zabaw, biega, uwielbia samochody. Widzimy po nim, że on się mniej męczy, nie ma tych zasinień na ciele. Naprawdę, to jest bardzo wesołe, energiczne dziecko. Pan doktor, naprawdę, ja to zawsze będę, on po prostu podarował Mikołajowi życie, szansę na funkcjonowanie, no, że tak powiem, na normalne życie, tak? Dzięki Bogu pan doktor się tu zdecydował przeprowadzić i mówię, jesteśmy tak wdzięczni, że będziemy się kłaniać do końca życia, naprawdę, i dziękować.
1: Z kardiologiem profesorem Jackiem Kusą, kardiochirurgiem doktorem Grzegorzem Zalewskim oraz panią Hanną, mamą Mikołaja, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię...

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wojna światowa w radiu RMF 24. Michał Zieliński sprawdza, jak mocarstwa walczą o wpływy.
2: Czy amerykański rząd tylko udaje, że zależy mu na swobodnym transporcie ropy z Bliskiego Wschodu? W najnowszym odcinku m.in. taka intrygująca teoria o rzekomym ukrytym globalnym celu wojny z Iranem. Będzie nie tylko o ropie, ale też o innych surowcach kluczowych w wyścigu mocarstw.
1: We wtorek po 10:00. Podcastu słuchaj także w serwisie RMF On i na kanale RMF24 na YouTube.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: FM. U nas już prawie godzina piąta, a zatem najważniejsze fakty. Wszystko to, o czym powinniście właśnie teraz wiedzieć, przedstawi Mateusz Bożek.
1: Na początek ważne informacje dla kierowców z drogi S3 i autostrady A4. Jeśli jedziecie tymi trasami, dajcie głośniej. W faktach ostrzegamy też przed upałami. Termometry pokażą dziś nawet 38 stopni. Na koniec zajrzymy do Łańcuta, w którym w najbliższy piątek zagości kino. Kierowcy. Zablokowana w kierunku Lubawki jest trasa S3 w Jaworze na Dolnym Śląsku. Dachował tam bus. Nie ma informacji o poszkodowanych. Musicie uważać także na autostradzie A4 w Michałowie, niedaleko Opola. Tam bus zderzył się z ciężarówką. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. W tym wypadku nikt na szczęście nie ucierpiał. Nawet 38 stopni mogą pokazać dziś termometry w południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Dla tych rejonów Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty trzeciego najwyższego stopnia przed upałami. W zachodniej i północnej Polsce temperatura sięgnie maksymalnie 33 stopni. Tam również obowiązują alerty pierwszego i drugiego stopnia. Nasz system energetyczny jest bezpieczny, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Szef tego resortu stwierdził, że Polska jest przygotowana na kolejną falę upałów.
2: W 2026 roku, w momencie rekordowego zapotrzebowania na moc, tutaj mówimy o styczniu, mieliśmy nadwyżkę, mogliśmy eksportować energię, jednocześnie też mając dużą poduszkę. Więc jeżeli chodzi o kwestię związaną z zapotrzebowaniem, myślę, przede wszystkim to tutaj ryzyka nie ma większe, widzimy po stronie przesyłu pod kątem lokalnych przeciążeń sieci.
1: Mówił minister Miłosz Motyka. Dodał, że Polska może pełnić rolę eksportera energii na Węgry, gdzie sytuacja jest bardzo trudna. Ze względu na niski stan wody w Dunaju zamknięto węgierską elektrownię jądrową w Paksz. Dwa śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, połączone w jedno. Dalsze postępowanie będzie prowadzić Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. O szczegółach reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
3: Teraz pokrzywdzeni powinni kierować korespondencję właśnie do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej, a nie do Prokuratury Regionalnej. Prokuratura Krajowa prowadziła do tej pory postępowanie dotyczące zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, która później zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Jak informują śledczy, w sprawach zachodzi łączność podmiotowa i przedmiotowa, stąd połączenie śledztw. Afera Zonda Krypto wybuchła wiosną tego roku. Użytkownicy tej giełdy zaczęli mieć problemy z wypłatą środków. Wszczęto wówczas śledztwo pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
1: Nieznany pocisk uderzył w statek handlowy w cieśninie Ormus, około 40 km od omańskiego miasta Hasab, informuje brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Żeglugi. Dotychczas brak informacji o ofiarach lub uszkodzeniach. Incydent oznacza dalszą eskalację działań zbrojnych w rejonie Zatoki Perskiej. Znany muzyk zagra innego znanego muzyka w filmie biograficznym. W jaką rolę wcieli się John Legend? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
4: John Legend zagra Harry'ego Belafonte, pomysłodawcę charytatywnego przeboju We Are The World, autora wielkiego hitu Banana Boat Song. Film to będzie opowieść o burzy politycznej i kulturowej wokół powstawania albumu Graceland Paula Simona sprzed dokładnie 40 lat, który nagrywano w ogarniętej apartheidem RPA. Belafonte był głosem sumienia i doradcą, którego Simon nie posłuchał. W obsadzie biografii są też m.in. Guy Pearce i znana z Wicked Cynthia Erivo. Zdjęcia do filmu właśnie ruszyły w RPA. Czekamy na datę premiery.
1: A skoro mowa o kinie, Łańcut w najbliższy piątek znajdzie się na podkarpackim szlaku filmowym. To okazja, by przypomnieć sobie filmy nagrane we wnętrzach tamtejszego zamku, a to choćby Trędowata.
5: Już wcześniej zebraliśmy szereg historii związanych z miejscem, bo szlak filmowy to przede wszystkim opowieści o filmach, to są kulisy, anegdoty, historie, to czego zazwyczaj nie widzimy, o czym nie słyszymy, a co wydaje się często najbardziej interesujące, czyli jak te filmy powstawały, co się udawało, co się nie udawało. Te historie na szlaku przywołujemy, organizujemy panele dyskusyjne, mamy opracowaną mapę, spacerownik z anegdotami, mamy stronę internetową, która wszystkie te produkcje prezentuje wraz właśnie z cytatami, z anegdotami, z ciekawostkami. W tym roku to przede wszystkim spotkanie z Trędowatą.
1: Bo, jak przypomina Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej, w tym roku mija 50 lat od premiery tego filmu. Z kolejnymi efektami my wraz z RMF FM wracamy punktualnie o 6. Zapraszam na nie w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Staniszewskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: najlepsza muzyka pod słońcem. Ale teraz na zegarach prawie 6:00, teraz czas na fakty w RMF FM. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski, dzień dobry i zapraszamy.
1: Dzień dobry, zapraszamy. Trzy osoby ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego.
2: To opozycjonista Adam Borowski,
1: Piotr Staruchowicz, pseudonim Staruch,
2: i Piotr Pytel. Od tej informacji zaczynamy fakty.
1: Tylko 7 powiatów na Lubelszczyźnie włączyło alarmy przeciwlotnicze.
2: 10 tego nie zrobiło w czasie, kiedy do Polski w zeszłym tygodniu wlatywała rosyjska rakieta.
1: To fakty RMF FM 4 sierpnia.
2: Najcieplej o poranku w Krośnie 23 stopnie.
1: A najchłodniej w Łebie 13.
2: Jest punktualnie 6:00.
1: Adam Borowski, były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u.
2: Piotr Staruch-Staruchowicz, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci środowiska kibiców Legii Warszawa.
1: I Piotr Pytel, odsiadujący karę dożywocia za niepopełnione przestępstwo.
2: To są trzy osoby ułaskawione przez prezydenta Karola Nawrockiego.
1: Aby zostało zastosowane prawo łaski, musi być spełniony jeden z trzech warunków, przekazał prezydencki minister Mateusz Kotecki.
3: Odbycie znacznej części kary pozbawienia wolności, posiadać nieposzlakowaną opinię, naprawić szkodę wyrządzoną w czasie przestępstwa, być w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź trudnej sytuacji rodzinnej bądź materialnej.
2: Jak podkreślił Kotecki, prezydent do tej pory zastosował prawo łaski wobec 7 osób i odmówił udzielenia tego prawa kolejnym 5 osobom. Tylko 7 powiatów na Lubelszczyźnie włączyło syreny alarmowe po wtargnięciu rosyjskiej rakiety na terytorium Polski.
1: 10 z nich ich nie włączyło albo zrobiło to z opóźnieniem. O szczegółach reporter RMF FM Jakub Rybski.
4: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski tłumaczył, że choć procedury zadziałały prawidłowo, to zawiódł czynnik ludzki. Między innymi w powiecie biłgorajskim, czyli tam, gdzie spadła rosyjska rakieta, syreny nie zostały włączone.
5: Tłumaczenia były różne w różnych przypadkach. Na przykład w powiecie kraśnickim opóźnienie wynikało z tego, że pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego.
4: Mówił wojewoda lubelski i dodał, że podjęto decyzję o wdrożeniu zdalnego systemu aktywacji dla 164 syren na Lubelszczyźnie. Oznacza to, że dyspozytorzy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego będą mogli uruchamiać sygnały ostrzegawcze bez angażowania władz powiatowych.
1: Przypomnijmy, pocisk H-101 spadł w czwartek przed 4:00 rano na pole nieopodal wsi Ternawa Kolonia.
6: To są poranne fakty w RMF FM.
2: Ministerstwo Zdrowia złożyło wczoraj apelację od wyroku belgijskiego sądu w sprawie nieodebranych szczepionek od firmy Pfizer.
1: Chodzi o decyzję sądu w Brukseli, który nakazał Polsce zapłatę ponad 6 miliardów złotych i odebranie ponad 60 milionów zaległych dawek preparatu przeciwko koronawirusowi.
2: A fakty w tej sprawie zebrał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
7: Jeden z głównych elementów w dokumentach, które złożyła Polska, to wniosek o to, by nasz kraj nie musiał płacić pieniędzy do czasu, aż sąd rozpatrzy tę apelację. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk podkreślała w rozmowie ze mną, że polski rząd liczy się z tym, że będzie musiał zapłacić całą karę, ale na razie wykorzysta wszystkie narzędzia, by tego uniknąć.
8: Rozmawiamy w tej sprawie z ministrem finansów. No i tutaj nie chcemy uszczuplać tej kwoty, którą mamy przeznaczone na zdrowie. I tutaj jest spójne stanowisko całego rządu.
7: Konsekwencje sprawy nieodebranych szczepionek odczuwa też Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. W lipcu wierzytelności tej ważnej instytucji zostały zajęte. Agencja skierowała już formalny sprzeciw, a sąd w Brukseli tą sprawą zajmie się 18 sierpnia.
1: Wspomniany minister finansów i gospodarki Andrzej Domański będzie po 8:00 gościem porannej rozmowy w RMF FM.
2: 111 centymetrów. Tyle pokazuje najnowszy pomiar na wodowskazie przy bulwarach wiślanych w Warszawie. Przypominamy, po ubiegłorocznych, rekordowo niskich pomiarach hydrolodzy obniżyli tak zwany punkt zero wodowskazu o 100 centymetrów.
1: No i tym samym to nowe, historyczne minimum Wisły w Warszawie na stacji Warszawa Bulwary to 104 centymetry, czyli brakuje już tylko 7 kresek.
2: I sytuacji nie poprawia utrzymująca się upalna pogoda.
9: No ja bym powiedział nawet, że jest kiepsko. No jak pan widzi, co płynie Wisłą. Sywkiła, mogiła. Są wysepki już na Wiśle, ale no jeszcze nie jest tak źle.
10: Pamięta pan lepsze czasy?
9: Oj, pamiętam. Przychodziliśmy się kąpać. No ale to już było ponad 30 lat temu.
11: Coś tam się pojawia. Dużo takich kamiennych wysep się pojawia, ale to szczególnie za tym mostem gdańskim, tak? Za dwupoziomowym.
12: I tak jak kajakiem pływam, no to aż tak to nie przeszkadza, jak jest, nie wiem, metr głębokości czy coś, no ale motorówki, już bym się bał wypłynąć, już bym się bał.
1: Te głosy na bulwarach wiślanych zebrał reporter RMF FM Michał Krasoń.
2: No, dziś jeszcze nie najgorzej, bo patrząc w przyszłość, jutro prognozy straszą 36 stopniami w cieniu, no a teraz, jak mówiliśmy, najcieplejszym miastem o poranku Krosno, 23 stopnie, 5 minut po 6:00.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: RMF 24.

0: Reklama.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
16: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
17: Inaczej futryna na 10 liter.
18: Ościeżnica.
17: A teraz na 3. Tam są drzwi.
18: Vox.
19: Tam są drzwi.
20: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
21: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się. Nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
23: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
24: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
25: Po reklamie.
26: Radio RMF 24.

0: 6.30 w RMF FM. Pora na fakty. Zapraszamy.
1: Dożywocie grozi 18-letniemu obywatelowi Ukrainy, który w sobotę we Wrocławiu zranił nożem 30-letnią Polkę.
2: Prokuratura złożyła wniosek o aresztowanie Ukraińca, informuje reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
3: 18-latek nie przyznał się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, przekazał prokurator Jakub Dłubacz, rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu.
4: Jaki był motyw działania tego, podejrzany nam nie powiedział.
3: Napastnika złapano krótko po ataku, a kobieta wczoraj opuściła szpital.
2: Prawie 400 razy interweniowali od wczoraj strażacy, którzy usuwają skutki intensywnego deszczu i burz, które przeszły nad Polską.
1: A najwięcej interwencji było w centralnej Polsce, w województwach łódzkim i mazowieckim.
5: Myślałem, że generalnie to bardziej przejdzie tam na Nowy Dwór Mazowiecki przez Pruszków.
6: Pioruny, właściwie ściana deszczu, no duże zaskoczenie jak na centrum Warszawy.
7: Kałuże i jaki sposób jazdy, gdy trochę jest jednak tej wody na ulicach?
5: Uważam, że przede wszystkim dobre opony.
2: Usłyszał w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
1: Jeszcze informacja o porannych utrudnieniach w ruchu pociągów w kolei mazowieckich.
2: Opóźniona jest część składów na linii Warszawa-Łuków.
1: Na odcinku Mrozy-Kotuń doszło do awarii rozjazdów.
2: I te utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 7.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Z utrudnieniami też poranne powitanie zwycięzców siatkarskiej Ligi Narodów. Ono na razie odwołane, bo biało-czerwoni wciąż nie wrócili z Chin.
2: Czas na fakty sportowe, które ma dla nas Cezary Dziwiszek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: Co się stało?
9: Przyczyna jest prozaiczna. Opóźnił się samolot z Ningbo, którym nasi siatkarze ostatecznie dotarli do Pekinu, ale z opóźnieniem nie zdążyli na przesiadkę i czekamy na wieści, czy i ewentualnie o której godzinie odbędzie się powitanie. Ale na pewno nie zgodnie z pierwotnym planem, z którym biało-czerwoni mieli lądować na lotnisku Chopina w Warszawie już za godzinę. MVP turnieju finałowego, przypomnę, został Tomasz Fornal, który w podcaście w stylu Krychowiaka uchyla rąbka tajemnicy, jak wzbił się na tak wysoki poziom.
10: W sporcie profesjonalnym najważniejszą rolę odgrywa mental i tylko to. To jest najważniejsza rzecz. Pewność siebie, jakie masz podejście mentalne do treningu, czy jesteś w stanie się poświęcić i tak dalej. Głowa to jest 70% sukcesu.
9: Całą rozmowę Grzegorza Krychowiaka z Tomaszem Fornalem mamy na naszym kanale na YouTube. Magdalena Fręch i Magda Linet z awansem do drugiej rundy tenisowego turnieju w Toronto. Fręch pokonała w dwóch setach francuskę Jean-Jean, a Linet Kanadyjkę Zhao. Iga Świątek rozpocznie turniej od drugiej rundy za kilka dni. Z turniejem tenisistów w Montrealu już w pierwszej rundzie pożegnał się Kamil Majchrzak. Przegrał z Francuzem Gaelem Monfisem. Na popołudnie został przełożony mecz Huberta Hurkacza z Amerykaninem Gironem. Około 13:00 drugi etap kolarskiego wyścigu Tour de Pologne. Z Międzyzdrojów do Szczecina. Wczoraj po finiszu w Koszalinie jako pierwszy żółtą koszulkę lidera założył etapowy zwycięzca Włoch Jonathan Milan. W klasyfikacji generalnej tylko o 2 sekundy wyprzedza Kamila Małeckiego.
11: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
2: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Po reklamie.
6: Radio RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już dziś po 18:00 w Radiu RMF 24.
4: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
7: Zdrowit. Lokalna grupa działania Dobra Widawa zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Noc Perseidów. Noc spadających gwiazd. W programie multimedialne prelekcje o kosmosie, warsztaty astrofotografii smartfonowej, warsztaty tworzenia księżycowych kraterów i oczywiście obserwacja gwiazd oraz częściowego zaćmienia Słońca pod okiem ekspertów z Astro Hunters. Widzimy się 12 sierpnia o 18:00 w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym Dobra Widawa nad Zalewem w Stradomii Wierzchniej. Zapraszamy!
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny Luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto Plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
16: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
17: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
16: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
17: A każdy dzień to nowa przygoda.
18: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket, czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
21: Zdrowit.
22: Po reklamie.

0: Zbliża się godzina siódma, a to oznacza, że czas rozpocząć poranny program radia RMF 24. Tomasz Trelikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe 3 godziny najważniejszych informacji i najbardziej gorących komentarzy. Teraz fakty o siódmej, a w nich Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski.
1: A pod lupą porannych faktów Port Polska.
2: Największe lotnisko w Polsce planowane między Łodzią a Warszawą. W piątek odwołano prezesa i jednego z członków zarządu spółki CPK, która odpowiada za inwestycje.
1: Ukraińskie drony zaatakowały o poranku region moskiewski.
2: Donald Trump daje Iranowi ostatnią szansę przed dekapitacją.
1: I po tej dyplomacji à la Trump krótka wizyta na Półwyspie Helskim.
3: Na święty spokój masz, super.
2: 568 milionów złotych wyniesie kwota odszkodowań dla wywłaszczonych właścicieli gruntów, na których powstać ma Port Polska, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Chodzi o największe lotnisko w Polsce planowane między Łodzią a Warszawą w mazowieckim Baranowie. W piątek odwołani zostali prezes i jeden z członków zarządu spółki CPK, która odpowiada za te właśnie inwestycje.
2: A Michał razem z nami w porannych faktach o siódmej. Dzień dobry, Michał.
4: Dzień dobry.
2: Ty odwiedzałeś Baranów. Kiedy skończą się wywłaszczenia?
4: W październiku. Wtedy też fizycznie ma już ruszyć budowa. To potwierdza Piotr Achwalski z Portu Polska.
5: Mamy stradziałek, większość już pozyskaną. W tym miejscu, gdzie potrzebujemy, mamy już decyzje lokalizacyjne, więc możemy budować.
4: Z kolei mieszkańcy Baranowa pokazali mi, że większość ich sąsiadów już się stamtąd wyprowadziła.
6: Ta strona to praktycznie tutaj cała. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.
4: Kiedy się wyprowadziła córka stąd?
6: A do grudnia ma termin wyprowadzenia się. Pieniążki już dostała, sobie tam poukłada się na to wszystko tego.
4: Dużo osób zostało, dużo osób nie chce się wyprowadzić?
6: Bardzo mało. Między innymi ja należę do tych, bo przecież trochę mi było szkoda.
4: A pierwszy samolot w Baranowie ma wylądować według planów za ponad 6 lat.
1: Jak dzisiaj wygląda to miejsce, to możecie zobaczyć na rmf24.pl. Do Baranowa wrócimy w porannych faktach. Ukraińskie drony zaatakowały region moskiewski.
2: Jak przed chwilą podały lokalne władze, zginęło 5 osób, 6 zostało rannych.
1: Z kolei Ukraina informuje, że w rosyjskim nalocie na miasto Sumy zginęła jedna osoba, kilka zostało rannych.
2: Rosjanie zaatakowali cywilną infrastrukturę miasta bombami kierowanymi. Stany Zjednoczone prowadzą rozmowę z Teheranem na prośbę strony irańskiej. Tak ogłasza Donald Trump.
1: Amerykański prezydent jednocześnie ponownie zagroził potężnym atakiem na Iran.
2: Chcę dać im ostatnią szansę, zanim dojdzie do dekapitacji. To, co zaplanowaliśmy i co wciąż planujemy, jest niezwykle trudne do zrealizowania. Zobaczymy, co się wydarzy, ale to naprawdę bardzo trudne zadanie.
1: Tymczasem strona irańska przekazała, że nie prowadzi żadnych rozmów z USA.
7: Europa w kryzysie energetycznym.
2: Fala ekstremalnych upałów przetacza się przez stary kontynent.
1: Susza i wysoka temperatura powodują coraz trudniejszą sytuację energetyczną.
2: Niski poziom wody w Dunaju sprawił, że rumuńskie władze wyłączyły jeden z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej w Czernowodzie.
1: Rumuńska armia wznowiła kontrolowane detonacje na rzece, aby doprowadzić więcej wody do tej właśnie siłowni.
2: Jak mówił w radiu RMF 24, Jakub Wiech, ekspert do spraw energetyki Europie, grozi wizja blackoutu.
8: Mamy tutaj do czynienia z czymś, co powoli nabiera rozmiarów kryzysu energetycznego. To jest coś, co może prowadzić do załamania się tych systemów. Jeżeli nie znajdą się moce, które będą w stanie wejść w miejsce tych wygaszanych jednostek, czy to jądrowych, czy wodnych, no to faktycznie blackout może się pojawić.
1: Afrykańskie upały szykują się także w Polsce.
2: A przyjemne 18 stopni w tej chwili na Półwyspie Helskim. W południe 22 kreski.
1: Nasz reporter sprawdzał, jak przebiegają wakacje w Kuźnicy.
9: W domu śniadanko, tutaj albo czasami na plaży, więc można odpoczywać. Lubię wstawać sobie trochę wcześniej i na przykład tak jak teraz tutaj jestem, to sobie nawet wyjść na plaży, pobiegać właśnie, jak jest jeszcze takie słoneczko nisko i tak super świeci na wodę. Półwysep ogólnie jest miejscem, do którego warto przyjechać i się tak po prostu odciąć od jakby tamtej części Polski. Tutaj po prostu jest inny świat i tutaj po prostu poczuć vibe.
10: Poranki tutaj jak wyglądają?
11: 6 rano. I już wstajesz, idziesz do piekarni po bułeczki świeże. Urlop, ale o 6 rano już stoisz w piekarni, nie?
10: I wtedy tutaj.
11: No potem idziesz tu, no. Też od 7 już na nóżkach, nie?
12: Na plaży jak się idzie, to zawsze jest miejsce.
11: Tu są jakieś deski, pływają tam gdzieś, jak zobaczysz. No święty spokój masz, super.
2: Ciekawe, gdzie ten pan w Kuźnicy, w tym miejscu świętego spokoju, znalazł piekarnię. Te głosy na Półwyspie zabrał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski.
1: Nad morzem trochę chłodniej. Dokładną temperaturę zawsze możecie sprawdzić na rmf24.pl.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Radio RMF 24.
0: A w Radiu RMF 24 Tomasz Terlikowski. Ponownie witam się z wami i zapraszam na najbliższą godzinę porannego programu Radia RMF 24. Zaczynamy od informacji dotyczących Bliskiego Wschodu, a to oznacza, że dotyczących naszych portfeli, poza wszystkim innym oczywiście, bo od tego, co się będzie działo w ciśnienie Ormus, w Iranie, a także szerzej na Bliskim Wschodzie, zależy oczywiście to, jakie będą ceny benzyny i o tym już za chwilę powiemy. Będziemy także mówić o porcie Polska, o którym słyszeliście już w porannych faktach o godzinie 7. A poza tym porozmawiamy o Hiszpanii i Maroku, czyli garść najważniejszych informacji od samego rana do kawy.

Słuchajcie, porannego programu Radia RMF 24 zgodnie z zapowiedziami przenosimy się do Stanów Zjednoczonych, ale informacja dotyczy Bliskiego Wschodu. Donald Trump poinformował, że daje Iranowi ostatnią szansę przed dekapitacją. Podkreślił, że Amerykanie prowadzą rozmowy z Teheranem na prośbę strony irańskiej. Odniósł się także do planowanego zmasowanego ataku, który odwołał w weekend. To bardzo, bardzo trudne. Myślę, że jestem bardzo dumny z tego, że dam ludziom szansę. To duży krok. Wolałbym nie przeprowadzać tak dużego ataku na kraj. Przeprowadziliśmy już wiele dużych ataków, ale były one normalnej wielkości. Mam nadzieję, że się opamiętają, bo po tym, co się stało, nie mogą mieć broni jądrowej. Mam nadzieję, że się opamiętają. Stwierdził amerykański prezydent, dodając, że wojna z Iranem przebiega bardzo, bardzo dobrze. Jak podliczyła stacja CNN, Trump już co najmniej 5 razy ogłaszał plan przeprowadzania silnych uderzeń na Iran, które następnie odwoływał. No, słyszeliśmy też już wielokrotnie o tym, że już jesteśmy w sferze pokoju, że nigdy nie było tak pokojowo w ciśnieniu Ormus i że ciśnina Ormus jest już absolutnie drożna, tylko statki nie mogą przez nią płynąć. Jednym słowem, Trump mówi i to znaczy, że mówił. RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24 to jest nasz poranny program, a w nim Port Polska. Właśnie tak nazywać ma się obecnie przynajmniej nowe, największe lotnisko w Polsce, w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Teraz, no bo pamiętacie, że kiedyś nazywało się inaczej. A nie wiadomo, czy jak się władza zmieni, to nie będzie się nazywać jeszcze inaczej. To wszystko jest możliwe, ale w ostatni piątek odwołany został prezes spółki, który odpowiada za te inwestycje, Filip Czernicki. I pojawia się pytanie, co dalej? W Faktach o Siódmej mówiliśmy o tym, że coraz bliżej jest start budowy. Takie są ustalenia naszego dziennikarza Michała Dobrołowicza, który jest teraz ze mną w studiu. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Michale, no już niezależnie od nazwy. Nazwa się może
1: 10
0: razy zmienić. Ty nie, ale spokojnie, na pewno mamy czas, jeszcze się może zmienić.
1: Był Centralny Port Komunikacyjny, Solidarność, teraz Port Polska, rzeczywiście tego się trzymamy. Na dzisiaj.
0: Na dzisiaj jest tak, jak powiedziałeś, ale co innego chciałem się zapytać. Kiedy ta budowa ma fizycznie ruszyć, bo sporo o niej od dawna słyszymy.
1: Ta pierwsza łopata symboliczna według planów ma być wbita pod koniec września, najpóźniej na początku października. Tam ma być na początku palowanie, utwardzanie gruntów, kilka tysięcy pali ma być wbitych właśnie w ziemię w Baranowie, ale żeby to faktycznie było możliwe, najpierw muszą skończyć się wywłaszczenia za odszkodowaniami. My dzisiaj uzyskaliśmy nowe informacje na temat skali tych odszkodowań. Te odszkodowania i kwoty finansowe z nimi związane to ma być ponad 500 000 000 zł. Na razie brakuje jeszcze 37 działek, żeby ta budowa mogła ruszyć. Około 140 jest już kupionych. Tutaj mówimy o tym pierwszym etapie, gdzie właśnie ta ziemia ma być utwardzana, gdzie ma powstać terminal, a obok dworzec kolejowy.
0: Ty odwiedziłeś wczoraj Mazowiecki Baranów, gdzie ma powstać lotnisko. Jak teraz wygląda to miejsce?
1: Tam jest jeszcze dosyć sielski, rolniczy krajobraz. Pojawiają się znaczące banery, które jeszcze wiszą na niektórych ogrodzeniach. Te banery pamiętam sprzed kilku lat. Na nich jest hasło nie dla CPK, nie dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tam jeszcze ta dawna nazwa się pojawia, ale niektóre banery są już trochę wyblakłe i nie widać już tak dobrze tego słowa nie, to też może być znaczące, a mieszkańcy mówią, że niektórzy przekonali się trochę już do tej budowy, niektórzy pogodzili się z nią, a niektóre wsie już po prostu zniknęły, bo sporo osób się po prostu stamtąd wyprowadziło.
2: No, wsie już są powyprowadzane.
1: A kto został? Dużo osób zostało?
2: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
1: Straż pożarna?
2: Tak. To już dwie straże już są skasowane.
1: Te procesy cały czas trwają. Wiemy, że jest jeszcze kilka rodzin, które nie chcą się stamtąd wyprowadzić i z tymi rodzinami prowadzone są negocjacje i te negocjacje mają zakończyć się w najbliższych tygodniach, najpóźniej do początku jesieni, tak aby mogła fizycznie tam w Baranowie ruszyć budowa.
0: Mówisz o tym, że są jeszcze takie rodziny. Ile jest takich mieszkańców? Ile rodzin w Baranowie wciąż nie chce się wyprowadzić, nie chce zostawić? To jest też zrozumiałe w pewnym sensie. Sentyment. Tak. Całe życie tam spędzili, no nie jest łatwo się wyprowadzić. Ale ile jest takich rodzin?
1: Mówi się o kilku rodzinach. Kilku rodzinach, które są właścicielami często dużych, bardzo działek, dużych terenów rolniczych. Wiemy, i takie mam też informacje właśnie ze spółki CPK, plan jest taki, że do września te sprawy związane z wywłaszczeniami zostaną załatwione. Tutaj mówimy, przypomnę, o kwocie ponad 500 000 000 zł właśnie, jeśli chodzi o odszkodowania. To jest około 900, ponad nawet 900 właśnie działek, których dotyczy ten pierwszy etap lotniska. Jeśli chodzi o ten absolutnie pierwszy, gdzie ma być wbita pierwsza łopata jesienią, tam sprawy są pozałatwiane. Natomiast jeśli chodzi o ten dalszą część tego terenu, gdzie właśnie lotnisko ma powstać i ma być gotowe według planów za ponad 6 lat w 2032 roku. Tam jeszcze część działek czeka na wykupienie za wywłaszczeniami właśnie.
0: Dziękuję bardzo, Michał Dobrołowicz. Dzięki Ci za te informacje. Będziemy oczywiście śledzić tę sytuację z każdym kolejnym tygodniem i miesiącem, co dzieje się w porcie Polska. To jest Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji o 7.30. Fakty RMF 24.
3: RMF 24.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest godzina 7.30, jest Magdalena Wojtoń, jest Tomasz Staniszewski. Są najnowsze fakty.
5: A w faktach ważna informacja dla kierowców z Lubelszczyzny.
6: W pobliżu Woli Osińskiej na trasie S17 samochód osobowy uderzył w barierę.
5: Zablokowany w tej chwili ostrzegamy pas ekspresówki w kierunku Warszawy.
6: Czy na stacjach paliw będzie taniej?
5: Czy rząd zdecyduje się na podniesienie kwoty wolnej od podatku i zwiększenie drugiego progu podatkowego?
6: Między innymi te tematy pojawią się w porannej rozmowie w RMF FM i radiu RMF 24.
5: Już za pół godziny, 7:30, gościem Tomasza Terlikowskiego będzie minister finansów Andrzej Domański. Zapraszamy. Były premier Mateusz Morawiecki zapowiada tymczasem, że najpóźniej 15 października założy partię polityczną.
6: Poinformował o tym podczas rozmowy na kanale YouTube Rymanowski Live.
5: Na ten dzień planowana jest konwencja jego stowarzyszenia Rozwój Plus.
6: Centrum Technologii Kosmicznych ma powstać w likwidowanej kopalni Wujek w Katowicach.
5: Pomysłodawca dr Tomasz Rożek twierdzi, że podziemne wyrobiska są dobrym miejscem do testowania kosmicznych technologii.
7: Dzisiaj polskie i nie tylko polskie firmy po to, żeby kompleksowo zrobić badanie satelity czy jakiegokolwiek innego urządzenia lecącego w kosmos, muszą odwiedzić Berlin, muszą pojechać do Holandii, do Włoch, bo tam co innego, a później wrócić do Berlina. Zróbmy to w jednym miejscu.
8: Procesy likwidacyjne tutaj mogą być barierą również.
7: Tak, to jest znowu problem bardziej prawno-formalny niż techniczny czy finansowy.
6: Usłyszała nasza dziennikarka Anna Kropaczek.
5: Dodajmy, że ten pomysł utworzenia Centrum Technologii Kosmicznych w oparciu o infrastrukturę kopalni Wujek wspierał w poprzednich miesiącach katowicką kandydaturę na Polski Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Radio RMF 24.

Słuchajcie, wtorkowego porannego programu Radia RMF 24. My teraz przenosimy się w region między Hiszpanią a Marokiem. Władze Maroka miały ostrzegać rząd Hiszpanii przed możliwością masowego wdarcia się migrantów do Ceuty. Tak przynajmniej twierdzi marokański resort spraw zagranicznych. Przedstawiciele ministerstwa podkreślili, że są rozczarowani słowami niektórych polityków z Hiszpanii i innych unijnych państw obwiniających Rabat o doprowadzenie do kryzysu migracyjnego w Ceucie. Stanowisko marokańskiej dyplomacji zbiegło się z apelem szefowej resortu obrony Hiszpanii Margarity Robles. Wezwała ona rząd Maroka do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa, które aż do samego końca wyjaśni przyczyny tego zdarzenia. Stwierdziła, że odpowiedzialność za śmierć migrantów podczas próby przedostania się z Maroka do Ceuty, że ponoszą ją ci, którzy za pośrednictwem mafii oszukują ludzi. Przypomnę, że w ubiegłym tygodniu około 60 tysięcy migrantów wdarło się od strony Maroka głównie drogą morską do Ceuty. Zdecydowana większość z nich wróciła już do Maroka. Podczas tej masowej przeprawy zginęło co najmniej 88 osób.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, to jest nasz poranny program, a my teraz wracamy do tematów ważnych dla wszystkich, bo jak wiecie, dwie są rzeczy nieuchronne w życiu. Śmierć.
1: I podatki.
0: I podatki. Kacper
1: Wróblewski
0: dodał, ale nie o śmierci będziemy teraz rozmawiać, od razu uspokoję wszystkich. Nie będziemy rozmawiać o dodatku pogrzebowym, nie o to chodzi, o świadczeniu, tylko o podwyższeniu drugiego progu podatkowego. Czy będzie to możliwe jeszcze w tej kadencji Sejmu? To jest właśnie pytanie do Kacpra Wróblewskiego, który jest już ze mną, jak słyszeliście w studiu. Kacprze, co na ten temat mówi się na wiejskiej?
1: No jeszcze do niedawna tym tematem zajmowała się tylko Polska 2050, która postulowała podwyższenie drugiego progu, nawet złożyła swoją poselską ustawę do Sejmu, która wylądowała w zamrażarce. Później o tym zaczęła mówić opozycja. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swój pomysł na podwyższenie drugiego progu, więc ten temat zaczęła się po prostu dyskusja. No i w koalicji, jak słyszę, trwają rozmowy na temat podwyższenia drugiego progu podatkowego. O tym mówi m.in. Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej.
2: Cały czas trwają analizy. Widzimy dosyć spore oczekiwanie społeczne do tego, aby jednak poluzować kwestie progów podatkowych. Jest też oczekiwanie podniesienia kwoty wolnej od podatku. Natomiast te zmiany podatkowe będą rodziły za sobą poważne konsekwencje dla budżetu.
1: Jak słyszę, nieoficjalnie projekt ustawy bądź założenie do ustawy miałyby być zaprezentowane na przykład jesienią bądź wiosną, a wiemy, że za rok mamy wybory, ale z taką adnotacją, z taką gwiazdką, no że fajny pomysł, ale byśmy go wprowadzili nie w tej kadencji, a
0: tylko
1: w następnej,
0: tylko nie wiadomo, czy w przyszłej będziemy rządzić.
1: Dokładnie. No o zmianach, jeżeli chodzi o podatki, mówi także Lewica. Posłuchajmy wicepremier Krzysztof Gawkowski, szef resortu cyfryzacji.
3: Lewica nieraz mówiła, że podatki powinny być sprawiedliwe, że podatki powinny być tak skonstruowane, że im mniejsze wynagrodzenie i mniejsze przychody, tym mniej podatków. Ci, którzy płacą, zarabiają więcej, powinni płacić wyższe podatki. Dla nas progi różnego rodzaju, też wsparcie, bo to jest przecież wsparcie, jeżeli mówimy o kwocie wolnej czy o progach dla najuboższych, powinno być częścią takiego standardu myślenia o państwie, które jest dzisiaj w grupie G20.
1: Tyle głos Lewicy. Też słyszę od niektórych polityków taki pomysł, aby kwotę podwyższenie drugiego progu podwyższać tak zwanymi widełkami, czyli danego roku o 10 tysięcy, za dwa lata o kolejne 10 tysięcy, żeby powoli ten budżet oswajać z taką zmianą, jeśli chodzi o podatki.
0: Czyli jest dyskusja.
1: Dyskusja jest.
0: Powiedzieć. A czy będą podwyższenia progu?
1: Dowiemy się może po 8.
0: No właśnie, bo już po 8 naszym gościem będzie minister finansów Andrzej Domański. Poranna rozmowa Radia RMF FM i Radia RMF 24 startuje o 8.02.
4: Radio RMF 24.
5: Reklama. Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, bo tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Jest godzina 8, skoro jest 8, to są fakty RMF FM w Radiu RMF 24. W faktach jest Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
1: Co z podwyższeniem drugiego progu podatkowego?
2: Jakie głosy w tej ważnej sprawie dla Polaków słychać w koalicji rządzącej?
1: Sprawdzamy w faktach jeszcze przed poranną rozmową w RMF FM.
2: Jej gościem za chwilę minister finansów Andrzej Domański.
1: Bus uderzył w tył ciężarówki na A4 między Opolem a Brzegiem.
2: Ostrzegamy, tam cały czas są utrudnienia z przejazdem.
1: Trzej mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego zatrzymani za nielegalne e-papierosy.
2: Jest 8, to fakty RMF FM. Na podwyższenie drugiego progu podatkowego na razie się nie zanosi.
1: Założenia do ustawy zaprezentujemy, ale wprowadzenie zmian w życie będzie możliwe raczej dopiero w kolejnej kadencji. To usłyszał nieoficjalnie od polityków koalicji rządzącej dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper, razem z nami w faktach. Dzień dobry. Dlaczego
3: Dzień dobry.
1: Rządzący nie są w stanie zrobić tego teraz?
3: Wszystko z powodu pieniędzy, a raczej ich braku. Taka zmiana będzie kosztować budżet kilka, jak nie kilkanaście miliardów złotych. Rozmowy na ten temat w koalicji jednak trwają.
4: Widzimy dosyć spore oczekiwanie społeczne do tego, aby jednak poluzować kwestie progów podatkowych.
3: Powiedział mi poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Jaskulski. Zmian w podatkach chcą także inni koalicjanci.
5: Lewica nieraz mówiła, że podatki powinny być sprawiedliwe, że podatki powinny być tak skonstruowane, że im mniejsze wynagrodzenie i mniejsze przychody, tym mniej podatku.
3: Usłyszałem od wicepremiera, szefa resortu cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego. Jak słyszę od polityków, ostateczną decyzję w tej sprawie i tak podejmie minister finansów, który szuka środków na realizację takiej obietnicy.
2: Policjanci wraz z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali trzech mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, którzy posiadali nielegalne e-papierosy.
1: Z nami nasz reporter Piotr Błakowski. Piotrze, co wiadomo o zatrzymanych?
6: Chodzi o trzech mężczyzn w wieku 21, 22 i 57 lat. Wszyscy zostali zatrzymani na gorącym uczynku na terenie Gdańska przed magazynem, w którym przetrzymywali nielegalne towary. Na miejscu, w budynku i samochodach dostawczych zabezpieczono ponad 23 tysiące jednorazowych e-papierosów z płynem nikotynowym oraz ponad 15 tysięcy tradycyjnych papierosów. Gdyby wyroby te bez polskich znaków akcyzy trafiły na rynek, strata Skarbu Państwa wyniosłaby ponad 3 miliony złotych. Zatrzymanym przedstawiono już zarzuty związane z popełnieniem przestępstwa skarbowego.
1: Wciąż są utrudnienia po porannym wypadku na A4 na Opolszczyźnie.
2: Jak informowaliśmy już w faktach, w Michałowie między węzłami Opole Zachód i Brzeg bus najechał na tył ciężarówki.
1: Korkują się pasy w kierunku Wrocławia.
7: Zapraszamy na poranną rozmowę w RMF FM.
2: Tomasz Terlikowski, jego gość.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, moim gościem jest Andrzej Domański, minister finansów. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry.
0: Panie ministrze, to co z tym PIT-em? Będą zmiany? Nie będzie? Słyszeliśmy, że nawet pana partyjni koledzy mówią, że jest oczekiwanie i to od pana zależy, co się wydarzy.
8: Faktycznie, potwierdzam. Pracujemy w Ministerstwie Finansów w tej chwili nad projektem ustawy budżetowej na rok 2027 i co za tym idzie nad propozycjami zmian w systemie podatkowym. Zresztą w Ministerstwie Finansów zawsze takie prace dotyczące systemu podatkowego, uszczelniania, ale także zmian chociażby w progach, one trwają.
0: No dobrze, trwają prace, ale czego się możemy spodziewać? Będzie to podniesienie progu? Pojawi się podniesienie progu czy jakiś miks? Bo różne informacje do nas docierają na temat potencjalnych zmian.
8: Panie redaktorze, jeszcze jest trochę za wcześnie, bo musimy przedstawić ustawę budżetową. Fakt jest taki, że dzięki rosnącym wynagrodzeniom rzeczywiście wielu Polaków wpada w drugi próg
0: podatkowy. Wpadają.
8: Jest to oczywiście związane z tym, że wynagrodzenia, chociażby dla nauczycieli w ostatnich latach wzrosły, z czego ja się bardzo, bardzo cieszę. To była nasza obietnica wyborcza, którą w pierwszych tygodniach rządu udało się zrealizować. Ale faktycznie jest taki, że w tej chwili około 11% podatników rozliczających się na skali podatkowej wpada w tak zwany drugi próg podatkowy. No i jest to na pewno wyzwanie, jest to na pewno nieprzyjemny moment, kiedy w trakcie roku pensja, która wpływa do nas na rachunek, okazuje się
0: to mniejsza. To wszyscy wiemy, tego nie musi pan nam mówić, ja się tylko pytam, w tej kadencji czy w przyszłej? Bo słyszeliśmy, że pojawiają się takie pomysły, że wprowadzicie, ale z taką gwiazdeczką, że jednak od przyszłej kadencji.
8: Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji. Natomiast czy to na pewno będzie stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą.
0: Od czego to zależy? Od wyliczeń czy od decyzji politycznej?
8: Panie redaktorze, mamy w tej chwili potężne nakłady na bezpieczeństwo. 200 miliardów złotych. Rosną nakłady na ochronę zdrowia. Realizujemy, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, potężne inwestycje infrastrukturalne. No i to oczywiście wszystko wymaga finansowania. Ja muszę prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową, więc no, muszę równoważyć dochody z wydatkami.
0: Ale jest pan również politykiem i doskonale pan wie, że to mówił politycy Koalicji Obywatelskiej, że elektorat Koalicji Obywatelskiej to jest często klasa średnia, czyli ci, którzy jako pierwsi wpadli w drugi próg podatkowy, albo wpadają, albo za chwilę wpadną, i polityka wymaga, żeby im ułatwić życie.
8: Nie z uwagi na politykę, ale z uwagi na rachunek ekonomiczny. Bardzo bym chciał, aby w przyszłym roku doszło do zmian w progach podatkowych.
0: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
8: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że trwają analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
0: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć. Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
8: Mamy harmonogram prac nad budżetem.
0: Słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej, no, a przynajmniej nie wejdziemy w drugi próg, czy wejdziemy?
8: Tak,
0: podniesiony będzie ten próg, czy nie będzie? I kiedy?
8: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
0: Panie ministrze, chcieć to móc, mówi stare polskie.
8: Wszystko robimy, aby tak było.
0: Dobrze, stawiamy kropkę, żegnamy się z uszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube. Tam pytanie o ceny paliw. A ja przypominam, naszym gościem jest Andrzej Domański, minister finansów. Panie ministrze, no dobrze, nie chce pan powiedzieć, bo trwają prace, co z cenami, co z programami podatkowymi, to może co z TPN-em pan powie, bo wszyscy ministrowie, których pytamy o to, mówią, wszystko zależy od ministra Domańskiego. Minister Domański szuka pieniędzy. No więc szuka pan, prace trwają. Znalazł pan te pieniądze na CPN?
8: Oczywiście, te pieniądze, panie redaktorze, one zostały przez nasz rząd znalezione w zyskach potężnych, horrendalnych zyskach koncernów paliwowych.
0: Ale prezydent Nawrocki to już zawetował.
8: Jeżeli pan prezydent Nawrocki chce psuć gospodarkę, chce uderzać w portfele Polaków, no to jest to oczywiście katastrofalna decyzja i konsekwencje tej decyzji pana prezydenta Nawrockiego widzimy dzisiaj na stacjach benzynowych.
0: Panie ministrze, ale pan ma pełną świadomość, że to, że są takie ceny, jakie są, to za to spora część Polaków, nie mówię, że wszyscy, obciąża winą rząd, bo był CPN i go nie ma.
8: Nie, panie redaktorze, myślę, zresztą ostatnie badania pokazują, że jednak znacząca część Polaków za tę sytuację obciąża słusznie prezydenta Nawrockiego. Oczywiście pamiętajmy, że źródłem całej sytuacji jest konflikt na Bliskim Wschodzie i nasz rząd, no przecież to ten konflikt doprowadził do tego, że
0: no
8: ceny
0: tak,
8: ropy...
0: Do tego nie ma sporu.
8: No nie, pan redaktor stwierdził, że rząd odpowiada za ceny, za wysokie ceny na stacjach paliw.
0: Powiedziałem, że nie ma CPN-u. To jest odpowiedzialność rządu, a nie, że wojnę wywołał. No, panie ministrze. No.
8: Przecież ceny ropy wzrosły z uwagi na sytuację w ciśnieniu Ormus.
0: Tak, tylko że panie ministrze, na to nie mamy wpływu. Znaczy ani pan, ani ja, ani polski rząd nie ma wpływu na Donalda Trumpa, ani na ajatollahów z Iranu, więc wszystko wskazuje na to, że to jeszcze może chwilę potrwać, bo słyszymy, że będzie, a tak nie będzie. Ja się pytam o to, czy jest szansa na to, że rząd znajdzie inne niż te zawetowane przez prezydenta pieniądze na to, żeby program CPN wrócił.
8: Panie redaktorze, nasz rząd prowadził najdalej idący w Europie program wsparcia kierowców. Obniżyliśmy zarówno VAT, jak i akcyzę na paliwo.
0: Mam nadzieję,
8: że to jest fakt, z którym się zgadzamy.
0: Zgadzamy się.
8: Teraz,
0: ale to jest czas przeszły. Ja się pytam
8: teraz,
0: o przyszłość.
8: My od samego początku mówiliśmy, że jest to program tymczasowy. My go wprowadzaliśmy, kiedy cena baryłki ropy wynosiła około 110-115 dolarów. Dziś ona wynosi około 80 dolarów.
0: Chyba, że akurat wzrośnie do 100, bo to się waha. Pan
8: może
0: wie,
8: też
0: oczywiście
8: spaść do 70. Nikt tego nie wie. Pan redaktor nie wie i ja tego nie wiem. To, co chcemy i to chcę jasno powiedzieć, to, że również od samego początku mówiliśmy, że ten program, on nie będzie sfinansowany z pieniędzy podatników. Nie będzie finansowany z pana podatków czy z pieniędzy naszych słuchaczy. Miał być sfinansowany z potężnych zysków, jakie dzisiaj odnoszą koncerny paliwowe. Prezydent Nawrocki zamiast po stronie Polaków, zamiast po stronie podatników, stanął po stronie interesu koncernów paliwowych. Panie ministrze, czyli krótko, to się zgodzimy,
0: tylko krótko. Czy to znaczy, że ten program, nawet jeżeli baryłka ropy będzie kosztować z powrotem 105 albo 110 dolarów, nie wróci, a my będziemy płacić drogo za benzynę?
8: Tutaj premier Tusk też powiedział wyraźnie, że chcielibyśmy w sytuacji, gdyby ceny ropy na rynkach znowuż poszły bardzo wysoko do góry, to będziemy analizować możliwość przywrócenia tego programu. No na razie ceny ropy, widzieliśmy pewną deeskalację sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ceny ropy na szczęście pospadały. Liczę, że za tym pójdą również niższe ceny na stacjach paliwowych.
0: Ale na pylonach na razie nie spadają. Powiedziałbym, te 8 zł to jest trochę mniej, trochę więcej. Zależy jeszcze, które paliwo tankuje. To nadal jest na większości stacji.
8: Panie redaktorze, mam wrażenie, że próbuje pan obciążyć rząd sytuacją na Bliskim Wschodzie i katastrofalną decyzją prezydenta.
0: Próbuję się dowiedzieć, czy rząd w sytuacji, w jakiej jest, to znaczy nie mając wpływu na decyzję Donalda Trumpa i Iranu, i jak rozumiem, nie mając wpływu na weto prezydenta, czy może coś jeszcze zrobić, żeby Polakom ułatwić życie? To jest to pytanie, które zadaję, i sprawić, że choćby będą mogli spokojnie to nigdy nie, ale spokojniej wyjechać na wakacje.
8: Chciałbym, abyśmy takie dodatkowe środki mogli do budżetu pozyskać, ale widzę tylko jedno źródło. Mianowicie zyski koncernów paliwowych.
0: Bo wróci ta ustawa w takim razie, bo być może trzeba wysłać ją jeszcze raz do prezydenta.
8: Sytuacja jest oczywiście trudna w związku z tym całym sytuacją prawną. To pan redaktor wie o tym doskonale, że prezydent zdecydował się nie na weto, tylko na odesłanie ustawy
0: do Trybunału.
8: I odesłanie w każdym razie. Mówiąc wprost, ją przyblokował. I to czyni tę sytuację jeszcze bardziej wymagającą.
0: A nie można by, to tak zapytam czysto prawnie, nie można by napisać zupełnie nowej ustawy, dość podobnej, tylko bez tych zakwestionowanych przez prezydenta zapisów, albo trochę je obchodząc?
8: Będziemy pracować, jeżeli sytuacja na rynku ropy podążałaby w złą stronę, mówiąc wprost, gdyby ceny ropy szły do góry, to będziemy oczywiście szukać kolejnych rozwiązań. Ale pamiętajmy, to co dzisiaj widzimy na stacjach benzynowych, to jest konsekwencja decyzji prezydenta Nawrockiego. No i oczywiście trzeba w zgodzie z prawdą powiedzieć sytuacji na rynku ropy przede wszystkim.
0: Donald Trump w ogóle mówi, że to jest wina koncernów paliwowych, które za dużo zarabiają.
8: No ja tutaj muszę się w pełni zgodzić z Donaldem Trumpem, który wczoraj w mediach powiedział, że ceny, że koncerny paliwowe zarabiają na tej sytuacji horrendalne pieniądze, że za dużo i że będą musiały ludziom, obywatelom w jakiś sposób te środki zwrócić.
0: To może Donald Trump zadzwoni do Karola Nawrockiego i go przekona.
8: Nie wiem, dlaczego prezydent Nawrocki nie słucha tutaj prezydenta Trumpa.
0: Wróćmy jeszcze do podatków i do akcyzy. Pojawiła się, informował pan zresztą o tym, że będzie wyższa akcyza na alkohol, na tak zwane małpki, szczególnie na ten alkohol w małych opakowaniach. I podatek, tak zwany podatek cukrowy, czyli od tych napojów wysokocukrowych. Ile wzrośnie ta akcyza?
8: To zgodnie z ustawą, którą już kiedyś prezentowaliśmy, którą prezydent Nawrocki również zawetował, ona miała wzrosnąć o 20%. To nie byłyby duże przełożenie, by to nie miało na ceny alkoholu, ale ona na pewno by wzrosła.
0: Ale nie wzrosną.
8: No, tak długo jak prezydent
0: będzie
8: Nawrocki
0: wetował, to nic się nie zmieni.
8: To oczywiście nic się nie zmieni. To, co chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, całość tych dodatkowych wpływów ma zostać przeznaczona na wzmacnianie systemu ochrony zdrowia. To jest dla mnie, zarówno w przypadku tak zwanych małpek, jak i wzrostu tak zwanej opłaty cukrowej, zresztą opłata cukrowa już w tej chwili jest przeznaczona w całości na ochronę zdrowia, o czym pan prezydent najwyraźniej wetując tę ustawę nie wiedział lub został wprowadzony w błąd.
0: Obserwuje pan na pewno życie polityczne i Rozwój Plus, nowe stowarzyszenie powstało, partia powstanie za kilka tygodni. No i już są pierwsze pomysły. Były premier Morawiecki przedstawił pierwszy pomysł na walkę z niżem demograficznym. Wszyscy teraz walczą z niżem demograficznym i dobrze. Pomysł pensji rodzicielskiej. Jak się panu podoba?
8: Pan Morawiecki.
0: Morawiecki. Nie wiem, czy to freudowska pomyłka.
8: Miał 8 lat na realizowanie swoich pomysłów. I jak widać, sytuacji demograficznej w żaden sposób te pomysły nie odwróciły. My realizujemy naszą politykę prodemograficzną, program babciowe, przez niektórych zwany również aktywny rodzic, gdzie środki w całej Polsce trafiają do rodzin, ale też, co bardzo istotne, pomagają w rozwoju sieci żłobków.
0: Ale to, zostawiając na bok, czy to jest pomysł Morawieckiego, można zadać pytanie, czy to nie jest dobry pomysł? Wstrzymujemy 800+ w przypadku dziecka do trzeciego roku życia, zamiast tego płacimy pensję rodzicielską, która, co więcej, jest oskładkowana, co w przypadku kobiet, które to jest realna strata ich na rynku pracy, kiedy decydują się na trochę dłuższe wychowanie dziecka, czyli nie wracanie do pracy, no po prostu tracą emerytalnie. To jest bardzo realna
8: Zgadza
0: strata.
8: Się. Ale my przede wszystkim zdając sobie sprawę z tego, że często powrót, no przede wszystkim jednak mam na rynek pracy. No
0: tak
8: jest,
0: to po prostu wygląda w Polsce.
8: Jest trudny. Właśnie dlatego wprowadziliśmy program Aktywny Rodzic. Przecież to są właśnie środki, które mają pomóc w powrocie na rynek pracy. A co za tym idzie? No również w naliczaniu składek. Ja powiem szczerze, ja nie znam wszystkich pomysłów, które panowie na grillu i panie oczywiście zgłaszali czy przedstawiali. Wiem, że jest wokół tego sporo obecnie takiego politycznego zamieszania. Rozumiem, że PiS kłóci się ze Stowarzyszeniem Rozwój
0: pan
8: Plus.
0: Tak, pan tego nie obserwował. Znaczy, panie ministrze, nie wierzę. To znaczy, każdy polityk Koalicji Obywatelskiej na pewno przygotował sobie już popcorn, niezdrowy jest bardzo, więc nie polecamy.
8: Nie jem.
0: I jakieś napoje cukrowe wysoko z akcyzą albo bez. I obserwuję to, co się dzieje, bo z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej sondaże PiS-u, które spadły dramatycznie po tym podziale, no to jest naprawdę powód, żeby otwierać. Akcyza na alkohol też powinna wzrosnąć, ale szampana.
8: Nikt po naszej stronie szampana nie otwiera. Oczywiście analizujemy sytuację, ale cieszę się z tego, że sondaże PiS-u spadają.
0: A obawia się pan Stowarzyszenia Rozwój Plus? No bo oni trochę chcą uderzać i chcą iść w kierunku, o którym dużo mówi Koalicja Obywatelska, czyli podatki, czyli przedsiębiorcy, czyli klasa średnia, czyli kwestie demograficzne. Można powiedzieć, będą chcieli, nie wiem, czy się uda, łowić w waszym ogródku.
8: Myślę, że nasi wyborcy doskonale pamiętają 8 lat rządów pana Morawieckiego. Doskonale pamiętają potężną inflację, którą wtedy mieliśmy w Polsce w trakcie jego rządów. Doskonale pamiętają, że wewnętrzne boje w ramach PiS-u sprawiły, że Polska nie otrzymała KPO, tych pieniędzy, które w tej chwili zmieniają, unijnych środków, które zmieniają w tej chwili Polskę.
0: No, ale to akurat raczej inny polityk był za to odpowiedzialny. Premier Morawiecki, wydaje się, próbował z tym trochę walczyć. Nie wyszło.
8: Chyba z taką dozą nieśmiałości jednak. Natomiast to, o czym też trzeba pamiętać, i myślę, że przedsiębiorcy pamiętają, to zmiany w składce zdrowotnej, które uderzyły w tysiące, dziesiątki tysięcy polskich przedsiębiorców.
0: Czyli nie obawia się pan Rozwój Plus?
8: Więc ja jest oczywiście muszę... Taka praca, analizuję sytuację, śledzę wypowiedzi polityków. Wczoraj moją uwagę zwróciła wypowiedź pana Morawieckiego, który stwierdził, że prezes Kaczyński byłby chyba na tyle uczciwy, żeby tam poszedł dalej w swojej dyskusji, ale widać, że te napięcia tam faktycznie rosną. Ale cóż, absolutnie my nie otwieramy szampana, robimy swoje. Wczoraj byłem na Śląsku, gdzie spotkałem się z przedsiębiorcami, rozmawiałem o największych wyzwaniach dla polskiej gospodarki. W kopalni Wujek rozmawialiśmy o potencjalnym rozwoju przemysłu kosmicznego w Katowicach. Nasz rząd realizuje w tej chwili ambitne plany inwestycyjne i wyborcy to widzą.
0: Mówi pan o tym, że obserwuje spory, ale w koalicji też są spory. Zakończył się już spór wokół ewentualnego pomysłu, bo to oczywiście nie jest żaden projekt, ale pomysłu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, żeby podnieść wiek emerytalny dla kobiet, które nie mają dzieci. No bo skoro jesteśmy przy polityce demograficznej, to jest jeden z tych pomysłów, żeby osoby, które nie mają dzieci, no przechodziły kobiety dokładniej, przechodziły na emeryturę w wieku mężczyzn.
8: Ja bym tego sporem nie nazwał. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz lubi tak w przestrzeni publicznej przedstawić pewien pomysł i szybko ten pomysł gdzieś tam znika. Robi się trochę zamieszania na Twitterze, trochę ognia w debacie politycznej, po czym dwa tygodnie później już następuje cisza.
0: To może pomysł Mateusza Morawieckiego, który proponuje, żeby część z składek, które płacą dzieci, szły na ich rodziców. Tak, żeby jakby powiązać dzietność z emeryturą, co, jak się zdaje, może mieć korzystny wpływ na politykę demograficzną państwa.
8: Nie jestem specjalistą od demografii, ale wątpię, aby tego typu działania miały faktyczny wpływ na decyzje rodziców dotyczące potencjalnych rodziców dotyczące rodzicielstwa.
0: Tak, ale za to ci rodzice, którzy już są rodzicami, myślą sobie, mam dzieci, to przynajmniej będę miał z tego jakąś, poza ogromnym takim emocjonalnym wsparciem, które jest fajne, ale będę miał też lepsze zabezpieczenie, co w przypadku kobiet, to powiedzmy, czyli mam w rodzinach dużych, jest istotnym problemem, bo część z nich, z przyczyn oczywistych, realizuje się w mniejszym stopniu zawodowo.
8: Tak, dlatego my, tak powiedziałem, zrealizowaliśmy naszą obietnicę wyborczą, program babciowe, aktywny rodzic, 1500 zł dla mam wracających na rynek pracy. Dlatego zdecydowaliśmy się również podnieść świadczenie 500+ do 800+ i znaleźliśmy na to finansowanie. Tak jak rozmawialiśmy chyba w tym studio ostatnio, wątpię, aby decyzje dotyczące składek faktycznie przekładały się na
0: tak, ale zabezpieczenie kobiet
8: jest kluczowe.
0: Rodzin jest istotne.
8: Jest bardzo istotne.
0: Jeżeli
8: jest bardzo
0: istotne. Piątkę czy szóstkę dzieci, to nawet przy piątym raczej nie będzie szybko wracał po urodzeniu tego piątego dziecka na rynek pracy. To jest dość oczywiste. Ja nie mówię, bo są różne sytuacje, ale to jest też pytanie, które się pojawia w rozmaitych debatach.
8: Zgadza się i dlatego my chcemy, aby kobiety miały możliwość szybszego powrotu na rynek pracy, jeżeli mają taką wolę oczywiście, no i wtedy budują swój kapitał składkowy.
0: A jeśli nie, jeśli wybierają budowanie kapitału demograficznego Polski, to co wtedy?
8: Ależ to moim zdaniem nie stoi absolutnie w sprzeczności. To są wybory, których rodzice dokonują, bo też pamiętajmy o roli ojców.
0: Rodzice dokonują tych wyborów, tylko potem kobiety bardziej za nie płacą, a pamiętajmy, kobiety żyją dłużej. Tak. Więc jak ojcowie umierają, czy mężowie umierają, czy partnerzy umierają, to one zostają same z tą niższą, niewypracowaną emeryturą. Więc może warto nad tym pomyśleć.
8: To jest oczywiście bardziej domena Ministerstwa Rodziny.
0: Ale pan musi pieniądze znaleźć.
8: Tak jak na bardzo wiele innych programów, ale w żaden sposób nie bagatelizujemy tego, jak pan redaktor słusznie zauważył, poważnego wyzwania, poważnego tematu.
0: Ostatnie pytanie o podatek katastralny. Lewica chciałaby, żeby był progresywny. Myślał pan nad tym, żeby był progresywny podatek katastralny od trzeciego mieszkania 25 razy większy niż przy pierwszym i drugim?
8: No na razie w Polsce nie mamy żadnego podatku katastralnego.
0: Mieć?
8: To jest projekt poselski. Myślę, że Lewica dobrze wie, że w rządzie ten projekt nie uzyskałby poparcia. W szczególności pomysł opodatkowania pierwszego mieszkania podatkiem katastralnym, bo tak mi się wydaje, że to właśnie też Lewica w swoim projekcie...
0: Tak, pierwszy i drugi, tak. Tylko, że to jeszcze dość niski jest podatek.
8: Proponuje, więc taki projekt poparcia rządu na pewno by nie miał.
0: Andrzej Domański, minister finansów, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
8: Dziękuję bardzo.
9: Jeszcze więcej informacji.

0: reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699.

0: Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
2: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
3: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
4: Po reklamie.
5: Jest 8.30, są fakty, jest Magdalena Wojtyń i Tomasz Staniszewski.
6: Minister finansów, mówiąc o zmianach w systemie podatkowym, unika konkretów.
7: Na przykład o ewentualnym podniesieniu drugiego progu podatkowego.
6: Andrzej Domański, pytany było to dziś w porannej rozmowie w RMF FM.
8: Pracujemy nad tym, aby było to możliwe jeszcze w tej kadencji. Natomiast czy to na pewno będzie stanie się faktem, to najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące pokażą.
5: Od czego to zależy? Od wyliczeń czy od decyzji politycznej?
8: Panie redaktorze, mamy w tej chwili potężne nakłady na bezpieczeństwo. 200 miliardów złotych.
7: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego jest na rmf24.pl.
6: Uwaga kierowcy, kolizja dwóch ciężarówek na autostradzie A1 w Gołygowie w Łódzkiem.
7: Zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
6: Nasz mózg w czasie snu zmienia swoje priorytety.
9: Najnowsze badania naukowców ze Szwajcarii wskazują, że podczas kluczowej fazy snu REM zaczyna ignorować świat zewnętrzny, skupiając się na bodźcach z naszego ciała.
7: W studiu Grzegorz Jasiński.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Faza REM to ta, w której pojawiają się intensywne marzenia senne.
9: Tak, charakteryzuje się też szybkimi ruchami gałek ocznych, nieregularnym biciem serca i zmiennym oddechem. Badacze z Lozanny i Genewy przeprowadzili eksperyment z udziałem 25 ochotników. Przez dwie noce monitorowali ich aktywność mózgu z pomocą elektroencefalografii, podawali bodźce dźwiękowe i rejestrowali reakcje na uderzenia serca. Okazało się, że w fazie REM snu mózg zmienia kierunek uwagi, bardziej koncentruje się na naszym stanie wewnętrznym, ignoruje świat wokół. To może w przyszłości pomóc w terapii zaburzeń snu, a już od dziś daje nam pewność, że jest, choć we śnie, taki moment, kiedy nasz mózg naprawdę słucha naszego serca.
7: Dla tych, którzy i sercem, i rozumem wspierają naszych sportowców, już za moment fakty.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: No to zaczynamy. Iga Świątek, Maja Chwalińska. One wracają do gry. Nasze obecnie najlepsze tenisistki rozpoczynają dziś turniej w Toronto.
7: Czas na fakty sportowe, które przygotował Cezary Dziwiszek.
11: Dzień dobry
7: ponownie. Jak długa przerwa za Igą i Mają?
11: Nieco dłuższa za Mają, ale w obu przypadkach odpowiedź brzmi ponad miesiąc. Ostatni raz widzieliśmy w akcji Świątek i Chwalińską jeszcze na kortach Wimbledonu. Obie zakończyły wielkiego szlema niespodziewanie wcześniej. Iga przegrała w trzeciej rundzie z młodą Filipinką Aleksandrą Ejalą, która wczoraj wygrała swój pierwszy singlowy turniej w Waszyngtonie. Natomiast Maja odpadła już w pierwszej rundzie z tajską kwalifikantką Sałankają, a z rytmu wtedy wybił ją uraz. Dziś w Toronto obie zaczynają od drugiej rundy. O 18.30 Świątek zagra z Czeszką Sarą Bejlek. Na innym korcie nie wcześniej niż o 20.00 Chwalińska z Australijką Talią Gibson. Pogoń Szczecin z pierwszym zwycięstwem Krakowia, z pierwszą porażką w nowym sezonie Ekstraklasy. Portowcy po golach Leo Borgesa i Pola Mukairu wygrali w Krakowie 2-0. Trener Pasów Bartosz Grzelak żałował po meczu licznych niewykorzystanych szans.
12: Może nawet powinniśmy zasłużyć na jedną bramkę. No i niestety, jak wszystko już pod koniec meczu paliśmy do przodu, no to strzelili 2-0 i tak się zakończył mecz. Ale zawodnicy, nie mam żadnych pretensji do zawodników, jeżeli chodzi o ambicje, walkę.
11: W trzeciej kolejce Ekstraklasy Pogoń zagra u siebie z Motorem Krakowia na wyjeździe ze Śląskiem. Liderem jest Legia, tuż za nią Jagiellonia. Na lotnisku Chopina w Warszawie właśnie miało się zaczynać oficjalne powitanie naszych siatkarzy po wygraniu Ligi Narodów. Został jednak odwołany przez opóźniony lot z Nimbo. Więcej informacji w faktach za pół godziny. Zapraszam.

0: A w radio RMF24 teraz półmetek wakacji. O poranku sprawdzamy, jak mija czas na Helu.
1: Jak płynie czas na półwyspie?
2: Dobrze, pięknie. Czas tutaj z synem. Próbujemy pierwsze kroki na desce, więc jest naprawdę świetnie. Z jednej strony zatoki, z drugiej strony morza. Wydaje mi się, przez chyba najwęższa część, więc można sobie posiedzieć parę minut tu, za chwileczkę nad morzem, więc to jest super przy dziecku, że jest ta różnorodność.
3: Jest mało ludzi, jest święty spokój. Dla dzieci jest świetnie, bo nie ma tych straganów. Wszędzie są blisko. Trzy restauracje, wszędzie blisko. Nic, niczego więcej nie trzeba.
1: A ten widok, jakbyśmy mieli komuś opisać to, co widzimy?
3: 10 na 10.
4: Ale faktycznie jest to, że jak nie ma pogody nad morzem albo jest bardziej wieje, to się przychodzi tu.
3: Tu są jakieś deski, pływają. Tam gdzieś jak zobaczysz, no święty spokój masz, super.
2: Ja lubię wstawać sobie trochę wcześniej i na przykład tak jak teraz tutaj jestem, to sobie nawet wyjść na plaży pobiegać właśnie, jak jest jeszcze takie słoneczko nisko i tak super świeci na wodę. Półwysep ogólnie jest miejscem, do którego warto przyjechać i się tak po prostu odciąć od jakby tamtej części Polski. Tutaj po prostu jest inny świat i jakby uwielbiam to miejsce.
0: No, w Kuźnicy, ach, w Kuźnicy, która wywołuje zazdrość, był nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jak prognozują synoptycy, dziś na Helu będą maksymalnie 22 stopnie. Chce się żyć.
5: Radio RMF 24.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24, my teraz zabieramy was do Włoch, a nie do płonącego Mississippi. Nad płonącym Mississippi, o tak w zasadzie. Niedaleko Werony powstał bowiem gigantyczny portret Marilyn Monroe, wykonany traktorem z pługiem i bronią. Stworzył go Dario Gambari, który w ten sposób chciał uczcić przypadającą w tym roku setną rocznicę urodzin gwiazdy kina. Artysta ten specjalizuje się w tak zwanej land art, polegającej na tworzeniu dzieła bezpośrednio w krajobrazie z wykorzystaniem naturalnych minerałów i materiałów takich jak właśnie ziemia, kamienie i piasek. Portret Marilyn Monroe ma powierzchnię 27 tysięcy metrów kwadratowych. Jadąc traktorem z pługiem i broną, Gambari narysował w ten sposób kreski i linie na ziemi na podstawie sporządzonego wcześniej szkicu. Jak wyjaśnił, nie posługiwał się GPS-em. Niebieskie oczy aktorki tworzy folia ułożona na ziemi. Tą samą techniką wykonał napis Marilyn pod jej wizerunkiem. Całość dzieła można podziwiać tylko z góry, dzięki zdjęciom i nagraniom z drona. I właśnie te fotografie możecie znaleźć na naszej stronie rmf24.pl. Warto zobaczyć, co można zrobić z traktorem, z broną i czymś tam jeszcze.
1: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: mama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
3: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 m2. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminie.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99

0: 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Jest godzina 9, skoro jest 9, to są fakty, a skoro są fakty, to jest Magda Wojtyń i jest Tomasz Staniszewski.
6: Pracujemy i analizujemy.
7: Czy to ulubione słowa ministra finansów Andrzeja Domańskiego?
6: Posłuchajcie, jak w porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał na pytania dotyczące zmian w systemie podatkowym.
7: O uwagę, prosimy też kierowców z Mazowsza.
6: Mamy ważne informacje z Krajowej Dwunastki i S8.
7: A na koniec zabieramy Was na kolonie.
6: W Kujawsko-Pomorskie.
7: Trwają prace, trwają analizy, pracujemy.
6: Minister finansów Andrzej Domański nie potrafił w porannej rozmowie w RMF FM opowiedzieć o szczegółach prac nad zmianami w systemie podatkowym, na przykład o zwiększeniu kwoty wolnej od podatku.
7: To, jak przypominał ministrowi Tomasz Terlikowski, jedna z przedwyborczych obietnic Koalicji Obywatelskiej i pierwsza z propozycji zapowiedzianych w ekspoze przez Donalda Tuska.
8: A kwota wolna od podatku wzrośnie? To jest obietnica, którą składał premier Donald Tusk jeszcze przed wyborami. Wzrośnie ta kwota?
9: I tutaj też mogę tylko potwierdzić, że prace trwają. Analizy też związane z ustawą budżetową na rok 2027.
8: Panie ministrze, czyli nic pan nie może powiedzieć? Mówi pan, trwają prace, ale przed chwilą tak pan jest. Powiedział, ciągle trwają prace.
9: Mamy harmonogram prac nad budżetem.
8: A naszych słuchaczy interesuje, zapłacimy mniej?
9: Tak jak powiedziałem, chciałbym, aby podatnicy, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg, w przyszłym roku zapłacili niższe podatki.
8: Panie ministrze, chcieć to móc. Mówi stare polskie.
9: Wszystko robimy, aby tak było.
6: Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
7: Uwaga kierowcy, zderzenie dwóch samochodów na Krajowej 12 w pobliżu Mniszka na Mazowszu.
6: Między Przysuchą a Radomiem policja kieruje ruchem. Utrudnienia też na S8 w pobliżu mostu Grota Roweckiego w Warszawie.
7: Tam na odcinku Wisłostrada Modlińska na pasach w kierunku Białegostoku auto osobowe uderzyło w barierę.
6: Numer do nas przypominamy 600-700-800.
7: Adres fakty@rmf.fm.
6: Powitanie polskich siatkarzy w Warszawie odwołane przez opóźnienie samolotu z chińskiego Ninbo.
7: Biało-czerwoni nie zdążyli na przesiadkę w Pekinie na samolot do Warszawy.
6: A o szczegółach już teraz w faktach nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
10: Dzień dobry.
6: Wiemy, co dalej z przylotem siatkarzy?
10: Oficjalnie wiemy tylko tyle, że Polacy podzielili się na grupy i część kadrowiczów wylatuje z Chin na własną rękę, część wróci z Pekinu w większej grupie. Na pewno zatem kibice nie przywitają na lotnisku Chopina w Warszawie wszystkich siatkarzy, tak jak to było planowane, tylko jeśli w ogóle część z nich. Kiedy? Tego też jeszcze nie wiemy. Możliwe, że dziś, możliwe, że jutro, być może w ogóle. Czekamy na oficjalne wieści.
7: Cezary Dziwiszek, dziękujemy i przypominamy. Polacy w niedzielę wygrali Ligę Narodów, mistrzami zostali po raz trzeci, drugi rok z rzędu.
6: Impreza sezonu jeszcze przed nimi, od 9 września Mistrzostwa Europy.
7: Mistrzostwa rozegrane w 4 krajach, w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Mecz otwarcia w Neapolu. Finał też w Italii, Mediolanie.
6: A wcześniej w ostatni weekend sierpnia memoriał Huberta Jerzego Wagnera, tutaj w Krakowie.
11: Wakacje z faktami RMF FM.
7: Zabieramy Was teraz na kolonie.
6: Nasz wóz satelitarny zaparkował przed harcerskim ośrodkiem wypoczynkowym w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim.
7: I tam gotowy na przygodę jest nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Dzień dobry. Jak wygląda poranek na wakacyjnej kolonii?
11: No za nami już taka poranna zaprawa. To, co czuć w powietrzu, to unoszący się zapach śniadania. Nie będziemy zdradzać, kto ile pompek zrobił dzisiaj podczas tej porannej rozgrzewki, ale powiemy, co dziś mamy w planie. Ze mną jest Krzysztof Kastner z Biura Podróży Obozowa Przygoda, główny organizator tego obozu. Co nas zatem dzisiaj czeka?
12: Obozowa Przygoda na naszej bazie to 4 programy. Survivalowy, wodny, aktywny, a także ten dla najmłodszych. Dziś podpatrzymy, jakich umiejętności przetrwania w lesie nabył Wild Camp. Popłyniemy na supach oraz kajakach z programem Aqua Active, ale też porozmawiamy o emocjach, jakie towarzyszą dzieciom i rodzicom naszych obozowiczów.
11: A zatem przygoda, radość z wakacji, wypoczynek, kąpielówki są już przygotowane do usłyszenia w Faktach RMF FM i w Radiu RMF 24.
6: Do usłyszenia.
7: Do usłyszenia, zapraszamy z faktami, wracamy punktualnie o 10.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: A my już teraz.
14: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
5: A my już teraz wracamy w Radio RMF 24 z najważniejszymi informacjami i komentarzami tego dnia. Zaczynamy od wielkiego święta polskiego kina w Łańcucie, ale będziemy mówić także o atakach Rosji na Ukrainę i Ukrainy na Rosję. Zostańcie z nami.

0: Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Łańcuta, gdzie w najbliższy weekend wielkie święto polskiego kina. Miejscowość dołączy do podkarpackiego szlaku filmowego, w którym znajdują się miejsca związane z wielkimi krajowymi produkcjami.
1: Zaczęło się w 2020 roku w najbardziej filmowej miejscowości Podkarpacia, czyli Wiaśliska, które sami często nazywamy podkarpackim Hollywood. Tam powstało Boże Ciało, tam powstało Wino Truskawkowe, tam kręciła też Małgośka Szumowska Twarz. Tam w zasadzie pierwsze produkcje zaczęły powstawać od lat 80. To jest wyjątkowe miejsce z wyjątkowym klimatem i to było takie miejsce eksperymentalne dla nas, żeby zobaczyć, jak ten szlak będzie funkcjonował, czy ludzie będą zainteresowani tym, żeby w plenerze oglądać filmy, żeby spotykać się z twórcami, żeby przechodzić szlakiem filmowych bohaterów. To zadziałało fantastycznie, a tutaj muszę zaznaczyć, że pracowaliśmy w szczycie pandemii i w zasadzie wtedy w tym reżimie niewiele można było zorganizować. Nam się udała świetnie taka impreza plenerowa, więc postanowiliśmy kontynuować i co roku w tym samym czasie spotykamy się w kolejnych miejscach. Po Jaśliskach był to Przemyśl, który bardzo często występował na ekranach dużych kin. Występował jako Lwów, występował jako Wilno ze względu na swoją architekturę, na swoje położenie. Pracował tam między innymi Andrzej Wajda. Później przenieśliśmy się w Bieszczady, które to Bieszczady występowały w filmach od lat 50., bo pierwsze polskie easterny, czyli polska, wschodnioeuropejska odpowiedź na westerny, właśnie tam powstawały. Tutaj można wymienić taki film jak Rancho Texas z 1958 roku. 10 lat później powstał Pan Wołodyjowski i plenery bieszczadzkie właśnie świetnie wpisały się w ten film. Same Bieszczady to ponad 20 produkcji filmowych. Po Bieszczadach przenieśliśmy się do Jarosławia, w którym to z kolei w Jarosławiu urodził się Sam Spiegel, producent filmowy, hollywoodzki producent filmowy, o którym mało kto słyszał, mało kto wie, że urodził się właśnie w Jarosławiu, a to on odkrywał największe gwiazdy Hollywoodu, z największymi pracował i ma na koncie kilka Oscarów. Po Jarosławiu był Sanok, tam przede wszystkim spotykaliśmy się w skansenie w Sanoku, który to skansen służył jako tło filmowe dla kilkunastu filmów fabularnych i cały czas cieszy się powodzeniem wśród filmowców. Po Sanoku przenieśliśmy się do Kolbuszowej. W zeszłym roku spotkaliśmy się w Adamczysze, czyli najbardziej znanej miejscowości, znanej z 1670, a w tym roku przenosimy się na salony, przenosimy się do wnętrz pałacowych i spotykamy się w Łańcucie.
2: Zamek w Łańcucie to także wyjątkowe miejsce, to tam między innymi kręcono Trendowatą, ale nie tylko.
1: To też wyjątkowa okazja do tego, żeby celebrować 50-lecie premiery kinowej Trendowatej, gdyż weszła ona do kin dokładnie 29 listopada 1976 roku. Twórcy, aktorzy przyjęli zaproszenie do tego. Mamy nadzieję, że to będzie wyjątkowa okazja, też wyjątkowa dla fanów tego filmu, którzy wiemy, że są liczni. Ja sama oglądałam przynajmniej 10 razy Trendowatą i z przyjemnością wysłucham tych historii.
0: Mówiła naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Marta Kraus z Podkarpackiej Komisji Filmowej. A w Radio RMF 24 już za moment przenosimy się na front wojny Rosji z Ukrainą.
3: Radio RMF 24.

0: A w Radiu RMF 24 mamy teraz najnowsze doniesienia na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Starsza kobieta i dwie dziewczynki w wieku 5 i 10 lat zginęły w dzisiejszym ataku wojsk Putina na miasto Sumy na północy Ukrainy. Jak poinformowano, Rosjanie użyli kierowanej bomby lotniczej. Z kolei po ataku dronami na Mikołajów zginęła 89-letnia kobieta, a 7 osób zostało rannych. Celem rosyjskiego uderzenia były budynki mieszkalne i obiekty cywilne. Z kolei po ukraińskim ataku na magazyn na terenie obwodu moskiewskiego zginęło 5 osób, a 6 zostało rannych. Uszkodzony został również budynek mieszkalny i samochód. Ostrzelany został także magazyn położony w pobliżu Petersburga. Rosyjska platforma sprzedaży internetowej Wildberries, jedna z dwóch największych w kraju platform handlu internetowego, poinformowała, że zapalił się jej magazyn położony w obwodzie leningradzkim. Pracowników ewakuowano. Co ciekawe, na platformie można m.in. kupić wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy.
1: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali. QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym. Taniej o 500 zł.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
11: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
10: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
11: A każdy dzień to nowa przygoda.
12: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
14: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
15: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
16: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
17: O, mechanik idzie.
18: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
19: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. Mbank.
20: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
21: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
22: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
21: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
22: Uff, jest dla mnie ratunek.
21: Tak.
22: Feminost, utrzymaj kontrolę.
15: Zdrowid.
16: Po reklamie.
23: Daniel Chawrylenia, dzień dobry. Zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od sprawy 18-letniego nożownika. Wrocławska prokuratura złożyła do sądu wniosek o areszt dla obywatela Ukrainy podejrzanego o usiłowanie zabójstwa 30-letniej kobiety. Ofiara to Polka, która opuściła wczoraj szpital. Ofiara i domniemany sprawca nie znali się. Rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu, prokurator Jakub Dłubacz, przekazał, że 18-latek usłyszał zarzuty, jednak nie przyznał się do winy i odmówił składania zeznań.
24: Prokurator ma 48 godzin, tak jak powiedziałem, na podjęcie decyzji w przedmiocie środków zapobiegawczych, ale na tym śledztwo się nie kończy. Śledztwo będzie trwało dalej i będą wykonywane dalsze czynności. dalej będzie gromadzony materiał dowodowy.
23: Decyzję o areszcie mamy poznać około południa. Dodajmy, że 18-latkowi za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Wczoraj do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił też akt oskarżenia przeciwko Bohdanie Y. Kobieta ma odpowiadać za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad małoletnimi dziećmi oraz za skrajne zaniedbanie jednej z dziewczynek, co według śledczych miało doprowadzić do śmierci dziecka. Dziewczynka zmarła w kwietniu tego roku z powodu niewydolności narządów. Kobiecie grozi od 5 lat więzienia do dożywocia. Zmieniamy temat. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenie trzeciego stopnia o upałach dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Dziś i jutro temperatura w mieście dojdzie do 35 stopni. Co więcej, w sytuacji, kiedy na przystanek podjedzie pojazd bez klimatyzacji, zapytaliśmy o to rzecznika MPK Wrocław, Daniela Miśka, który sugeruje rozważenie odczekania na następny kurs. Klimatyzację posiada już 86% autobusów i 75% tramwajów. Istnieje więc duża szansa, że kolejny przejazd odbędzie się w znacznie bardziej komfortowych warunkach.
0: Oczywiście statystyka podpowiada, że jeżeli ten pierwszy przejedzie bez klimatyzacji, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem następny będzie już klimatyzowany, więc jeżeli te upały przekraczają 35-6 stopni, wtedy może warto chwilkę dłużej poczekać, a na pewno warto uzbroić się w wodę.
23: A jeżeli będziecie szukać sposobów na upały, to podpowiadamy, że najchłodniejszymi miejscami we Wrocławiu są podziemia, w tym zabytkowy schron przeciwlotniczy Movie Gate pod Placem Solnym, gdzie temperatura przez cały rok utrzymuje się na poziomie około 14-16 stopni. W upalne dni naturalny chłód panuje również w klimatycznych wnętrzach hali stulecia oraz w licznych zabytkowych piwnicach wrocławskiego rynku. Szukając wytchnienia na świeżym powietrzu, warto wybrać się do mocno zacienionego Parku Szczytnickiego lub Ogrodu Japońskiego, gdzie gęsty starodrzew i bliskość wody obniżają odczuwalną temperaturę. Porady na upały będą dziś wracać w Faktach RMF 24 Wrocław. W tym to już wszystko. Dziękuję i do usłyszenia za niecałą godzinę.

0: Słuchacie Radio RMF 24. Jak się domyślacie, za nami już połowa wakacji, ale w Radio RMF 24 mamy wciąż wiele informacji i to tych z kategorii przyjemnego lata właśnie. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym i harcerskim ośrodkiem wypoczynkowym w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim. Zapowiadane w Faktach śniadanie zjedli już realizator wozu Piotr Mazur i reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Bo w Radio RMF 24 mówimy dzisiaj o wypoczynku na koloniach. Witajcie panowie, jak wam mija poranek?
1: Dzień dobry, kłaniamy się serdecznie ze Smerzyna, z ośrodka obozowego tutaj nad pięknym jeziorem. Zielono, drzewa, ptaki śpiewają, słoneczko świeci, upału jeszcze nie ma, a my przygotowujemy się na ten piękny dzień wypełniony aktywnością. Z tego, co już wiedzą nasi słuchacze, w planach dzisiaj wypoczynek nad jeziorem, ale będzie też kilka zadań survivalowych. Sprawdzimy, jak wygląda taki dzień z życia obozowicza.
0: Benjamin, a co jeszcze dziś macie w planach? Jak wyglądają takie, no, te kolonie, o których mówimy?
1: Dokładnie, taki obóz, przyznam szczerze, ostatni raz byłem kilka lat temu jako wychowawca, jako uczestnik, to myślę, że z kilkanaście mogłem już zapomnieć, jak to wygląda, ale są domki, są namioty, śniadanie już niektórzy zjedli, niektórzy tutaj widzę, bawią się, czy to ze zwierzyną, nie powiem, że dziką, ale koty gdzieś tutaj się nawet przewijały, a ze mną jest Krzysztof Kasner z Biura Podróży Obozowa Przygoda, główny organizator właśnie tego obozu. Ja chciałbym zapytać, bo to, co się rzuca tutaj w oczy, to, że dzieciaki są aktywne na wiele sposobów, ale jednak chyba bez elektroniki.
2: Tak, to taka nasza misja obozy bez smartfona. Stawiamy właśnie na to, aby wchodziły mocno w interakcje, w budowanie relacji, to, żeby brały udział w różnych zajęciach aktywnych i warsztatach. Survival uczy się rozpalania ognia, budują schronienia, wykorzystują narzędzia pionierka, rozpalają ogniska, a potem gotują na tym żywym ogniu. Śpią pod namiotami, mają warty, mają dyżury, także uczymy takiej fajnej samodzielności i rzeczywiście wtedy ten smartfon jest zupełnie odłożony na bok. Są też obozy aktywne na wodzie. Deski SUP, kajaki są teraz bardzo popularne. Postawiliśmy tutaj własną stanicę wodną i na bezpiecznym sprzęcie pod opieką ratownika. Bawią się kilka razy w tygodniu, uczą konkretnych już umiejętności. Najmłodsi znowuż bawią się, grają, mają zajęcia artystyczne, plastyczne. Wykorzystujemy tutaj świetną infrastrukturę, ściankę wspinaczkową, boiska, także raczej na te telefony nie ma czasu, a jak już dzieci mają ten telefon, to, bo dostają je na 30 minut dziennie, to dość często odkładają na bok, bo ważniejsze są gry i rozmowy z rówieśnikami. I to chyba cieszy nas najbardziej, to zwykle naszym największym podziękowaniem właśnie ze strony dzieci.
1: Ja widzę, że tutaj kolejna grupa zmierza już nad jezioro. My jeszcze za chwilkę sprawdzimy, jak wyglądają takie namioty, takie domki. Oczywiście też wypoczynek nad wodą, a więcej o takiej obozowej właśnie przygodzie nad wodą dziś w RMF FM i Radiu RMF 24.
0: Bardzo dziękuję. Z Benjaminem, który jest w harcerskim ośrodku wypoczynkowym w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim, będziemy się dziś jeszcze łączyć w Radiu RMF 24. Miłego wypoczynku.

w Radiu RMF24, teraz coś dla fanów Jamesa Bonda. Nad jeziorem Como we Włoszech mieści się nieruchomość wyjątkowa dla wielu miłośników kina. Mowa o zabytkowej Villa Lagaetta, którą widzowie Casino Royale pamiętają z finałowych scen filmu. Tych, którzy marzyli o życiu jak w bajce, zainteresuje to, że teraz można kupić jeden z wydzielonych z willi apartamentów. Chodzi o dwupoziomowy apartament, który w 2023 roku wyremontowano, łącząc historyczny charakter budynku ze współczesnym wysokim standardem. Na piętrze mieści się salon z widokiem na panoramiczny taras, wyposażona kuchnia, sypialnia oraz łazienka. Na parterze znajdziemy drugą sypialnię z łazienką, dodatkowe pomieszczenie mogące służyć jako gabinet lub garderoba, a także francuskie drzwi prowadzące w stronę mariny. Największym luksusem nie jest jednak metraż, lecz położenie. Kupujący otrzymuje bowiem dostęp do przystani i przypisanego miejsca na łódź, dwóch miejsc parkingowych, wspólnego basenu oraz rozległego ogrodu. Na terenie kompleksu znajduje się również prywatna plaża, a ogród zachwyca różnorodnością roślin, wśród których nie brakuje rzadkich, egzotycznych gatunków. No i teraz istotna informacja. Cena lokalu sięga prawie 6 milionów złotych.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Polska polityka w radiu RMF 24.
2: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
3: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
4: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
1: Polska polityka. Już dziś po 18:00 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
5: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
6: Bierzemy.
4: Buen provecho.
6: A to co?
5: No, owoce, ale morza.
7: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
8: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
5: I to było na tyle, czas się pożegnać. Do uczniów mówiłem Tomasz Terlikowski, a teraz fakty o 10:00, a w faktach Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
6: To nie był dron wojskowy.
7: Za chwilę nowe informacje dotyczące maszyny odnalezionej w Głupiance na Mazowszu.
6: Powojenny niewybuch, natomiast znaleziony na skrzyżowaniu Alei Solidarności i Jana Pawła II w Warszawie.
7: Dopiero w połowie września poznamy wyniki kontroli NFZ-u w warszawskim szpitalu południowym.
6: A na koniec faktów włoska fantazja.
7: Czyli ziemny portret ikony Hollywood.
6: Dron znaleziony na polu w Głupiance na Mazowszu nie jest maszyną wojskową.
7: Jak dowiedział się reporter RMF FM, takie są wstępne ustalenia służb.
6: Na szczątki maszyny przedwczoraj natrafił rolnik.
7: O incydencie poinformowano służby.
6: I Krzysztof Zasada z nowymi informacjami teraz w faktach. Krzysztofie, co to jest za bezzałogowiec?
8: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że to cywilny dron, nad którym kontrolę stracił operator. Ma cylindryczny kształt, około 50 cm długości. Urządzenie ma elementy sterów oraz oderwane jedno śmigło. Na miejsce wezwano policję. Teren zabezpieczali strażacy. W pierwszej kolejności zbadano to znalezisko pod kątem zagrożenia pirotechnicznego. Nie stwierdzono, by takie zagrożenie stwarzał. Obiekt został zabezpieczony. Trwa ustalenie, do kogo należał. O szczątkach maszyny zgodnie z procedurami poinformowano żandarmerię wojskową, a także m.in. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
7: Niewybuch z czasów II wojny światowej odnaleziony tymczasem na terenie remontowanej linii tramwajowej w centrum Warszawy. Chodzi o skrzyżowanie Alei Solidarności i Jana Pawła II.
6: Jak informuje reporter RMF FM, to miejsce zabezpieczają teraz policjanci, którzy czekają na przyjazd saperów. Z powodu tej akcji autobusy jeżdżą objazdami. Utrudnienia mogą potrwać do popołudnia. W połowie września Narodowy Fundusz Zdrowia ma podać wyniki kontroli w warszawskim szpitalu południowym.
7: Wyjaśniany jest szereg nieprawidłowości, do których mogło dochodzić w tej właśnie lecznicy.
6: Chodzi m.in. o przyjmowanie wybranych pacjentów poza procedurą i poza kolejką.
7: Koordynatorem szpitalnego oddziału ratunkowego w tej placówce był lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych.
6: Najprawdopodobniej jutro stołeczny ratusz zaprezentuje wyniki swojego audytu w szpitalu południowym.
7: Postępowanie prowadzi też w tej sprawie prokuratura. W ciągu miesiąca wybrany ma zostać nowy prezes spółki CPK, która odpowiada za budowę Portu Polska, największego lotniska w kraju. Dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
9: Były prezes i jeden z członków zarządu spółki zostali odwołani przed weekendem. Uzasadniano to wtedy tym, że potrzebne są osoby, tu cytat, z doświadczeniem budowlanym.
7: Michał zameldował się w przedpołudniowych faktach.
6: Michale, kiedy wobec tego ruszyć ma budowa lotniska w mazowieckim Baranowie?
9: Wczesną jesienią ma rozpocząć się przygotowanie, utwardzanie gruntów. Wcześniej spółka CPK musi jeszcze pozyskać, jak ustaliłem, 37 niezbędnych działek. Kilka rodzin wciąż nie chce się wyprowadzić, jednak większość już została wywłaszczona. To potwierdzają mieszkańcy okolic Baranowa.
10: Tam już na tych wsi, co miały do tego, to już nie został nikt. Nawet straże pokasowane są.
9: Straż pożarna?
10: Tak.
11: Ten domek, co tam taki jeszcze stoi, zamieszkały, to też już jest sprzedany. Zostaliśmy tu my.
10: Po tych drogach, co są za tego, nie wolno jest jeździć.
9: Równolegle rząd opublikował właśnie projekt nowych przepisów związanych z lotniskiem. Jest w nich plan budowy nowej drogi krajowej, alternatywnej dla zakorkowanej autostrady A2 z Warszawy do nowego lotniska.
1: Są i takie fakty.
6: A na koniec faktów Marilyn Monroe i jej portret.
7: 27 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni ma to dzieło wykonane traktorem, pługiem i broną we włoskim Castagnaro koło Werony na północy Italii. Dario Gambarin, lęd artysta, bo tak się przedstawia, w taki właśnie sposób uczcił przypadającą w tym roku setną rocznicę urodzin gwiazdy światowego kina.
6: Jak zaznacza, dzieło powstało bez wykorzystania urządzeń GPS, a ta twarz wyryta w ziemi staje się hołdem dla niedoskonałego piękna, a jednocześnie wezwaniem do ochrony ziemi jako wspólnej przestrzeni pamięci, odpowiedzialności miłości i pokoju. Tyle artysta.
7: Lent, artysta. Dzieło zobaczcie na rmf24.pl i zdecydujcie sami, jak bardzo ten portret podobny jest do oryginału. Nobody else but you.
6: Stoi w RMF FM. Fakty kulturalne.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
14: We Wrocławiu czeka nas słoneczny dzień, choć po południu spodziewamy się opadów deszczu, a nawet burz. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem dla całego województwa. Będą one obowiązywały do jutrzejszego wieczora. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 35 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna o dwie kreski wyższa, ciśnienie atmosferyczne 1014 hektopaskali.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
15: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
16: Dzień dobry. Bogdan Zarewski, bardzo mi przyjemnie. To ja mam zaszczyt i przyjemność wam towarzyszyć. Już za chwilę słuchajcie gratka dla kibiców piłkarskich. No ale od razu podkreślam, że to nie będą informacje wyłącznie dla fanów futbolu. Sprawa jest znacznie szersza, bardzo głośna, niezwykle interesująca, nie tylko ze sportowego punktu widzenia. I ma potężny zasięg, globalny. Ponadto jest w niej drobny, ale intrygujący wątek kobiecy, mimo że dotyczy mężczyzny, szefa FIFA.

0: Szef FIFA, lider Światowej Federacji Piłkarskiej, napytał sobie biedy. No, mimo że starał się o wielkie pieniądze. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF24. Tak, w dużym skrócie słuchajcie. Gianni Infantino poinformował, że ze względu na masowy sprzeciw, kierowana przez niego organizacja zawiesza ogłoszony kilka dni temu projekt częściowej prywatyzacji największych piłkarskich turniejów, w tym Mistrzostw Świata. Moim i waszym gościem jest teraz pan Mieszko Rajkiewicz. Witam serdecznie panie prezesie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Wiceprezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Proszę pana, jak pan ocenia ten pomysł Gianniego Infantino? Lider światowego futbolu strzelił sobie takiego spektakularnego samobuja?
1: No powiedziałbym bardzo spektakularnego. Przeczytałem bardzo ciekawą metaforę na ten temat. Podleciał za blisko słońca, wykonał lot ikara i się na tym sparzył.
0: No i spadł na głęboką wodę, tak?
1: Bardzo głęboką wodę, bo o ile można było w jakimś sensie spodziewać się opozycji ze strony UEFA i generalnie europejskich hegemonów, o tyle rzeczywiście wyraz dezaprobaty dla tego pomysłu ze strony CONCACAF czy Azjatyckiej Konfederacji Piłkarskiej, to są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na czerpie.
0: Tak, dali mu znać, proszę pana, coś tu nie gra, tak? A dlaczego pana zdaniem prezydent FIFA w ogóle próbował sprzedać część praw do mundialu funduszom inwestycyjnym? Zabrakło mu pieniędzy?
1: Możemy się zastanawiać i interpretować. Rzeczywiście prawdopodobnie albo ktoś mu powiedział, albo Gianni Infantino sam naprawdę tak szczerze uwierzył w fakt, że piłka nożna jest niedoszacowana pod względem komercyjnym. I być może któryś z doradców z otoczenia prezydenta Trumpa powiedział Gianniemu Infantino, że jest możliwość prowadzenia modelu trochę amerykańskiego, bo to...
0: Któryś z doradców, czy to był brat Jareda Kushnera, zięcia Trumpa?
1: Tak, mówimy właśnie o otoczeniu prezydenta Trumpa i brat zięcia Donalda Trumpa zasugerował najprawdopodobniej możliwość znalezienia inwestorów i wprowadzenia modelu amerykańskiego, bo Gianni Infantino jako szef FIFA na pewno ma trochę wybujałe ego, tak powiedziałbym, pod względem zarządczym i widzi w jakimś sensie piłka nożna jest 10 razy bardziej globalną dyscypliną niż na przykład futbol amerykański, tak. A no, nie generuje takich przychodów komercyjnych.
0: Czyli on się tam w Stanach zachłysnął tą amerykańską komercjalizacją?
1: Prawdopodobnie tak, chociaż oczywiście to jest nasza interpretacja. Ja myślę, że po prostu możemy stwierdzić, że chodzi o wprowadzenie amerykańskiego modelu do zarządzania, bo po swojej kadencji prezydenckiej Gianni Infantino teoretycznie miał zostać komisarzem tejże nowo powstałej, tego nowego podmiotu, który miał powstać, czyli FIFA Forward Enterprise, i jako komisarz miał zarabiać no bez mała podobno 5 razy tyle, co obecnie. Co myślę, że to jest z osobistych pobudek trochę go bardziej mobilizowało do działania.
0: Tak, idź złoto do złota, tak? A myśli pan, że tutaj pogrzebał swoje szanse na przyszły wybór? Czy dobiega jego koniec Gianniego Infantino ze sterami FIFA? Ja przypomnę naszym słuchającym, że w przyszłym roku czekają nas wybory nowego szefa.
1: Dokładnie tak, w marcu są wybory przyszłego roku. Myślę, że jeszcze jest do tego daleko, bo rzeczywiście jego autorytet i pozycja została nadszarpnięta i w zdecydowany sposób możemy powiedzieć, że większość europejskich federacji nie będzie za nim głosowała, ale...
0: No ale Europa to nie wszystko, prawda?
1: Dokładnie. To, co wybrzmiewa teraz, to fakt, że problem instytucjonalny się tutaj pojawił, czyli CONCACAF, UEFA, AFC, to te konfederacje de facto wyraziły sprzeciw, ale już widzimy, że pewne pojedyncze federacje publicznie manifestują poparcie dla Gianniego Infantino, że okej, cieszymy się, że z tego pomysłu się wycofał, ale nadal go wspieramy. Maroko, państwa Zatoki Perskiej, Bhutan chociażby, czyli to globalne południe popiera Gianniego Infantino. I ja nawet nie jestem taki przekonany, że cała Europa, UEFA będzie jednogłośnie głosować przeciwko Infantino. Ja myślę, że i tutaj też będzie kilkanaście głosów, które go poprą.
0: No właśnie, a propos głosów, to 211 federacji dysponuje po jednym głosie, prawda? Czyli ta szeroka koalicja jest ważniejsza niż poparcie samej Europy, prawda?
1: Dokładnie tak, bo jeśli byśmy mieli teraz liczyć te słynne szable, to bierzemy pod uwagę 55 UEFA, jeśli zakładamy jednomyślność, i CONCACAF 41 ma federacji, natomiast w ramach FIFA jest zrzeszonych 35. czyli razem mamy 90 głosów, jeśli uznamy, że jest ta jednomyślność.
0: A kto mógłby mu zagrozić, przepraszam? To się różne nazwiska pojawiają. Oczywiście są bardziej i mniej możliwi kontrkandydaci do wygranej z Infantino. Ja zwróciłem uwagę na kobietę, proszę pana. Na Lise Klaveness, to jest piłkarka norweska była. To jest może kandydatura o takim mniejszych szansach, ale no, wizerunek by się zmienił. Byłaby to chyba pierwsza kobieta na czele FIFA, prawda?
1: Byłaby to pierwsza kobieta na czele FIFA, jest obecnie przewodniczącą norweskiego Związku Piłki Nożnej, jest jedną z wiceprzewodniczących UEFA obecnie, natomiast myślę, że UEFA nie będzie chyba chciała wystawić kogoś ze swojego środowiska, ponieważ osoba, która teraz będzie w wyborach rzucać rękawice Infantino, z dużym prawdopodobieństwem niestety przegra, możemy to na teraz tak powiedzieć, i UEFA nie chce stracić kogoś, w cudzysłowie mówiąc, kogoś mocnego do potencjalnie następnych wyborów. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja myślę, że na tej giełdzie nazwisk rzeczywiście parę osób się pojawi. Szczerze myślę, że największym faworytem obecnie do takiego głównego nurtu opozycji jest szef CONCACAF po prostu, czyli Victor Montaliani, który rzeczywiście mógłby zebrać trochę więcej głosów niż ktoś z Europy.
0: Poza Europą także, prawda? Bardzo pana dziękujemy. To dyplomacja będzie teraz ważna. No i właśnie z tego powodu gościliśmy wiceprezesa Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej, pana Mieszka Rajkiewicza. Bardzo panu dziękuję za udział w naszym programie. Kłaniamy się.
2: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
3: Szeroki wybór, pełny smak?
4: Tak,
3: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
11: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
13: Po reklamie.

0: za nami, właśnie jeszcze teraz, Santana. A przed nami jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24, bo jest już 10.30.
1: Daniel Chawrylenia, witam ponownie. To wydanie Faktów RMF 24 Wrocław przed południem. Zaczynamy od serii brutalnych ataków w Oławie. Ofiary były przypadkowe, a agresja zupełnie nieuzasadniona. Z nami reporterka Paulina Niedźwiedzińska. Paulino, co tam się stało?
2: Do pierwszego ataku doszło 17 lipca w pociągu relacji Lublin-Wrocław. Na wysokości stacji Oława 35-letni mieszkaniec Wrocławia został zaatakowany przez kobietę i mężczyznę. Ci bili go, szarpali i okradli. Policjanci już 3 dni później zatrzymali 33-letnią kobietę. To jednak nie koniec ataków. W nocy z 18 na 19 lipca dwaj obywatele Bangladeszu zostali zaatakowani i okradzeni przy wpłatomacie w Oławie. Jeden z nich wymagał pomocy medycznej. Szybko jednak udało się ustalić tożsamość agresora. Okazało się, że ten sam mężczyzna brał udział również we wcześniejszym rozboju w pociągu.
1: To nie koniec, bo do kolejnego z ataków doszło pod koniec lipca. Co tam się wydarzyło?
2: Tutaj również sytuacja najpierw rozegrała się w pociągu z Warszawy do Wrocławia. Około 30 minut po północy kierownik zgłosił problem z agresywnymi pasażerami. Ci najpierw zaatakowali pracownika, a potem po wyjściu z pociągu obrzucili pojazd różnymi przedmiotami. Później zaatakowali 20-letniego mieszkańca Oławy, pobili go i okradli. Pierwszy z nich, 42-latek, został szybko zatrzymany, a drugi, podejrzany 21-latek, został złapany kilka godzin później po pościgu. Obaj byli już wcześniej karani.
1: Dodam tylko, że wszyscy zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Uwaga kierowcy, utrudnienia na czwórce pod Wrocławiem. Pomiędzy Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi na jezdni w kierunku Zgorzelca doszło do zderzenia ciężarówki z autem osobowym. Ruch odbywa się lewym pasem, a zator ma ponad 6 kilometrów. W Faktach RMF 24 Wrocław we wtorek wracamy do Długołęki. Największa gmina wiejska w Polsce. Mnóstwo pieniędzy inwestuje w chodniki dla pieszych. Trudno od razu zbudować je wszędzie, ale Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęki, wyjaśnia, że chodniki są budowane wszędzie tam, gdzie powiat wrocławski buduje i remontuje należące do siebie drogi.
3: Nie będę czekał, aż ktoś, czyli powiat, zrobi przy swoich drogach te chodniki, bo to jest też mój cel, żeby dbać o bezpieczeństwo moich mieszkańców. Przykładowo w tej chwili jest budowany w Piecowicach przy drodze powiatowej, łączący pierwszy etap zakończony od obwodnicy z Kiełczowa do tak naprawdę przez całą miejscowość, więc to jest na przykład to. Michałowice, tam chcemy drogę wybudować wraz z chodnikiem, ale to też chcemy oddać to, żeby tą decyzję podjęli mieszkańcy. Takich chodników już w tej chwili dużo jest zrobionych i ma być zrównoważony rozwój gminy Długołęka, więc po to są robione w tych miejscowościach jeszcze chodniki.
1: Dodajmy, że gmina Długołęka składa się z 41 wsi rozsianych na powierzchni 213 km kwadratowych.
0: Bogdan Zarewski, to ja mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć Wam dzisiaj w Radiu RMF 24 z poglądem, słuchajcie, na naszą stronę internetową. I meteorolodzy zapowiadają, ostrzegają przed upałami pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia dla niemal wszystkich regionów w naszym kraju. Ale to jeszcze nic. Za chwilę opowiemy o żarze w Japonii i jego tragicznych skutkach. Bądźcie z nami. Na razie muzyka.

0: W faktach słyszeliśmy różne informacje dotyczące żaru lejącego się z nieba, a w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji. Teraz doniesienia z Japonii, już zapowiadane przeze mnie. W zoo w Tokio, słuchajcie, w ciągu tygodnia zmarły 3 lwy, prawdopodobnie z powodu udaru cieplnego. Sekcje wykazały, że zwierzęta w wieku od 3 do 15 lat były odwodnione i miały niewydolność wielonarządową. To właśnie sugeruje, że przyczyną była wysoka temperatura, z którą zmaga się w ostatnim czasie kraj kwitnącej wiśni. W niektórych częściach Japonii żar przekroczył 40 stopni w cieniu. Na tragedii 3 wielkich kotów nie zakończyły się niestety problemy ogrodu zoologicznego. Okazało się, że kilka innych lwów z podobnymi objawami musiało trafić pod opiekę weterynaryjną. Eksperci zwracają uwagę, że w Japonii wysokiej temperaturze towarzyszy duża wilgotność, co też jest dodatkowym czynnikiem. Znacznie różni się to od suchego powietrza w Afryce. No i to właśnie najprawdopodobniej wpływa na stan zdrowia tych wielkich kotów. Innym czynnikiem, na który wskazują eksperci, może być nagły wzrost temperatury w połowie lipca. To mogło sprawić, że lwy nie miały wystarczająco dużo czasu, aby zaaklimatyzować się do upałów. Tylko tego lata w Japonii, tutaj jest już ludzka sprawa, 43 tysiące osób trafiło do szpitali z powodu udaru cieplnego.
1: Radio RMF 24.
0: Czapeczki na głowie.

0: Za 20 minut godzina 11. Reagujemy natychmiast na ważne, życiowe, pilne doniesienia. Słuchacie przedpołudniowego programu w Radiu RMF24. Uważajcie. Sieć sklepów Żabka padła ofiarą ataku hakerskiego. Taką informację przekazuje portal niebezpiecznik.pl. Wyciekły m.in. dane pracowników, ich partnerów oraz prawdopodobnie klientów. Naszym gościem jest teraz pan Piotr Konieczny. Witam serdecznie, panie Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl właśnie. Co wiadomo dotychczas o tym ataku jeszcze? Jakie jeszcze informacje może nam pan podać?
1: No wiemy na pewno, że Żabka oficjalnie potwierdziła, że pod koniec ubiegłego tygodnia wykryła nieautoryzowany dostęp do, tu cytat, wybranych zasobów technicznych wspierających wymianę informacji między franczyzodawcą a franczyzobiorcami.
0: To bardzo ogólnie także brzmi, tak wiemy, troszkę dyplomatycznie. Proszę nas prowadzić w szczegóły.
1: Tak, ale wcielę się w adwokata Żabki i powiem tutaj, że obsługa incydentu, czyli potencjalnego włamania, wycieku danych, kradzieży danych, to jest proces, który trwa. To jest proces, który wymaga zaangażowania wielu osób i bardzo rzadko po kilku godzinach czy kilku dniach od takiego ataku wszystko na jego temat wiadomo. Także na razie wiemy, że do incydentu doszło. Jestem pewien, że teraz eksperci pracujący na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem w Żabce plus być może jakieś firmy zewnętrzne analizują to, co dokładnie się stało i do czego dokładnie atakujący miał dostęp.
0: Rozumiem, czyli czekamy na konkrety. A możemy coś przewidzieć? Co może się teraz stać z tymi wyłudzonymi danymi, jeżeli w grę wchodzą klienci?
1: Ja bym nie spekulował, co może się stać, bo zawsze można powiedzieć, że wszystko co najgorsze i my zazwyczaj jesteśmy w niebezpieczniku pesymistami, ostrzegamy przed najgorszymi rzeczami. Natomiast tutaj może też zacytuję fragment oświadczenia Żabki, która wczoraj wskazała, że jeśli chodzi o poufność danych aplikacji Żabka, bo to najbardziej klientów końcowych tego sklepu interesuje, to no, ona nie została naruszona. Więc być może pracownicy Żabki są tego już teraz stuprocentowo pewni, bo pod tym kątem, być może najważniejszym z punktu widzenia wizerunkowego, na pewno najważniejszym dla klientów, ten incydent sprawdzili, wiedzą, że on tych danych nie dotyczy. Natomiast jeśli uwierzymy temu, co atakujący opublikował na pewnego rodzaju ogłoszeniu, gdzie chciał sprzedać dane wykradzione z Żabki, no to jest ryzyko, że rzeczywiście dane jakiejś prawdopodobnie niewielkiej części klientów mogły zostać pozyskane, dlatego że atakujący miał rzekomo dostęp do takiego systemu, w którym dział IT przechowuje różnego rodzaju opisy błędów i projektów i jeśli na przykład pan redaktor miał problem z aplikacją i go zgłosił, to prawdopodobnie tak zwane zgłoszenie, taki ticket został odłożony dokładnie w tym systemie, więc jakieś dane takich użytkowników, którzy mogli wejść w interakcję z systemami Żabki, no albo właśnie kwestii franczyzobiorców, mogły zostać pozyskane.
0: No właśnie, mamy dwa źródła informacji. Jedno takie oficjalne ze strony właśnie Żabki, z drugiej strony mamy tych hakerów, którzy też chwalą się tymi swoimi wyczynami. No załóżmy ten pesymistyczny jednak scenariusz, mimo że panowie są, znaczy nie, właśnie dlatego, że panowie są właśnie pesymistami. Co powinna zrobić osoba, której dane wyciekły?
1: No teraz to już niewiele może zrobić, ale generalnie ja jestem zwolennikiem prewencji, więc może powiedziałbym, co należy robić, jeśli wchodzimy w interakcje z różnego rodzaju biznesami.
0: Czyli przed faktem, a nie po fakcie, tak?
1: Otóż to jest najlepsza technika, którą mamy do dyspozycji jako użytkownik różnych systemów, w których zostawiamy dane. My powierzamy nasze dane firmom, organizacjom, no i powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy, że te dane, które przekazujemy w różnego rodzaju systemach, formularzach, zgłoszeniach, nawet na drukach papierowych, one są później digitalizowane, te dane mogą wyciec, mogą zostać wykradzione, ale mogą również zostać wyniesione przez pracowników, co też wiele razy w wielu sytuacjach się zdarzało. Więc z tyłu głowy zawsze miejmy, że to, co komuś podajemy, zwłaszcza przez internet, może stać się po prostu publicznie dostępne. Być może warto niektórym firmom podać osobny, dedykowany numer telefonu albo osobny adres e-mail. Wtedy po wycieku ktoś niekoniecznie od razu ustali, że ten adres e-mail do nas należy i zobaczy, że my na przykład w Żabce to kupowaliśmy tylko i wyłącznie hot dogi z łagodnym sosem. I nie będzie w stanie nas sprofilować po takim wycieku, bo największym problemem dla każdego z nas dzisiaj jest to, że nasze dane prędzej czy później wyciekną z jednego, drugiego, trzeciego czy czwartego źródła od różnych dostawców.
0: Jak ten sos?
1: Dostawiliśmy jakieś informacje na nasz temat, tak. I z tych informacji atakujący może uzyskać bardzo pełny obraz naszej osoby. Tu zostawiliśmy numer telefonu, tu numer paczkomatu, tu pełen adres, tutaj numer buta, tutaj nasze preferencje różnego rodzaju, w zależności od tego, co kupowaliśmy, a tu, że mamy psa, bo kupowaliśmy karmę i tak dalej, i tak dalej.
0: To są te dane na ostro. No miejmy nadzieję, panie Piotrze, że jednak będą to w głównej mierze jednak łagodne scenariusze. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był Piotr Konieczny, redaktor naczelny portalu niebezpiecznik.pl. Kłaniamy się nisko.
2: Tu Radio RMF 24.

0: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.
1: Rosjanie stosują miodowe pułapki, żeby eliminować ukraińskich żołnierzy. Tego miodu nie należy traktować dosłownie. Na czym polega ten śmiertelnie groźny lep? Usłyszycie w faktach za 9 minut.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz.
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
7: dalej masz. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
15: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
17: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
18: Castorama! Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
19: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga

0: ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Tak się zastanawiam głośno, czy jest nadzieja, że spadną ceny paliw, czy to raczej mrzonki. Ten temat poruszę tuż po faktach RMF FM, a oto i one. 11. Magdalena Wojtoń, Tomasz Staniszewski.
4: Ludzie prezydenta przed południem bronią Karola Nawrockiego.
5: Wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
6: To odpowiedź na głosy krytyki dotyczące ułaskawionych, w tym Piotra Staruchowicza.
4: O 11 w faktach także śmiertelnie niebezpieczne miodowe pułapki na Ukrainie.
6: W faktach kulturalnych natomiast Abdel Makonnen Tesfaye, znany jako The Weeknd.
7: Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta, tak jak słyszeliśmy, rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, skomentował przed południem decyzję prezydenta o ostatnich ułaskawieniach.
4: Jedną z trzech osób, które otrzymały prawo łaski, jest Piotr Staruch Staruchowicz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych kibiców Legii Warszawa.
7: Przed Pałacem Prezydenckim zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tam na miejscu nasz reporter Kacper Wubewski. Witamy, Kacprze.
4: Jak decyzję o ułaskawieniu tłumaczą ministrowie Kancelarii Prezydenta?
8: No, mówił wprost. Prezydent nie musi się z niczego tłumaczyć. Jak wyjaśnia minister Rafał Leśkiewicz, Karol Nawrocki korzysta z praw zapisanych w Konstytucji.
5: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzję w oparciu o przepisy polskiej Konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta. To jest demokratyczny porządek prawny.
8: Kancelaria prezydenta jednocześnie nie ujawnia nazwiska osoby, która została ułaskawiona. Informuje jedynie, że miała ona sądowy zakaz wstępu na imprezy masowe, czyli mówiąc najprościej, była objęta tak zwanym zakazem stadionowym. O tym, że chodzi o kibica Legii Piotra Starucha Staruchowicza, poinformował jego adwokat w mediach społecznościowych. Sprzed Pałacu Prezydenckiego Kacper Wróblewski.
7: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na łódzkim odcinku autostrady A1.
4: Między węzłami Łódź Południe a Tuszyn zderzyły się dwie ciężarówki.
7: I zablokowany w tej chwili jest jeden pas autostrady w kierunku Katowic, ostrzegamy.
4: Miodowe pułapki. Nowy sposób rosyjskich spec-służb na zabijanie ukraińskich żołnierzy.
7: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy informuje, że od początku roku udało się jej zapobiec ponad 50 zamachom, które organizowano z wykorzystaniem portali randkowych.
4: Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak działają Rosjanie?
9: Podstawione osoby, podając się za kobiety, kontaktują się w sieci z ukraińskimi żołnierzami, proponują im spotkania i zapraszają we wskazane miejsca, tak mówił Artem Dechtarienko z SBU.
10: Najczęściej
9: w celu wyeliminowania ukraińskich żołnierzy terroryści stosują domowe i roboty bomby, które podkładają w miejscu planowanego zamachu. Wykorzystują też truciznę, dochodziło też do ataków z użyciem ostrego narzędzia. Na przykład w Zaporożu agentka zwabiła ostatnio żołnierza w miejsce, w którym czekał na niego zamaskowany napastnik z nożem, zadając mu kilka ran. Oboje sprawców zatrzymano, grozi im dożywocie.
4: To fakty w RMF FM. Powitanie siatkarzy już oficjalnie przełożone na jutro. Biało-czerwoni w okrojonym składzie powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie o 7:30. Potem odbędzie się oficjalne powitanie złotych medalistów Ligi Narodów z udziałem fanów i mediów.
7: Przypominamy, zmiana planów nastąpiła w związku z opóźnieniem samolotu z Ningbo, bo w Pekinie biało-czerwoni nie zdążyli na przesiadkę, musieli zatem przenocować w stolicy Chin. W przedpołudniowych faktach RMF FM zabieramy Was teraz na wakacyjne kolonie.
4: Obóz przetrwania w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim odwiedził nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłac, który jest już z nami na łączach.
8: Słyszymy. Zgadza się, dzień dobry, przetrwałem.
7: No więc gratulujemy. Jak wygląda wypoczynek na tym survivalowym obozie?
8: No, jest sporo atrakcji, między innymi ścianka wspinaczkowa, nauka filtrowania wody w butelce, budowania szałasów i rozpalania ognisk. Uczestnicy śpią w namiotach, śpią też w domkach letniskowych, a z pewnością nie ma nudy na wakacjach.
11: Nocny paintball.
8: Teraz gracie w dzień.
11: Tak, ale mieliśmy właśnie wczoraj nocny.
8: Który jest trudniejszy, który jest ciekawszy?
11: Ciekawszy jest nocny.
8: Wy jesteście na obozie survivalowym, to czego się nauczyliście?
11: Ja się nauczyłem na przykład rozpalać krzesiwem, budować jakieś domki.
8: A tobie co się najbardziej podobało?
11: Mi chyba supy, jak pływaliśmy sobie na jeziorze i mogliśmy też wchodzić na taką platformę.
8: Powiedzieli mi młodzi uczestnicy obozu przetrwania, a za chwilę przeniesiemy się na wspomniane już jezioro, tam sprawdzimy, jak idzie nauka pływania na wspomnianych supach.
7: A w RMF FM teraz The Weeknd przejmuje Warszawę.
4: I o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM dołączyła do nas właśnie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Fanie kanadyjskiego wokalisty usłyszą go w stolicy dziś i jutro. The Weeknd wystąpi na Stadionie Narodowym. To i koncert, i spektakl wizualny.
13: My love it, I've been coming. You look so happy when I know.
12: Artysta od początku kariery dba o swoją prywatność, nie boi się mówić o uzależnieniach. Ostatnio stworzył na przykład program edukacyjny dla młodych artystów z Polski. The Weeknd jedzie do Szwecji. W Suwałkach, rodzinnym mieście Andrzeja Wajdy, trwają przygotowania do festiwalu Wajda na nowo. Łukasz Maciejewski, dyrektor programowy, zaprosił m.in. Janusza Gajosa, Annę Seniuk i Magdalenę Zawadzką.
2: W roku Wajdy postaraliśmy się, żeby charakter naszego festiwalu miał szczególnie bogaty przebieg, żeby pojawili się na nim naprawdę wyjątkowi, wybitni goście.
12: Będą pokazy filmów i spektakli oraz koncerty między 20 a 23 sierpnia. John Galliano w Metropolitan Museum of Art. Słynny projektant będzie miał wystawę w Instytucie Kostiumów w Nowym Jorku. Zdefiniuje ona także najważniejsze modowe wydarzenie przyszłego roku – Gale Met.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Radio RMF 24.
3: Co wpływa na ceny paliw? Czy pływające z problemami statki przez cieśninę Ormus? Czy tylko napięta sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej? Czy wyłącznie konflikt na linii Ameryka-Iran? Czy trzeba czekać z nadzieją na pokój na linii Waszyngton-Teheran? Czy także sporo zależy od Warszawy, od polskiego rządu? A może prezydent też ma w tym swój udział? Jak podkreślał rano na naszej antenie minister finansów Andrzej Domański. Wszystkie te tematy poruszę już za moment.

0: Płacz i płacz. Czy tak będzie w dalszym ciągu? Słuchacie radio RMF24? No, zastanawiamy się tak głośno, czy w najbliższym czasie są jakiekolwiek szanse na tańsze tankowanie. No niestety, ta globalna sytuacja w cieśninie Ormus w dalszym ciągu jest napięta. Tej nocy nieznany pocisk trafił w statek handlowy przepływający przez cieśninę. Porozmawiajmy o tym. Razem ze mną jest Jakub Bogucki. Witam serdecznie, panie Jakubie.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Analityk rynku paliw z portalu ePetrol. Proszę pana, no to zacznijmy od tego, co najbardziej interesuje kierowców, ale nie tylko. Jakie są szanse na tańsze tankowanie w najbliższych dniach?
1: Niestety wielkich szans nie ma, to znaczy mamy wprawdzie lekkie odreagowanie w cenach hurtowych teraz po weekendzie, natomiast to nie będzie jakaś długotrwała zapewne jeszcze zmiana, także niestety nadal na stacjach ten diesel po 8 zł z nami jeszcze w najbliższym czasie pozostanie.
0: Czyli te ceny hurtowe tak natychmiast się nie przekładają na to, co się dzieje u nas na rynku lokalnym.
1: Trzeba przynajmniej kilku dni, żeby to się na stacjach pojawiło, to tańsze paliwo, żeby dotarło po prostu do stacji, także myślę, że takie oczekiwanie, że w krótkim czasie zobaczymy jakiś wyraźny, duży spadek, na razie jeszcze jest trochę przedwczesne.
0: No właśnie, na co jest to oczekiwanie? Czy oczekiwanie na pokój pomiędzy Teheranem i Waszyngtonem? To przede wszystkim?
1: To z całą pewnością byłoby najbardziej pożądane i chyba najszybciej spowodowałoby obniżenie cen globalnych. Natomiast pamiętajmy, że ten konflikt trochę nam się umiędzynarodowił w ostatnim czasie, bo już nie tylko Ormus, i Iran i Stany Zjednoczone są tymi stronami konfliktu, ale także Houthi z Jemenu, którzy w tym momencie blokują przepływ przez cieśninę Bab el-Mandab, czyli z drugiej strony jakby Półwyspu Arabskiego, uniemożliwiają żeglugę, tranzyt również ropy naftowej i paliw gotowych. Także mamy do czynienia z poszerzeniem tego pola problemu globalnego.
0: No właśnie, o Houthi to się mówi, że to są takie siły proxy, prawda? Zastępcze takie, tak, siły, z których Iran korzysta, prawda? Więc to też jest taki czynnik, który znowu nam tutaj się pojawił, tak?
1: Tak, ten problem wraca, ten problem już był znany. Dodatkowo tu już jeszcze w grę wchodzą te właśnie wewnętrzne świata islamskiego, bo tu także są ataki wymierzone na przykład w Arabię Saudyjską, a więc takiego ważnego producenta globalnego.
0: No Iran bardzo sprytnie gra, prawda? Bo jeżeli Stany Zjednoczone grożą Teheranowi, to Iran odpowiada od razu atakami na sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie.
1: Dokładnie tak to wygląda. Iran wykorzystuje swoją pozycję, no tą w bezpośredniej konfrontacji, dużo jednak słabszą wobec Stanów Zjednoczonych, ale też na miarę swoich możliwości militarnych gra tak, jak jest w stanie. I to oczywiście paraliżuje globalnie tą żeglugę surowcową, czy bardzo mocno ją utrudnia. I to odbija się w cenach. Wprawdzie w ostatnim czasie mieliśmy, tak jak powiedzieliśmy, pewien spadek związany z sugestiami, że możliwe są rozmowy pokojowe, no ale te rozmowy pokojowe jakoś nie bardzo chcą dojść do skutku, więc mamy do czynienia chyba jednak z powrotem tych nastrojów, no, pełnych obaw odnośnie przyszłości rynku naftowego.
0: Co jest tutaj tą główną kością niezgody pomiędzy tymi różnymi siłami na świecie?
1: Trudno tak naprawdę wskazać przyczynę zasadniczą wybuchu konfliktu. Iran od dłuższego czasu już jest był obarczony amerykańskimi sankcjami i stanowił takiego outsidera trochę, jeśli chodzi o tą grupę producencką. Był w dużej mierze ograniczony swoimi możliwościami eksportowymi, głównie do odbiorców azjatyckich wysyłał swój produkt. Wydaje się, że tutaj w jakiś sposób działania Stanów Zjednoczonych były chyba trochę zbyt radykalne, jeśli chodzi o skalę zagrożenia ze strony Iranu, który owszem, no, gdzieś tam w propagandowej warstwie może antyamerykański jest, ale bezpośrednio jednak Amerykanom nie zagrażał. Także tutaj wskazanie na jedną przyczynę wybuchu tego konfliktu jest pewnie trudne. Natomiast pamiętajmy, że konflikt trwa od dłuższego czasu. To nie jest tak, że on się wczoraj czy w tym roku nam się zaczął. Ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi a Iranem to jest wieloletnia historia, która teraz po prostu przybrała taką militarną otoczkę.
0: Ona też przybrała taką formę dyskusji, sporów o trasy dla statków w cieśninie Ormus. Myśli pan, że ten problem zostanie jakoś rozwiązany w najbliższym czasie?
1: Tutaj rozwiązania się rysują same, w tym sensie, że statki zaczynają po prostu płynąć jak się da, omijając ten region. Natomiast pamiętajmy, że wyjście z cieśniny Ormus dla wielu statków jest niemożliwe, czy w sensie jest niemożliwe znalezienie alternatywnej trasy eksportowej dla części przynajmniej produkcji z Zatoki Perskiej. Mówimy tutaj o paraliżu chociażby dotyczącym Kataru, Bahrajnu, częściowo Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej, częściowo Iraku. Oczywiście wszystkie te kraje szukają alternatyw, no ale niektóre z racji geograficznej po prostu nie będą w stanie tego zrobić i dlatego... No,
0: widzimy, że bardzo skomplikowana jest to globalna układanka, o tym już wielokrotnie rozmawialiśmy, prawda? Więc to tak nie jest nic nowego. Pojawiają się takie nowe wątki, ale w naszym kraju, prawda? Bo cena benzyny to nie jest tylko kwestia wpływu tego, co dzieje się w rejonie Zatoki Perskiej, prawda? To jest także polityka naszego rządu. Myśli pan, że ona jest słuszna? Czy to był dobry kierunek, żeby próbować opodatkować wpływy do koncernów paliwowych?
1: Tutaj spór ma charakter prawny. Ja, broń Boże, nie chciałbym zabierać głosu jako niebędący prawnikiem człowiek, więc z jakiegoś powodu te dokumenty jeszcze cały czas nie zafunkcjonowały tak, jak zakładał rząd. Natomiast z całą pewnością działania, które zmierzają w kierunku obniżenia cen paliw, takie jak pakiet CPN cały, który był zaplanowany w okresie tym początkowym konfliktu bliskowschodniego, z całą pewnością to było coś, co ludziom dało przynajmniej...
0: Ale rząd do tego odszedł, prawda, zaproponował nowe rozwiązanie, prawda, prezydent skierował ten projekt właśnie opodatkowania koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego, twierdził między innymi, że są wątpliwości prawne, jeśli podatek miałby obejmować zyski osiągnięte jeszcze przed wyjściem tej ustawy w życie. To są prawne historie, nie chcę pan na ten temat dyskutować, to ja pana zapytam o ekonomię po prostu. Czy nie jest tak, że jeżeli firmy zostaną opodatkowane w ten sposób, to mogą próbować częściowo przynajmniej przerzucić koszt podatku na rynek, na klientów.
1: Takie ryzyko oczywiście istnieje. Ja nie znam zapisów, jakie w tym projekcie się pojawiły, czy jest w jakiś sposób zawarowane, że tego nie będzie można zrobić. Natomiast, jak mówię, spór prawny nie bez powodu wynikł i tutaj kwestie ekonomiczne są drugorzędne w stosunku do tego, jak prawnie próbowano to rozegrać. Te wątpliwości zapewne są w jakiś sposób zasadne i są do zweryfikowania. Także tyle chyba na ten temat można w tym momencie powiedzieć.
0: A nie ma pan takiego wrażenia, że tutaj obcięcie tych finansów koncernom może też spowodować, że one nie będą inwestowały po prostu. Też tutaj zredukują swoje możliwości.
1: To ryzyko istnieje zawsze, natomiast nikt wprost tego nie mówi. Na razie to jest chyba tylko takie domniemane czy dorozumiane, że tak może się stać. Natomiast
0: czyli to nie jest tak, jak sugeruje wprost mówi, właściwie nie sugeruje, mówi wprost minister Andrzej Domański, że to jest wina prezydenta, że ceny paliw w Polsce są takie wysokie.
1: Ja byłbym ostrożny z taką sugestią. Jeżeli zakłada prezydent, że jest jakaś wątpliwość prawna w tym dokumencie, to znaczy, że jest po prostu gdzieś tam problem natury strukturalnej.
0: To nie prawna jest i ekonomiczna tego, także, prawda? Z tego co można zrozumieć.
1: Znaczy, zapewne, gdyby opodatkować kogoś, znajdzie się wtedy dodatkowa suma pieniędzy. Natomiast pytanie, czy to jest to rozwiązanie, o które chodzi. Jeżeli to coś jest tutaj niezgodnego z przepisami prawa, to trzeba się temu bacznie przyjrzeć. To tylko kwestia takiej, że tak powiem, poprawności merytorycznej tych dokumentów.
0: Będziemy się temu jeszcze przyglądać, a na razie naszym gościem był pan Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z portalu ePetrol. Bardzo panu dziękujemy za tę rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Kłaniam się.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
5: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.

0: Daniel Chawrylenia ponownie z tej strony. Zaczynamy kolejne wydanie Faktów w Radiu RMF 24 Wrocław. Zostanie wszczęte śledztwo w sprawie niedzielnego wypadku na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera. Jak przekazał nam rzecznik wrocławskiej prokuratury Jakub Dłubacz, osoba podejrzewana o spowodowanie tragedii nie usłyszała jeszcze zarzutów.
1: Zostanie wszczęte śledztwo z artykułu 177 paragraf 2, czyli dotyczące spowodowania wypadku komunikacyjnego, w którym są ofiary śmiertelne. Został powołany biegły od rekonstrukcji wypadków komunikacyjnych w celu ustalenia przyczyny tego wypadku.
0: Przypomnijmy, w zderzeniu busa z tramwajem zginęła pasażerka pojazdu. W Faktach RMF 24 Wrocław teraz krótko o inwestycjach komunalnych w mieście Stu Mostów. Zakończył się remont oficyn przy ulicy Grunwaldzkiej 8A, 10A i 12A. Wrocławskie mieszkania poinformowały, że pod koniec ubiegłego miesiąca odbyły się odbiory końcowe tej wartej prawie 8 milionów złotych inwestycji. To drugi etap modernizacji, który swym zakresem objął m.in. docieplenie stropu, wymianę okien i drzwi, remont piwnic wraz z izolacjami, a także wymianę i remont konstrukcji balkonów. Spółka poinformowała też, że przygotowuje się do remontu nawierzchni pomiędzy budynkami Grunwaldzka 12A i 12B, gdzie mieści się siedziba Wrocławskiego Oddziału Polskiego Związku Niewidomych. Przypomnijmy, że jeżeli chodzi o działania na Grunwaldzkiej, to trwa także remont kamienicy z numerem 3/5. Słuchacie Faktów przed południem w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat. To będzie naprawdę upalny dzień. Termometry we Wrocławiu mogą pokazać dziś nawet 36 stopni. Na Dolnym Śląsku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podniósł wydane ostrzeżenie do najwyższego, 3 stopnia. Na otwartej pływalni przy Wejherowskiej od rana tłumy mieszkańców szukają ochłody.
2: Fajnie się pływa i zaraz może pójdziemy z koleżanką na zjedzalnię.
3: Jeszcze raz.
4: To pokażcie mi, co potraficie. Jakiś nurek? Uwaga! Już ja zostałam ochlapana. Poszły pod wodę.
3: Bardzo zimna woda, ale można się przyzwyczaić. Jak po 3 minutach rozgrzejecie się, to jest bardzo ciepło.
2: Fajnie się w ten dzień, ale lepiej uważać, bo może coś zemdleć i lepiej się smarować.
0: Te głosy zebrała Martyna Czerwińska. I jeszcze wieści ze świata wrocławskiej nauki. Zakończyła się ekspedycja naukowa AstroGeobaltica 2026, organizowana przez Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowcy wrócili do Wrocławia z próbkami geologicznymi pobranymi w Zatoce Botnickiej. Teraz z pewnością przybędzie publikacji naukowych. Wyprawa koncentrowała się m.in. na analizie śladów po uderzeniach w ziemię ciał niebieskich. Ekspedycja na pokładzie żaglowca szkolnego generał Zaruski rozpoczęła się 2 tygodnie temu w fińskim porcie Turku. Na pokładzie jednostki znalazło się łącznie 25 osób.
5: Napięcie rośnie. Już za kilka chwil będzie Michael. Film Michael. Z siostrzeńcem Michaela, Jafarem Jacksonem. Bądźcie z nami.

0: Proszę pana, nie ma się z czego śmiać, to jest poważna sprawa. Kultura w Radiu RMF 24, znany z roli swojego stryja Michaela Jacksona, słyszanego przed chwilą, Jaffar Jackson, rozwija swoją aktorską karierę. Został właśnie obsadzony w kolejnym dużym hollywoodzkim projekcie, o czym donosi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Jak zwykle ręka na pulsie faktów kulturalnych, redakcja kulturalna RMF FM. Witamy, Kasiu, serdecznie. I mamy jakiś problem z połączeniem.
1: Ja jestem.
0: Jesteś. Bardzo się cieszymy.
1: Nawet się śmiałam razem z tym panem. Bo ja może za głośno się śmiałam i dlatego właśnie mnie wycięło.
0: No troszkę jak z thrillera był ten moment. Okay. Taki suspens. Powiedz, co to za film, o którym mówiłem przed chwilą?
1: Jaffar Jackson, jak ujawnił magazyn The Hollywood Reporter, zagra u boku Willa Smitha w dreszczowcu akcji Supermax. To będzie film, który opowiada historię dwójki agentów FBI prowadzących śledztwo w sprawie tajemniczego morderstwa, do którego to morderstwa doszło w najpilniej strzeżonym więzieniu świata, z którego podobno nie ma ucieczki. I tak, Will Smith będzie grał rolę agenta FBI o imieniu Rex, będzie też pani agentka FBI, a rola Jaffara Jacksona na razie jest owiana tajemnicą.
0: Mrok.
1: Twórcy nie zdradzili żadnych szczegółów dotyczących jego postaci, ale sam Will Smith, cytowany przez wspomniany przeze mnie Hollywood Reporter, mówi, że to bardzo ciekawa rola, dająca aktorowi spore możliwości, no bo to jest taka jego druga duża rola Jaffara. Zdjęcia do filmu mają zacząć się w połowie sierpnia, czyli już całkiem niebawem w Australii.
0: No właśnie, mówimy o tych rolach jego właśnie. Tak. No to może sięgnijmy do korzeni, prawda? Warto zwrócić uwagę, że film Michael.
1: Tak.
0: Michael, dzięki któremu świat lepiej poznał bratanka słynnego muzyka, ma historyczny $1 miliard wpływów. To jest coś niesamowitego.
1: Produkcja jako pierwszy film biograficzny w historii przekroczyła granicę $1 miliarda wpływów i to pomimo różnych raczej takich niepochlebnych recenzji i licznych kontrowersji wokół tego projektu. Zaraz krótko o tym.
0: Tak.
1: Ta produkcja na pewno bardzo atrakcyjna wizualnie, bardzo atrakcyjna muzycznie. Powiększyła przewagę nad Bohemian Rhapsody. To jest, jak pamiętamy, film o Freddie Mercury z grupy Queen.
0: Tak.
1: 8 lat ta Bohemian Rhapsody pozostawała najbardziej kasową muzyczną biografią, ale także nad Oppenheimerem. To nie jest już muzyczny film, wiadomo.
0: Jak Christophera Nolana.
1: Twórcy, tak. Który do niedawna był najbardziej kasowym filmem biograficznym w ogóle w historii. No tutaj mamy przekroczony $1 miliard wpływów, tak.
0: No właśnie, to skoro taki sukces filmu Michael, to będzie druga część, bo ta tak się nagle urywa, jakby ktoś zrobił cut pod koniec lat 80.
1: Tak, po ogromnym sukcesie albumu Bad i po zakończeniu trasy Bad World Tour. Film numer jeden rzeczywiście obejmuje, tak jak słusznie zauważyłeś, jedynie wybrany okres życia Michaela Jacksona i trochę wygląda tak, jakby ktoś po prostu wyłączył ten film na zasadzie koniec i my mówimy, ale zaraz, przecież jeszcze było dużo po.
0: No chciałoby się więcej.
1: Numer dwa nie jest przesądzony, ale są trudności. I to się nie trudno domyśleć, że chodzi o wykorzystanie części wydarzeń z późniejszych lat, która napotyka ograniczenia prawne, bo tam były ugody z rodzinami, które oskarżały Michaela Jacksona o wykorzystywanie z tymi chłopcami, sprawa praw do wizerunku i historii artysty. Też to jest bardzo skomplikowane, w związku z tym łatwo nie będzie, jeśli chodzi o drugą część.
0: Przebiją się przez gąszcz prawny, jak sądzisz?
1: Nie wiem. Będzie to bardzo długo trwało, a może wiesz, no jeżeli to ma powstać taka laurka wygładzona, no to nie wiem, czy warto, chociaż sukces pierwszej części pokazuje, że kasowo pewnie tak. Na razie są pomysły, żeby była druga część, no i są plany i to prawnicy siedzą. A jak prawnicy siedzą, to tam artyści, no zobaczymy, no.
0: Wiesz, ale przede wszystkim chodzi o artystów, przecież to jest kultura, prawda? No, tak. A Jaffar? No jak Michael, nie?
1: Dokładnie, wygląda w pierwszej części absolutnie, to trzeba powiedzieć. Majstersztyk, jeżeli chodzi o wizualną stronę muzyczną, to jest naprawdę bardzo zdolny człowiek, teraz będzie grał kogoś zupełnie innego z Willem Smithem. Zobaczymy, czy Willowi Smithowi uda się zbudować taki duet z nim. Bardzo ciekawe.
0: Czy będzie taki beat it? Zobaczymy. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo
1: dobrego
0: dziękujemy
1: dnia,
0: za tę informację. Również dziękujemy serdecznie.
2: Radio RMF 24.
0: 11:43.

0: Przypomnę wam, że rozmawialiśmy z ekspertem o paliwach, a w Radiu RMF24 jeszcze więcej informacji na podobny temat. Surowce to główny temat najnowszego odcinka podcastu Wojna Światowa. Podcastu, w którym Michał Zieliński przygląda się temu, o co walczą światowe mocarstwa. Jeśli chodzi o surowce, to niezwykle istotne są te nazywane krytycznymi, a częścią z nich są popularne ostatnio pierwiastki ziem rzadkich. Na polu ich wydobycia i rafinacji niekwestionowanym liderem są dziś Chiny. Jak do tego doszło? Odpowiada doktor inżynier Alicja Kot-Niewiadomska z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
1: Oni już chyba w latach 80. czy 90. wiedzieli, że to jest to, w co warto inwestować. Tam były całe programy takie krajowe, gdzie oni inwestowali w te programy, nie bali się tego, prawda? Więc oni opanowali rafinację, nie bojąc się konsekwencji środowiskowych, no bo nie oszukujmy się, ten proces rafinacji jest czy może być nieodpowiednio prowadzony. Może być szkodliwy dla środowiska, na co nie wszystkie kraje mogły się zgodzić. No Unia jako Unia Europejska, nie godzimy się na to i nie chcemy tego, więc gdyby z pełną premedytacją wręcz czy świadomie wypychamy od siebie ten taki, nazwijmy to w cudzysłowie, brudny etap w tym łańcuchu dostaw surowca. Natomiast Chiny się tego nie boją. Oni po prostu biorą to w całości i na tym wygrywają, prawda? Oni mają, jeżeli chodzi o pierwiastki ziem rzadkich, chyba jeżeli chodzi o wydobycie, tam jest chyba dominacja rzędu ponad 80%, a jeżeli chodzi o rafinację, to jest właściwie monopol. To jest właściwie monopol.
0: O tym, że kluczowe jest to, kto może sobie pozwolić na niezwykle trudne, drogie i szkodliwe dla środowiska wydobycie pierwiastków ziem rzadkich, mówi też profesor Marcin Jakobi z Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
2: Te metale są wydobywane na całym świecie. Zresztą ich pokłady są w wielu miejscach na świecie, również w Europie. Więc tutaj nawet nie chodzi o to, gdzie te złoża są, ale chodzi o to, kto, jakie firmy potrafią z rud, potrafią z bardzo dużej ilości materiału pierwotnego wyciągnąć rzadkie pierwiastki. Jest to proces bardzo powodujący duże skażenie środowiska, bardzo drogi, w którym specjalizują się poszczególne firmy. I Chińczycy zaczęli to robić najlepiej i najtaniej, a ponieważ robią to od kilkudziesięciu lat, no to powoli ten rynek właściwie całkowicie zagarnęli.
0: Zwraca uwagę profesor Jakobi. Frapujący temat. To wszystko w najnowszym odcinku naszego podcastu Wojna Światowa, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy na antenie Radia RMF24. Bądźmy razem.
3: Radio RMF24.
0: 11.50, za 10 minut będzie południe, a w samo południe, jak zwykle, samo sedno, czyli fakty RMF FM.

0: dyskontowe. Asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Lokalna grupa działania Dobra Widawa zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Noc Perseidów. Noc spadających gwiazd. W programie multimedialne prelekcje o kosmosie, warsztaty astrofotografii smartfonowej, warsztaty tworzenia księżycowych kraterów i oczywiście obserwacja gwiazd oraz częściowego zaćmienia Słońca. Potokiem ekspertów z Astro Hunters. Widzimy się 12 sierpnia o 18 w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym Dobra Widawa nad Zalewem w Stradomii Wierzchniej. Zapraszamy!
6: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
9: Która

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
5: Tu Bogdan Zalewski, to ja mam zaszczyt i przyjemność towarzyszyć wam dzisiaj w Radiu RMF24. Śmiem twierdzić, że dokonaliście świetnego wyboru, bo u nas jeszcze więcej muzyki i jeszcze więcej informacji. Tuż po faktach, tuż po południu, połączymy się z naszym sejmowym studiem. Tam naszym gościem będzie pan Łukasz Osmalak, polityk z Polski 2050. To polityka, ale polityka nie tylko w naszym programie zagości. Będą także informacje prosto z Ceuty. To jest hiszpańska ekslawa, ale o tym potem, bo teraz fakty RMF FM południe. Anna Wachowska, zapraszamy.
6: Dzień dobry. Zapraszam. Dyrektorzy szpitali powiatowych krytycznie o propozycjach Ministerstwa Zdrowia. Trwają konsultacje w sprawie nowych przepisów, które wprowadzają limity czasu pracy i płacy lekarzy. Upał jak na Saharze. Dziś na termometrach nawet 38 stopni. I ty możesz zamieszkać w willi, która zagrała w Bondzie. Powiemy, jak to zrobić. Kilkaset uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w ramach konsultacji nowych przepisów, które mają wyeliminować nieprawidłowości w polskich szpitalach. Chodzi na przykład o górne limity płac i pomysł, by lekarz zarabiał nie więcej niż 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu. Dozwolone byłyby też maksymalnie dwa etaty. Ta reforma to reakcja na informacje o rekordowych wynagrodzeniach części medyków. W faktach w południe witamy reportera RMF FM Michała Dobrołowicza.
7: Dzień dobry. Michał,
6: dotarłeś do uwag dyrektorów lecznic powiatowych.

0: zawodowych. Jakie są ich wątpliwości?
1: Szefowie tych małych szpitali pytają, jak po wprowadzeniu limitów zmieni się długość kolejek do lekarzy dla pacjentów. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych proponuje, by najpierw zwiększyć liczbę internistów, chirurgów czy pediatrów. Nie podaje jednak na razie gotowych recept, jak to zrobić. Grzegorz Kubalski ze Związku Powiatów Polskich przekonuje, że zmiany, które proponuje rząd, rodzą wiele obaw.
2: Sytuacja w większości szpitali powiatów jest bardzo zła. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
1: Przedstawiciele powiatów proponują, by reformę wdrażać etapowo i rozłożyć ją najlepiej na kilka lat. Ministerstwo Zdrowia do przyszłego tygodnia zbiera takie uwagi w ramach konsultacji, a potem po analizie te przepisy we wrześniu mają trafić do Sejmu.
0: A więc nowe fakty sprawdzajcie w RMF FM. Polska może bezpowrotnie stracić zakład, którego nie da się już odbudować. Tak przekonują pracownicy krakowskiej firmy Metal Odlew SA, którzy protestowali przed zakładem. To jedna z niewielu takich firm w naszym kraju. Zakład może w najbliższych dniach ogłosić upadłość. W liście otwartym skierowanym do premiera pracownicy proszą o pomoc w utrzymaniu 129 miejsc pracy.
3: Te tereny huty Sędzimira kiedyś Metal przejął od miasta i nam dzierżawił te hale. Od 94 dzierżawiliśmy te hale aż do 1 sierpnia.
4: Na chwilę obecną dostaliśmy ze strony zarządu informację o przestoju. W związku z tym, że umowa dzierżawy wygasła, media zostały wyłączone przez Metala. No i spotykamy się tutaj od dwóch dni codziennie, protestując przeciwko tej decyzji.
5: Cały czas mamy nadzieję, że jakoś uda się dogadać nowemu inwestorowi z władzami Metala. Na pewno liczymy też na to, na pomoc państwa, że ktoś tutaj też włączy się w te negocjacje i dzięki temu skończy się to pozytywnie.
0: Mówili naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu pracownicy zakładu.
6: Upalne fakty RMF FM.
0: Afrykańskie upały w Polsce. Najgoręcej, bo nawet 38 stopni będzie dziś w południowo-wschodniej części kraju. Nic dziwnego, że każdy szuka ochłody. Od rana jest tłoczno na otwartej pływalni przy Wejherowskiej we Wrocławiu.
7: Fajnie się pływa i zaraz może pójdziemy z koleżanką na zjeżdżalnię.
8: Jeszcze raz.
9: To pokażcie mi, co potraficie. Jakiś nurek? Uwaga! Proszę, ja zostałam ochlapana. Poszły pod wodę.
7: Bardzo zimna woda, ale można się przyzwyczaić. Jak po 3 minutach rozgrzejecie się, to jest bardzo ciepło.
0: Usłyszała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. A jaki scenariusz pogodowy kreślą synoptycy na najbliższe dni? Sprawdźcie na rmf24.pl w zakładce Pogoda. Willa z Bonda do kupienia. Chodzi o położoną nad jeziorem Como we Włoszech nieruchomość, która ma duże znaczenie dla wielu miłośników kina.
10: Grała w pierwszym Bondzie z Danielem Craigiem.
0: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: Dzień dobry. Kresiu.
0: Można kupić jeden z wydzielonych z willi apartamentów.
10: Tak.
0: Cena?
10: Bondowska.
0: O, tak
10: w przeliczeniu
0: myślałam.
10: 6 milionów złotych. Mowa o zabytkowej Villa La Gaeta. Tam powstała finałowa scena filmu Casino Royale, gdy agent 007 strzela do Mr. White'a i wypowiada kultowe...
11: The name's Bond. James Bond.
10: I tu idą napisy końcowe. Willa położona jest tuż nad jeziorem, ma basen, piękny ogród. Powstała na początku XX wieku według projektu braci Gino i Adolfo Copede. Łączy elementy neogotyku, secesji, a jej architektura jest baśniowa, no i nieziemska jest też cena tego lokalu.
0: W faktach za godzinę zabierzemy Was na obóz przetrwania, ale spokojnie, nie ma się czego bać. Słyszymy się o 13.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332. AI.
13: W drugiej połowie dnia we Wrocławiu sporo słońca, ale wieczorem możemy spodziewać się również przelotnych opadów deszczu, a nawet burz. Na termometrach zobaczymy dziś maksymalnie 37 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna będzie nieco wyższa, poniżej 30 kresek słupki rtęci wskażą dopiero po zmroku. Zachód słońca około godziny 20:30.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
14: Tu Radio RMF 24.
15: Bogdan Zalewski, kłaniam się nisko. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami. Specjalnie dla Was gramy i podajemy najświeższe wieści. Jeszcze więcej informacji, a także komentarzy, reakcji, rozmów. Już za kilka chwil połączymy się z Wiejską w Warszawie, z naszym sejmowym studiem. Gościem Radia RMF 24 będzie poseł Polski 2050 Łukasz Osmalek. Ale polityka to nie jedyna dziedzina w tej godzinie. Będzie też medycyna. Zazdrość i medycyna. Zazdrościcie zarobków lekarzom? Poruszymy temat płac medyków. Nie ma u nas tematów tabu.

0: Także ładnie składa, że mamy 12:12. Czas na naszego gościa. Przenosimy się już do naszego sejmowego studia. Tam już czeka Kacper Wróblewski, jego rozmówca. Witamy panów.
1: Dzień dobry, a z nami jest poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Andrzej Domański, minister finansów, poinformował dziś w porannej rozmowie RMF FM, że w Ministerstwie Finansów pracują nad budżetem na 2027 rok. No i tam ma się znaleźć kwestia podwyższenia drugiego progu podatkowego.
2: No super, dla nas bardzo dobra informacja. Myślę, że nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla milionów Polaków.
1: Pytam w kontekście, bo wy złożyliście taki projekt ustawy już kilka tygodni temu.
2: Tak, chyba nawet kilka miesięcy temu już dzisiaj możemy powiedzieć. Złożyliśmy projekt ustawy, który sugerował podniesienie progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy. No z jednej strony możemy powiedzieć, że podwyżka symboliczna, bo tylko 20 tysięcy złotych. Z drugiej strony staramy się na to patrzeć tak bardzo pragmatycznie. Wiemy, jakie są możliwości budżetu. Oczywiście wszyscy jako Polacy chcielibyśmy, szczególnie ci, którzy do tego drugiego progu podatkowego wpadli, chcielibyśmy, żeby ten drugi próg podatkowy o 20-40 tysięcy, być może nawet ciut więcej, został podniesiony, ale myślę, że musimy do tego realnie podchodzić. Super będzie, jeżeli uda się od przyszłego roku podnieść ten drugi próg podatkowy. Super, jeżeli to będzie 20 albo 40 tysięcy, więcej pieniędzy zostanie w naszych
1: kieszeniach. Ale myśli pan, że to Katarzyna Pełczyńska na mecz wywalczyła, czy jednak to jest odpowiedź Andrzeja Domańskiego na to, co proponuje PiS, bo plan Czarnka, tu cytuję hashtag, który pojawia się na mediach społecznościowych PiSu, mówi o podwyższeniu progu podatkowego do 180 tysięcy, jeżeli chodzi o ten drugi próg.
2: Panie redaktorze, ja trochę mam powyżej wszystkich możliwych dziurek, jakie mam we własnym organizmie, czyj to jest pomysł. Bardziej zależy mi na tym, żebyśmy wprowadzili fajne prawo, prawo, które będzie działało w Polsce, które kilku milionom osób ulży i spowoduje, że te osoby będą miały więcej pieniędzy w portfelu. Jeżeli my dzisiaj, sorry, ale będziemy się napierniczać o to, czy wymyślił to Czarnek, Pełczyńska, Domański, czy ktoś jeszcze inny, to przecież zupełnie nie o to chodzi.
1: A będziecie głosować za budżetem, jeżeli ostatecznie się nie pojawi ten pomysł?
2: Panie redaktorze, myślę, że to jest melodia przyszłości. Z drugiej strony też musimy podchodzić do tematu odpowiedzialnie. Chcemy, żeby takie rozwiązanie zostało wprowadzone i mamy nadzieję, że to rozwiązanie będzie mogło być wprowadzone. Natomiast jeżeli minister Domański położy na stole konkretne argumenty i powie, z jakiego powodu trzeba podnieść mniej albo z jakiego powodu trzeba jeszcze odsunąć to o rok, wiadomo, że się wkurzymy, no ale to nie o to chodzi, żeby o wszystko kruszyć kopię i żeby zawsze się buntować.
1: Ja wracam teraz, przyjechałem do Sejmu prosto spod Pałacu Prezydenckiego, tam była konferencja po wasze Fernakera i Rafała Leśkiewicza. Prezydenccy ministrowie ogłaszali, co planują w najbliższy czwartek, rocznica prezydentury Karola Nawrockiego, ale nie o tym. Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta, tak mówi rzecznik Karola Nawrockiego, Rafał Leśkiewicz, komentując ostatnie decyzje o ułaskawieniach. Chodzi o ułaskawienie kibica, najsłynniejszego chyba kibica Legii Warszawa, Starucha. No i nie padają z ust prezydenckich ministrów żadne konkrety, dlaczego prezydent Karol Nawrocki podjął taką decyzję. Powiedzieli jedynie, że nie musi się z niczego nie tłumaczyć i działa według prawa.
2: Panie redaktorze, prezydent zadziałał według prawa, jeżeli nie musi się tłumaczyć.
1: A pan nie chce wyjaśnień?
2: To niech się nie tłumaczy. Natomiast ja wiem jedno, to pokazuje, to jest taki klasyczny przypadek, jak w jednym ruchu można coś zrobić super i można coś spieprzyć. Przepraszam za taki
1: kolokwializm. Mocnych słów pan dzisiaj używa bardzo.
2: No tak, panie redaktorze, no bo jeżeli mówimy o osobie, która przesiedziała 20 lat w więzieniu, w stosunku do której okazuje się, że jednak nie była winna, ponieważ ktoś inny przyznaje się do tego.
1: My tu mówimy o zupełnie innej osobie teraz.
2: Tak, ale to w tym momencie nie wyobrażam sobie, żeby można było nie stanąć za prezydentem i nie powiedzieć, słuchaj,
1: gość zrobił super. Tak, ale w kontekście kibica Legii Warszawa?
2: Natomiast w kontekście kibica Legii Warszawa i w kontekście zakazu stadionowego, no z całym szacunkiem, ale wydaje mi się, że to jest poziom piaskownicy i uważam, że jako obywatele mamy prawo w taki sposób to oceniać.
1: Na pierwszym, a bądź drugim posiedzeniu we wrześniu będzie uzupełniany skład prezydium Sejmu. Marcin Ociepa, kandydat PiSu. Pan zagłosuje za Marcinem Ociepą jako kolejnym wicemarszałku Sejmu?
2: Panie redaktorze, nie mam żadnych wątpliwości, że jest to rozgrywka organizowana przez PiS, dlatego, że do tej pory...
1: Ale miejsce w prezydium mają.
2: Miejsce jest, tak. I uważam, że gentleman agreement, powinniśmy zagłosować za Marcinem Ociepą. Ja nie mam żadnego problemu, żeby za Marcinem Ociepą zagłosować. Zresztą uważam Marcina Ociepę jako naprawdę dobrego dobrego kandydata i solidnego, pracowitego człowieka, jeśli chodzi o szeregi PiSu.
1: A jeśli się pojawi kandydat Rozwój Plus czy Unicentrum, też zagłosujecie za, o ile się znajdzie dla nich miejsce w prezydium?
2: Panie redaktorze, przypominam, że zgodnie z regulaminem Sejmu, na początku kadencji Sejmu ustaliliśmy liczbę
1: wicemarszałków. Jest uchwała, którą zawsze można zmienić.
2: Natomiast na ten moment ta uchwała obowiązuje. Zgodnie z tą uchwałą mamy jedno miejsce. Tak jak powiedziałem, to gentleman agreement mówi, że to jest miejsce dla PiSu, więc dla mnie oczywistym jest to, że oni mają w pierwszej kolejności możliwość zgłoszenia swojego kandydata.
1: Powoli kończąc naszą rozmowę, jeszcze zapytam o kwestie bardzo lokalne, o pana dokładnie miejsce, z którego pan pochodzi. Zadłużone na 33 miliony złotych Akademickie Centrum Zdrowia w Mikołowie, pan jest z Mikołowa, stało się miejscem dodatkowego zarobku lokalnych samorządowców. W placówce funkcjonował mechanizm łączący polityczne stanowiska ze szpitalnymi etatami i radą nadzorczą. Tak ustaliła Wirtualna Polska. Pan jako poseł z Mikołowa potwierdza te rewelacje?
2: No niestety trochę tak jest, jak pan redaktor powiedział, natomiast ja absolutnie nie wrzucałbym wszystkich do jednego wora. Uważam, że są w tej grupie osoby, które są bardziej uczciwe i mniej uczciwe, osoby, które są fachowcami i są tam po to, żeby naprawdę robić robotę. I tutaj stanąłbym w obronie, na przykład w kontekście...
1: Ale to są samorządowcy Polski 2050?
2: Nie ma tam żadnego samorządowca Polski 2050.
1: Ale to z którego ugrupowania?
2: To jest akurat lokalne ugrupowanie, mam na myśli akurat wiceburmistrza Mateusza Handla z Mikołowa. Uważam, że to jest facet, który ma łeb na karku i jest solidnym, pracowitym człowiekiem.
1: A ci, którzy mieli łączyć te stanowiska polityczne z etatami szpitalu, to są ludzie, której formacji politycznej?
2: Myślę, że no to można sobie wygooglować, panie redaktorze, stosunkowo łatwo. Myślę, że zarząd powiatu, jak i zarząd szpitala naprawdę powinien wytłumaczyć się z niektórych sytuacji, bo nie wszystko tam było zrobione w mojej opinii tak, jak powinno być zrobione.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki serdeczne.
0: Bardzo dziękujemy. Kacper Wróblewski rozmawiał z posłem Polski 2050 Łukaszem Osmelakiem. Przypomnę, że to ugrupowanie złożyło projekt podwyższenia drugiego progu podatkowego ze 120 tysięcy złotych do 140 tysięcy, ale czy to wejdzie w życie? Jak słyszymy, to melodia przyszłości.
3: Tu RMF 24 Wrocław.

0: Adama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Lada. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
2: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystko.

0: Daniel Hawrylenia, zapraszam na najnowsze fakty RMF24 Wrocław. Dokładnie w tej chwili sąd podejmuje decyzję o tymczasowym areszcie dla podejrzanego o usiłowanie zabójstwa obywatela Ukrainy. Mężczyzna w sobotę na Muchoborze Wielkim zaatakował nożem 30-letnią Polkę kobiecie. Udało się wczoraj opuścić szpital. Młody Ukrainiec w poniedziałek usłyszał prokuratorskie zarzuty, jednak nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Przed budynkiem wrocławskiego sądu jest nasza reporterka. Do sprawy będziemy jeszcze wracać w popołudniowych faktach RMF24 Wrocław. Bądźcie z nami. Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Na uczelni chce studiować ponad 25 tysięcy kandydatów. Uniwersytet Medyczny oferuje 13 kierunków studiów w języku polskim oraz 3 kierunki w języku angielskim. Które z nich cieszą się największym zainteresowaniem? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do rzeczniczki uczelni Moniki Kowalskiej.
1: Największym zainteresowaniem już tradycyjnie cieszą się kierunki lekarskie i lekarsko-dentystyczne. Jednak tegoroczna rekrutacja pokazuje wyraźną zmianę preferencji kandydatów, bo do ścisłej czołówki najbardziej obleganych kierunków awansowały elektroradiologia i pielęgniarstwo.
0: A dzisiaj rusza drugi etap rekrutacji. Warto dodać, że w tym roku w ofercie studiów pojawił się nowy kierunek – psychologia. A teraz zaproszenie od Wrocławskiego Instytutu Kultury na nowy cykl zatytułowany 3 herce. Cykl łączy koncerty i spotkania poświęcone scenie alternatywnej. Od sierpnia do grudnia odbędzie się 10 wydarzeń, m.in. w Barbarze, Recepcji i Klubie pod Kolumnami. W programie znalazły się różne gatunki muzyczne, od elektroakustyki po alt rock, a każdy koncert ma tworzyć kameralną atmosferę. Wśród artystów znajdują się m.in. Agata Zemla, Młyn i Wojto Moter. Szczegóły i bilety znajdziecie na stronie internetowej Wrocławskiego Instytutu Kultury. Warto się spieszyć, bo ilość miejsc jest ograniczona. To w takim razie jeszcze jedna propozycja, tym razem dla turystów z Wrocławia. 10 sierpnia na Śnieżce odbędą się tradycyjne obchody Święta Ludzi Gór. O szczegółach Bartek Paulus.
2: Na szczycie Śnieżki pojawią się ludzie związani z górami z Polski i Czech.
3: Dzień szczególny, wyjątkowy, szczególnie dla osób związanych tak zawodowo z górami, ratowników górskich, przewodników górskich, pracowników parków narodowych, zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie.
2: Podkreśla Andrzej Raj, dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego. Pracownicy parku apelują i przypominają o letniej zmiennej aurze i odpowiednim przygotowaniu do wyjścia w góry, jeżeli wybiera się na poniedziałkowe święto.
0: Dodajmy, że to właśnie w poniedziałek obowiązuje bezpłatny wstęp na teren Karkonoskiego Parku Narodowego. I tym tematem kończymy. Zapraszam już za niecałą godzinę w kolejnych popołudniowych faktach w RMF 24 Wrocław. Miejmy nadzieję, decyzja wrocławskiego sądu.

0: za 23 minuty 13. Słuchacie Radia RMF24. Słuchajcie Radia RMF24, bo poruszamy tematy, które budzą duże emocje. Na przykład zarobki lekarzy, czas pracy lekarzy i nowe przepisy, które 2 tygodnie temu trafiły do konsultacji. Te przepisy mają limitować i wynagrodzenia, i czas pracy medyków. No i jest sporo uwag. Uwag, do których dotarł oczywiście reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Witamy serdecznie, Michale.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Studiów w Warszawie. Michale, w faktach mówiłeś o tym, że sporo uwag i obaw mają dyrektorzy szpitali. Czy oczekują, że rząd wycofa się z tych pomysłów?
1: Raczej, że rząd jeszcze raz przemyśli bardzo dokładnie i przedyskutuje te propozycje i może rozłoży wejście w życie tych zmian w czasie, żeby to wszystko nie wydarzyło się od razu, bo przypomnę, że Ministerstwo Zdrowia chce, aby te główne zmiany dotyczące tego, o czym mówiłeś, Bogdanie, czyli górnego limitu czasu pracy lekarzy i górnego limitu zarobków i tego na godzinę pracy w szpitalu publicznym i tych miesięcznych zarobków, rząd chce, żeby to weszło w życie w przyszłym roku, wraz z początkiem 2027
0: czyli
1: roku
0: stopniowo,
1: w styczniu.
0: Systemowo, tak.
1: Dokładnie tak. A dyrektorzy szpitali mówią, rozciągnijmy to w czasie na kilka lat, bo nie jesteśmy gotowi, bo z jednej strony są obawy, które dotyczą tego, o czym mówiliśmy w faktach w samopołudnie, że może pogorszyć się dostęp do lekarzy. Pojawiają się takie obawy, domysły, próby prognoz, że część lekarzy przejdzie i będzie trzymać się tylko prywatnej części systemu ochrony zdrowia, prywatnych przychodni, bo przypomnę, że te limity czasu pracy, choćby ten górny limit 2 etatów maksymalnie, w ramach których mógłby pracować lekarz w publicznym systemie ochrony zdrowia, to nie dotyczyłoby prywatnych placówek.
0: Czyli tam mogłaby być taka symultana, tak?
1: Tam tak, tam rzeczywiście tak, ten tachograf nie byłby tak ostry, tak dokładny, tak bardzo, bardzo radykalny. No i tu pojawia się pytanie, co to oznaczałoby dla pacjentów, czy kolejki zmienią się, czy mogłyby się wydłużyć, czy dostęp mógłby być utrudniony po wejściu w życie tych zmian, a do tego szpitale już teraz mówią i o tym mówią dyrektorzy szpitali, przedstawiciele Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, ale także przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, z którymi rozmawiałem, o tym, że już teraz sytuacja w tych małych lecznicach jest trudna i finansowo, i organizacyjnie, a to byłoby dodatkowo wyzwanie, gdyby to wszystko tak szybko miało się zmieniać. O tym rozmawiałem między innymi z Grzegorzem Kubalskim ze Związku Powiatów Polskich, który użył takiego nietypowego, ale myślę, że dającego do myślenia porównania.
2: Obecnie toniemy i w przyszłości po tych zmianach zaczniemy tonąć trochę bardziej, ale jednak tonąć. W związku z czym zmiany, które będą wprowadzone, powinny umożliwić ustabilizowanie sytuacji, a nie jej dalsze pogorszenie.
1: I takie uwagi właśnie teraz wpływają do resortu zdrowia. To już jak mówiłeś, 2 tygodnie konsultacji, jeszcze tydzień te konsultacje potrwają i jeszcze w sierpniu ma być bardzo dokładna analiza tych wszystkich uwag, komentarzy, opinii, które właśnie w tej sprawie do Ministerstwa Zdrowia teraz są wysyłane.
0: Poznaliśmy założenia reformy, prawda? Co dalej wydarzy się w tej sprawie? Jakie będą kolejne kroki?
1: Gotowy projekt ustawy ma być we wrześniu, najpóźniej zaakceptowany przez Radę Ministrów. Swoją drogą właśnie w tej chwili trwa to dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów, ale dzisiaj te zmiany nie są tam omawiane. Natomiast w ciągu miesiąca Rada Ministrów ma dać zielone światło, tak żeby właśnie te zmiany i te propozycje przepisów dotyczące górnych limitów, zarobków lekarzy, czasu pracy lekarzy między innymi, żeby to wszystko trafiło do Sejmu i tam, żeby mogło przejść drogę parlamentarną, tak aby te przepisy weszły w życie i te zmiany reformujące system ochrony zdrowia już były realizowane od 1 stycznia 2027 roku. Takie jest założenie rządu, ale tych uwag są absolutnie dziesiątki, to zaczyna być powoli już liczone w setkach i to pokazuje skalę dyskusji, a także skalę niejasności, obaw, wątpliwości z tym związanych z różnych stron, nie tylko, ale w dużej mierze właśnie dyrektorów szpitali.
0: No trochę to jest mętna woda rzeczywiście. No i jest to zagrożenie, o którym mówił twój rozmówca, że to wszystko może utonąć, prawda? Też tak. W tych dyskusjach może utonąć. Ja może przypomnę jeszcze, bo mówiłeś o przyszłości, o tych perspektywach na przyszłość, ja może przypomnę, jakie było źródło tego właściwie, to główne źródło, to jest afera, prawda? Cel tych zmian jest taki, żeby wyeliminować te skandale, prawda, do których dochodziło w niektórych lecznicach. No między innymi w tym ta słynna sprawa w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Tak.
0: No i ten tydzień, jak sądzisz, przyniesie ważne wydarzenia, publikacje dla wyjaśnienia tej sprawy?
1: Na pewno przyniesie, bo wczoraj, jak ustaliłem, do warszawskiego ratusza trafiły wyniki audytu, który właśnie na zlecenie Stołecznego Urzędu Miasta był przeprowadzony w warszawskim Szpitalu Południowym. Rozmawiam z przedstawicielami ratusza, wiem, że oni teraz dokładnie czytają najważniejsze wnioski, próbuję ustalić, jakie są te najważniejsze konkluzje. Jutro mają być te wnioski zaprezentowane właśnie prawdopodobnie przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego. Równolegle trwa seria innych kontroli, między innymi w warszawskim Szpitalu Południowym, gdzie miało dochodzić do sytuacji, gdy wybrani pacjenci byli przyjmowani poza kolejką, poza procedurą. Pamiętacie pewnie słynną historię koordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego właśnie w tym szpitalu, który był lekarzem bez specjalizacji. Wiemy, że w ubiegłym roku zarobił w kilku szpitalach w sumie ponad 1,5 miliona złotych. Stąd ten pomysł limitowania między innymi zarobków. Jednocześnie trwa kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia, ale tutaj na wyniki i wnioski z tej kontroli poczekamy trochę dłużej, bo w połowie września, jak ustaliłem, te wnioski poznamy. Także Państwowa Inspekcja Pracy, także prokuratura zajmuje się tą sprawą. Natomiast najbliżej są wyniki audytu na zlecenie warszawskiego ratusza i myślę, że najpóźniej jutro poznamy wszyscy właśnie te wyniki i dowiemy się od trochę innej strony, co działo się w warszawskim Szpitalu Południowym i myślę, że to też może być pewnie ważny głos w tej dyskusji.
0: Tak, a rękę na tym polityczno-medycznym pulsie trzyma Michał Dobrowicz. Bardzo Ci dziękujemy.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama. Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
10: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
13: Zdrowit. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Po reklamie.

0: Muzyka dobra dla uszu i duszy oraz jeszcze więcej informacji, czyli Radio RMF 24. Ja często powtarzam, że my nie tylko informujemy, ale także interweniujemy w różnych sprawach. I słuchajcie, do naszej redakcji trafiło zgłoszenie od słuchacza, że na drodze 94, konkretnie na wysokości podkarpackiego Pilzna, znajduje się prawdopodobnie ranny bocian.
1: Siedział na ziemi z rozłożonymi skrzydłami, tak by się bronił przed światem, więc nie wiem, czy ktoś mu coś zrobił, czy zmęczony jest, czy no ciężko to odpowiedzieć, prawda? Ciężko było tam cokolwiek zrobić, bo wie pan, samochodem, a to jest droga jednak taka dosyć mocno uczęszczana.
0: No, pytacie, co zrobić w takiej sytuacji? To skonsultowaliśmy sprawę. Posłuchajmy pana Roberta Pogorzelskiego, założyciela Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchacz, do którego niedługo trafi ranny bocian.
2: Jeśli widzimy bociana leżącego na poboczu lub stojącego nieruchomo, na pewno dla bezpieczeństwa warto go stamtąd, jakbym to powiedział, może nie tyle przepłoszyć, ale zainteresować się, co się dzieje, bo jak to się mówi, samo pobocze nie jest miejscem naturalnym dla bociana. Często wykorzystują, prawda, pobocza do zbierania rozbitych owadów, pasikolików czy innych, prawda, ale nie jest to dla nich bezpieczne miejsce. Niemniej jednak, jeśli widzimy leżącego bociana na poboczu, to na pewno coś mu się dzieje. I wtedy warto poinformować, dajmy na to, najbliższy urząd gminy, a jeśli nawet nie mamy takiej możliwości, to najprostsze i najskuteczniejsze, co może być, wystarczy wpisać w internet słowa wykaz ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w Polsce. I wtedy ukazuje się nam na głównej stronie wykaz wszystkich ośrodków dla dzikich zwierząt na terenie całego kraju z podziałem na województwa. I wtedy najprościej się skontaktować z najbliższym i jak to się mówi, już specjaliści podejmą odpowiednie kroki właśnie przy pomocy służb takich jak Straż Pożarna, czy urzędy gmin. No, powiedziałbym tak, współpraca fajnie wygląda, tylko ludzie po prostu nie wiedzą, jak i gdzie tego szukać. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby każdy pamiętał, od razu wpijać sobie wykaz ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w Polsce.
0: Odpowiedział nam Robert Pogorzelski z Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt Puchacz. No, miejmy nadzieję, że z pacjentem będzie wszystko w porządku, że bociek zaklekoczy z niedowierzania. Kto mi dał skrzydła?
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne.

0: Wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
10: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
9: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
10: A każdy dzień to nowa przygoda.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit. Po reklamie.
14: Tu Bogdan Zarewski. Już bardzo serdecznie zapraszam Was na kolejną godzinę programu w Radiu RMF24. Obiecuję, że będzie sporo dobrej muzyki, jeszcze więcej informacji, między innymi o sytuacji w krakowskiej Nowej Hucie i w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie. Ale wcześniej posłuchajmy faktów RMF FM o 13:00. Zaprezentuje je Anna Wachowska. Prosimy bardzo.
15: Nowe fakty w sprawie śmierci 11-letniego chłopca. Dziecko zginęło pod kołami kombajnu na początek ustalenia reporterki RMF FM. Atak hakerski na sieć sklepów. Wyjaśnimy, na czym polegał. Na koniec odwiedzimy obóz wodny. Będziemy w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim. Sprawdzimy, jak naszemu reporterowi idzie nauka pływania na desce. To 48-letni kierowca kombajnu spowodował wypadek, w którym zginął 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. To ustalenia reporterki RMF FM. Do tego tragicznego wypadku doszło wczoraj w miejscowości Sypień pod Łowiczem w Łódzkiem. Fakty o 13:00 otwiera nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Agnieszko, czy domniemany sprawca wypadku jest w rękach policji?
16: Mężczyzna został zatrzymany i dziś ma usłyszeć zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Według ustaleń biegłego do spraw ruchu drogowego to właśnie 48-latek ponosi winę za ten wypadek, bo według przepisów kombajn nie miał prawa poruszać się tą drogą, podaje rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
17: Poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
16: Być może właśnie dlatego nastolatek na elektrycznej hulajnodze na łuku drogi nie miał szans uniknąć zderzenia z maszyną rolniczą i zderzył się z nią czołowo. Kierowcy kombajnu grozi do 8 lat więzienia.
15: Sieć sklepów Żabka powiadomiła służbę i Urząd Ochrony Danych Osobowych o cyberataku. Na celowniku hakerów znalazł się system do wymiany informacji z prowadzącymi sklepy w ramach franczyzy. Z tymi informacjami w faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, czy dane klientów tych sklepów są bezpieczne?
18: Na szczęście tak. Biuro prasowe sklepów zapewnia, że wszystkie dane transakcyjne, czyli informacje z aplikacji i

0: paragonów były i są bezpieczne. Uspokaja też, że zagwarantowana jest poufność tych danych. Spółka podkreśla, że sprawa cyberataku już została zgłoszona też organom ścigania, które wyjaśniają dokładne okoliczności, a równolegle sklepy pracują nad zmianami, które mają zmniejszyć ryzyko kolejnych podobnych incydentów.
1: To może być twój problem.
2: Roboty i sztuczna inteligencja coraz silniej wkraczają w nasze życie.
3: I naukowcy zadają sobie pytanie, jak wielkim możemy je obdarzyć zaufaniem.
2: Nie tylko naukowcy. Grzegorz Jesiński z redakcji naukowej RMF FM przynosi wyniki badań amerykańskiego zespołu, który skonfrontował ludzi z robotem. Witaj.
3: 50 mężczyzn spędzało po 2,5 godziny w laboratorium, rozmawiając z humanoidalnym robotem Pepper, a naukowcy po raz pierwszy jednocześnie badali aktywność ich mózgu, mierzyli poziom hormonów, analizowali deklaracje i śledzili rzeczywiste zachowania. Robot działał w dwóch wariantach, albo był interaktywny, nawiązywał kontakt wzrokowy, gestykulował, kiwał głową, wydawał krótkie potwierdzenia podczas słuchania, albo był całkiem nieruchomy.
2: I co się okazało?
3: W tym pierwszym wariancie uczestnicy łatwiej nawiązywali z nim więź, ale jeśli popełniał błędy, ich reakcje były emocjonalne i przypominały te, które pojawiają się w sytuacji złamania norm społecznych przez człowieka. W drugim przypadku częściej uznawali, że to zwykła awaria techniczna. Wniosek dla projektantów tej technologii jest czytelny. Robot może być przyjazny, ale ważne, by był kompetentny.
2: Jak wygląda wakacyjna nauka pływania na desce? W faktach zabieramy was dziś na obóz wodny. Na plaży nad jeziorem w Smerzynie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Swoją lekcję pływania na supie zakończył nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Witamy.
4: Potwierdzam, dzień dobry.
2: No właśnie, a jakie są wrażenia?
4: No, pierwsze koty za płoty. Był lekki stres, na szczęście bez wywrotki. Obozowicze mają tutaj piękną pogodę, bezchmurne niebo, ciepłą wodę. Wypłynęli ze mną na jezioro, no i to oni przeprowadzili mnie przez pierwszą lekcję pływania na supach.
5: Tu się wsiada, trzeba opaskę założyć, żeby nie utonąć, wziąć sup i normalnie tak kierować. Jedną w stronę, a potem w drugą.
4: Szybko się płynie, tak?
5: I to normalnie tak trzeba szybko przekładać, żeby nie wjechać w trawę albo coś takiego, żeby nie oddalić się.
6: Pierwszy raz jak się jest na supie, bardzo ciężko jest wstawać, ponieważ trzeba utrzymywać balans. No i przeważnie sup polega na tym, że się trzeba stać na środku i po prostu próbować aż do skutku.
4: I my w faktach łapiemy ten balans na koloniach w Smerzynie. Przed nami obiad i odwiedziny obozowej kuchni.
2: Zasłużone. Przed nami też nowe wydanie faktów w RMF FM. Będzie o kłopotach szefa Światowej Federacji Piłkarskiej. Do usłyszenia o 14:00.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Radio RMF 24.
8: Wasze radio w sieci, a ja, Bogdan Zarewski, będę wam towarzyszył do 14:00. Służymy wam muzyką i wiedzą o kraju i świecie. Najbardziej aktualne i najciekawsze wieści, a za chwilę jeszcze więcej informacji z krakowskiej Nowej Huty. Dowiecie się m.in. o powodach nowego protestu.

0: 13 minut po godzinie 13. No i oby to były szczęśliwe trzynastki dla zatrudnionych w Krakowie. W Radiu RMF24 informujemy, ale czasami reagujemy także na społeczne sygnały. Ważne sygnały. Polska może bezpowrotnie stracić zakład, którego nie da się już odbudować. Tak przekonują pracownicy krakowskiej firmy Metal Odlew S.A. No i w liście otwartym, skierowanym do premiera Tuska, proszą o pomoc w utrzymaniu 129 miejsc pracy. Dziś i wczoraj protestowali. Protestowali w Nowej Hucie. No jak twierdzą, widzą szansę na odbudowę zakładu. Widzą ją w nowym inwestorze. Natomiast właściciel terenu, firma ArcelorMittal, wyłączyła im możliwość pracy. No i w tej sprawie interweniuje reporter RMF FM, Paweł Konieczny. Witamy serdecznie, Pawle.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: W studiu w Krakowie. Pawle, jak obecnie wygląda sytuacja?
1: A zakład wstrzymał produkcję, a pracownicy codziennie protestują przed zakładem, licząc na przełom. Wypowiedzenie umowy dzierżawy i odcięcie mediów przez ArcelorMittal oznaczało natychmiastowy przestój.
2: Firma Metal Odlew powstała w 1994, to jest spółka. Natomiast wcześniej odlewnia była na terenie Huty Sędzimira i wydzieliła się jako spółka. I te tereny Huty Sędzimira kiedyś Mittal przejął od miasta i nam dzierżawił te hale. Od 1994 dzierżawiliśmy te hale aż do 1 sierpnia 2026. Dlatego no, my nie mając współwłasności terenu, jesteśmy uzależnieni od tej firmy.
3: Na chwilę obecną dostaliśmy ze strony zarządu informację o przestoju. W związku z tym, że umowa dzierżawy wygasła, media zostały wyłączone przez Mittala. No i spotykamy się tutaj od dwóch dni codziennie protestując przeciwko tej decyzji. Tak naprawdę mamy przestój. No, po prostu firma nie produkuje. Jeszcze w piątek prowadziliśmy normalną produkcję, a w dniu dzisiejszym no, już po prostu stoimy i czekamy. No. Wejść możemy do środka, natomiast nie ma mediów, nie ma prądu, nie ma gazu, więc na teren Mittala jeszcze możemy wejść, bo wejściówki mamy, natomiast nie ma po co tam wchodzić na chwilę obecną, dopóki ta sytuacja nie zostanie rozwiązana.
4: No, jesteśmy zwykłymi pracownikami, nie reprezentujemy nikogo z zarządu. No, zebraliśmy się po to, bo chcieliśmy zaprotestować przeciwko tej całej sytuacji, temu, że nie możemy wrócić do pracy, ponieważ no, nie udało się doprowadzić do jakichś pozytywnych negocjacji i kompromisu z władzami ArcelorMittal. Generalnie wszystko zmierza ku temu, że ta odlewnia, która powstała jeszcze w roku 49, że ona niestety upadnie. Cały czas mamy nadzieję, że jakoś uda się dogadać nowemu inwestorowi z władzami Mittala. Na pewno liczymy też na to, na pomoc państwa, że ktoś tutaj też włączy się w te negocjacje i dzięki temu skończy się to pozytywnie.
1: No tak mówili mi dziś rano pracownicy zakładu. Twierdzą...
0: No mówiliśmy, że chcą interwencji premiera, tak?
1: Tak.
0: Czego żądają rządu?
1: No właśnie nie chcą od rządu żadnej pomocy publicznej, więc zacznijmy od tego, czego nie żądają. Nie chcą dotacji, nie chcą umorzenia długów. Jak piszą w liście otwartym do Donalda Tuska, proszą jedynie o uratowanie przedsiębiorstwa, które ma inwestora, kapitał, kompetencje, pracowników, zamówienia i realny plan odbudowy.
0: No i tradycje od 1994 roku.
1: Tak. I oczywiście temu tematowi i tej sprawie będziemy się przyglądać, bo chodzi tutaj o 129 miejsc pracy. Jeszcze tylko tak dodam, właśnie pan Tomasz, który pierwszy się wypowiadał, mówił o zanikających zawodach, które tam działają. Trudno o takich specjalistów dziś na rynku pracy, więc jeśli ci specjaliści odejdą z firmy, no to już takich nie znajdziemy.
0: No, dbajmy o takie nasze złote rączki. Paweł Konieczny, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
5: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: 20 minut po godzinie 13, 20 minut po pierwszej. Tu Radio RMF 24. Trwa takie nadzwyczajne posiedzenie, słuchajcie, posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych poświęcone sytuacji w hiszpańskiej Ceucie. Na pewno kojarzycie ten wielki kryzys. W ostatnich dniach doszło do masowego napływu migrantów z Maroka. Spotkanie odbywa się w formule wideokonferencji z inicjatywy irlandzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To było już wcześniej zapowiadane, że Irlandia, która przewodniczy Radzie Unii Europejskiej, zajmie się tym problemem hiszpańskiej eksklawy. Polskę podczas rozmów reprezentuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Profesor Duszczyk jest specjalistą w tej sprawie. Ministrowie dyskutują m.in. o wzmocnieniu ochrony zewnętrznych granic Unii, zwiększenia wsparcia Frontexu, czyli tej unijnej organizacji, oraz współpracy z Marokiem. O zorganizowanie spotkania zaapelował w sobotę premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Przypomnę wam, że do Ceuty przedostało się około 60 tysięcy migrantów, takie są oficjalne dane. No i oficjalnie się mówi, że większość z nich już wróciła do Maroka, tutaj też są sprzeczne trochę doniesienia, ale w wyniku tych zdarzeń w ośrodkach dla małoletnich migrantów w hiszpańskiej Ceucie, to już pewne, przybywa obecnie około 900 dzieci i nastolatków z Maroka. Lokalne władze podkreślają, że nie wszyscy nieletni zgłosili się do ośrodków, no i dlatego policja prowadzi takie działania specjalne, działania, by odnaleźć dzieci pozostające bez opieki, no i oczywiście zapewnić im pomoc.
1: RMF 24.
2: Reklama. Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.

0: minęła 13.30, więc jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24.
1: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowe fakty RMF 24 Wrocław. 18-letni obywatel Ukrainy, który w sobotę miał zaatakować kobietę nożem, trafił na 3 miesiące do aresztu. Jak mówi Marcin Kuciński z prokuratury rejonowej dla Wrocławia Fabryczna, pojawiła się obawa o próbę ucieczki z kraju.
2: Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec pana podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na wnioskowany okres 3 miesięcy, wskazując, że ta argumentacja, która legła u podstaw tego wniosku, zasługuje na uwzględnienie. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa, a także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka, czyli między innymi w tym przypadku obawa ukrycia się albo ucieczki.
1: Obrońca oskarżenia zapowiedział, że decyzja o areszcie zostanie prawdopodobnie zaskarżona. Wrocław zamawia nowe syreny alarmowe. Magistrat chce, żeby zostały zamontowane w kolejnych 11 miejscach, m.in. na budynku Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego przy Żmigrodzkiej czy Wrocławskiego Centrum Treningowego Spartan przy Wejherowskiej. Dokładne lokalizacje możecie poznać na wrocław.pl. Nie trzeba wyjeżdżać na południe Europy. Dziś to Wrocław serwuje prawdziwie tropikalną pogodę. Termometry mogą pokazać w cieniu nawet 35 stopni, a miejskie baseny pękają w szwach.
3: Jesteśmy na basenie, ja widzę w waszych rękach jakąś broń. Mam nadzieję, że jest zabawkowa.
4: Tak, na wodę.
3: Na czym ta bitwa polega?
5: Na zostanie ostatniego gracza. Każdy ma po kilkanaście żyć. Strzelamy się na przykład i kiedy zostaje ostatni gracz, to jakby wygrywa.
1: Usłyszała na basenie przy Wejherowskiej Martyna Czerwińska. A synoptycy z MGW wydali kolejne ostrzeżenie meteorologiczne dla naszego miasta. Tym razem przed burzami. Burzą będą towarzyszyły silne opady deszczu, miejscami nawet gradu i wiatr do 90 km na godzinę. Uważajcie na siebie, a więcej o pogodzie zaraz po faktach. W upały szczególnie ważne staje się mycie rąk przed jedzeniem czegokolwiek po powrocie do domu, po używaniu smartfona, radzi profesor Andrzej Gładysz, znany wrocławski zakaźnik. Według eksperta rozwijająca się we Wrocławiu żółtaczka pokarmowa to wynik zaniedbywania podstawowych zasad higieny.
6: Jak widzę, ekspedientki niekiedy gdzieś tam otwierając plastikową torbę liżą palce. No, jest to dla mnie irytujące, dlatego że no, mam świadomość, jak w ten sposób zupełnie podświadomie, zupełnie, jakby to powiedzieć, bezwinnie albo niewinnie narażają siebie i narażają potem klientów, którym wręczają te torebki z tymi produktami zakupionymi, a my wracając do sklepu bardzo rzadko staramy się umyć natychmiast ręce.
1: Zakaźnik zaznacza, że WZW typu A to tak zwana choroba rodzinna, kiedy jedna osoba zachoruje, a nie przestrzega restrykcyjnie zasad higieny, pozostali domownicy też są narażeni na zakażenie wirusem.
0: Już za kilka chwil przeniesiemy się ponownie do harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim. Tam odbywają się, słuchajcie, obozy przetrwania. A na razie chwilotrwaj. Jesteś piękna. 13.33.

0: Za 23 minuty 14. Czy u was, panowie, już pora obiadowa? Pytam, bo sprawdzamy teraz zapowiadaną już w faktach obozową kuchnię. Kuchnię w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskiem. Przypomnę wam, nasz wóz satelitarny jest znów na terenie harcerskiego ośrodka wypoczynkowego, gdzie odbywają się obozy przetrwania. No i też trwa taki aktywny wypoczynek nad wodą, prawda, Benjaminie? Witamy serdecznie Benjamina Kubiaka-Piłata. Jesteśmy ciekawi, czy ty jesteś głodny jak wilk po tej nauce pływania.
1: Nie da się ukryć, że po nauce pływania na deskach rzeczywiście człowieka ściąga do obozowiska z powrotem głód. Nie tylko mnie, bo w kolejce, która ustawia się tutaj przy okienku po obiad, niektórzy ustawiają się nawet i dwa razy, prosząc
0: o repetę.
1: Panie kucharki, o dokładkę, o repetę. Dokładnie tak, dziś same smakowitości.
0: Te smakowitości to co konkretnie? Co serwuje obozowa kuchnia?
1: Smakowitości oczywiście z moich ust to jest subiektywna ocena, ale dziś o obiedzie powie mi Nikodem Dolata, kierownik ośrodka w Smerzynie. Dzisiaj jest ostatni dzień tego obozu. Co na zakończenie dla uczestników przygotowano?
2: Na zakończenie dzisiaj klasyk, jak taki prawdziwy, dobry, domowy obiad u babci, czyli zupa pomidorowa z makaronem, a na drugie danie filet z kurczaka, ziemniaczki i surówka.
1: No, ślinka cieknie na samą myśl. Ja, tak jak już powiedziałem, niektórzy ustawiają się nawet dwa razy po dokładkę. To jest takie wakacyjne all inclusive dla młodych obozowiczów?
2: Zdecydowanie all inclusive. Dzieci mają tutaj zapewnione cztery posiłki, śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i kolacja. Rzeczywiście ustawiają się dwa razy, wracają, proszę o większe porcje. Powiedzą, że jest smacznie, bo są tu dzisiaj niestety ostatni dzień.
1: Z takiej pytanie z kategorii obozowej kuchni. W takim razie, czy jest tak, że dziś kierownikom ośrodka, paniom kucharkom, które tutaj w pocie czoła uwijają się i przygotowują te smakowitości, czasem tych obiadów, rodzajów trzeba przygotować więcej ze względu na różne alergie, różnego rodzaju diety. Kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu chyba nie do pomyślenia, żeby można było przygotowywać kilka różnych potraw, a tutaj z tego co widzę są również alternatywy.
2: Oczywiście kiedyś było to tylko tak naprawdę 4-5-gwiazdkowych potrawach. Dzisiaj u nas jest to standard. Jesteśmy otwarci na wszystkie diety. Bezglutenowe, alergiczne. Staramy się sprostać wszystkim oczekiwaniom, aby każde dziecko czuło się u nas komfortowo.
1: Zaglądam do kotła. Widzę, że są wielkopolskie tyry, czyli ziemniaczki. Jest faktycznie mięso, jest surówka. Kolejni głodni obozowicze ustawiają się już tutaj w kolejce. Niektórzy gdzieś dopytują, czy na podróż również można sobie zapakować w drogę powrotną. Mam nadzieję, Bogdanie, że ty już jesteś po obiedzie, bo...
0: Na ślinka leci, rzeczywiście. Zwłaszcza, że takie tradycyjne te potrawy są suróweczka, prawda, ziemniaczki, jak to mówisz po poznańsku, pyry.
1: No, rzeczywiście. Ja zaraz siadam, ale będę jeszcze pytał naszych obozowiczów, jak smakuje. O tym na pewno powiemy w faktach RMF FM.
0: To zapraszamy serdecznie. Te fakty już za 20 minut o godzinie 14. Benjamin Kubiak-Piłat prosto z harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie w Kujawsko-Pomorskim. Słyszymy, że to ostatni dzień. Ja pamiętam takie motto kolonijne ze swojej młodości, dzieciństwa. Kto zjada ostatki, jest piękny i gładki.
3: Radio RMF 24.

0: Za 17 minut będzie godzina 14, będą nowe fakty w RMF FM, ale czekając na nowe fakty, nie zasypiamy gruszek w popiele. W Radiu RMF 24 ponownie zapraszamy Was do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu Wojna Światowa. Przypomnę Wam, w poprzednim odcinku była mowa o surowcach, które są najważniejsze w globalnej rywalizacji mocarstw. No, świat ewoluuje, ale jedno jest niezmienne. Najważniejsza jest ropa naftowa, absolutnie kluczowy surowiec strategiczny. Mówiliśmy o tym, że Chiny są liderem, jeśli chodzi o pierwiastki ziem rzadkich, ale mają właśnie problem. Problem, jeśli chodzi o ten najważniejszy surowiec. Są jego największym eksporterem na świecie, a wykorzystują do tego m.in. cieśninę Ormus. A to nie umyka uwadze Stanom Zjednoczonym.
1: Stanom Zjednoczonym jest na rękę to, co dzieje się w tym momencie w cieśninie Ormus, czyli że ta cieśnina Ormus jest zamknięta, ponieważ mocno na tym tracą Chiny. Czy tak się dzieje? No to musiałyby być tak naprawdę szachy 5D prowadzone przez Donalda Trumpa, a wydaje mi się, że jednak ten człowiek nie jest w stanie prowadzić takiej rozgrywki. Być może wyszło przez przypadek to, że mamy w tym momencie bardzo mocne uderzenie w Chiny. Chociaż Chiny przygotowywały się przez lata do tego, żeby być gdzieś tam zabezpieczone energetycznie, ponieważ mają ogromne zapasy, czy to ropy naftowej, czy paliw, też w dużej mierze zelektryfikowały swoją gospodarkę, więc mniej jest potrzebne tych takich paliw konwencjonalnych.
0: Na ten czynnik zwraca uwagę Michał Stajniak, analityk surowcowy, wicedyrektor działu analiz w XTB. Czy Donald Trump byłby zdolny do takich zagrań? No, tego nie wiemy, ale jeśli nie, to być może zaczął po prostu słuchać niektórych swoich doradców. W każdym razie, kto ma ropę, ten ma przewagę. No ale samo posiadanie złóż nie wystarcza, o czym mówi doktor inżynier Alicja Kot-Niewiadomska z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
2: Musimy sobie nałożyć globalnie dwie mapy. Mapy rozkładu zasobów, ale mapy też ryzyk, jakie są na świecie, prawda? I te mapy niestety czasami się pokrywają. I tam, gdzie mamy wysokie ryzyka, różne, i środowiskowe, i społeczne, i polityczne, co wszystko się przekłada na ryzyko inwestycyjne, niestety najczęściej tam też są te najważniejsze złoża, więc posiadanie złoża, posiadanie zasobów, to jest naprawdę ułamek sukcesu w tym wszystkim. To jest ułamek sukcesu. Także no trzeba, dlatego na przykład ta Afryka jest taka strasznie biedna, prawda? Bo oni mają bardzo dużo, od ropy po metale różne, szlachetne, nieszlachetne. Trochę mamy do czynienia z takim współczesnym kolonializmem tej Afryki, niestety, prowadzone przez różne mocarstwa od wschodu do zachodu, prawda? Afryka na tym najbardziej cierpi i cały czas to ryzyko inwestycyjne jest tam, no, jest tam naprawdę wysokie, dlatego nie wszystkie kraje mają odwagę tam swoje macki rozciągać, że tak powiem, prawda? Także tu musimy pamiętać, że złoże to jest naprawdę nawet nie mniej niż połowa sukcesu. To jeszcze bardzo dużo różnych czynników musi się nałożyć, żeby z tego złoża ukręcić jakieś zyski dla państwa.
0: Podkreśla dr inżynier Alicja Kot-Niewiadomska. A cały najnowszy odcinek podcastu Michała Zielińskiego Wojna Światowa, no i oczywiście wszystkie poprzednie, znajdziecie na portalu RMF.on oraz na naszym kanale YouTube. Premiera każdy poniedziałek o 20.
3: Tu Radio RMF 24.
0: Za 13 minut godzina 14.

0: więcej informacji.
1: Już za kilka chwil przekażę mikrofon Kubie Śliwińskiemu. Cieszę się, że jesteście z nami. Bogdan Zalewski, bardzo wam dziękuję.

0: Rama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo.

0: z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz 2 do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Po reklamie.
4: Tu Bogdan Zalewski, kłaniam się wam nisko. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. To były dla mnie bardzo miłe i pożyteczne godziny. Za chwilę przywita się z wami Kuba Śliwiński, a teraz już fakty RMFM. Ania Wachowska. 14.
5: Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczają pracę, powodem niski stan Wisły. Będzie też o kłopotach szefa Światowej Federacji Piłkarskiej. A na koniec zajrzymy na pomorskie plaże. Jak jest?
6: No fantastycznie, woda cieplutka.
5: To są fakty w RMF FM o 14. Elektrownie węglowe w Kozienicach na Mazowszu i w Połańcu w Świętokrzyskiem ograniczyły pracę w związku z niskim stanem Wisły. Woda z rzeki jest wykorzystywana do chłodzenia zakładów. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, jak wygląda teraz praca w elektrowniach?
7: Od kilkudziesięciu minut w Kozienicach nie pracują 3 z 11, a w Połańcu 3 z 8 bloków energetycznych. Grupa Enea, do której należą obie te elektrownie, uspokaja, że dostawy energii dla nas cały czas są zapewnione, a to wyłączenie bloków ma służyć właśnie temu, by zakłady dalej mogły bezpiecznie pracować, mimo trudnych warunków. W Kozienicach termometry dzisiaj po południu mają pokazać 34, a w Połańcu nawet 36 stopni Celsjusza. Przez to także woda w Wiśle szybciej się nagrzewa, a chłodzenie bloków od razu robi się mniej efektywne i cały proces w elektrowniach wymaga dodatkowej pracy.
5: Czerwona kartka od więzienników. To akcja związkowców służby więziennej polegająca na wysyłaniu do członków rządu specjalnych pocztówek. Chodzi o protest przeciwko wprowadzanym zmianom w systemie świadczeń mieszkaniowych, na czym funkcjonariusze mają stracić. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada na linii faktów. Krzysztofie, co jest w tej korespondencji?
8: Z jednej strony napis czerwona kartka od więzienników, z drugiej żądamy wycofania szkodliwych zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla służby więziennej oraz dopisek. Ja, funkcjonariusz służby więziennej, nie zasługuję na takie traktowanie. Adresujemy te kartki m.in. do premiera, szefa MON czy ministra finansów, mówił mi szef Solidarności Więzienników Andrzej Kołodziejski.
9: Półmetek wakacji mija, wszyscy mamy kartki pocztowe, my mamy taką specjalną kartkę od więzienników, czerwona kartka dla członków naszego kochanego rządu w związku z trwającymi pracami w sprawie zmian w świadczeniu mieszkaniowym dla więzienników.
8: Resort finansów chce zmienić wynegocjowane wcześniej i obowiązujące już warunki wypłat tych dodatków. Z wyliczeń związkowców wynika, że te zmiany dla kilkunastu tysięcy funkcjonariuszy mogą oznaczać straty około 400 zł miesięcznie.
5: Szef Światowej Federacji Piłkarskiej Gianni Infantino w tarapatach. Zbiera się koalicja, która chce go odwołać ze stanowiska szefa FIFA. W faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, najmocniej Szwajcarowi sprzeciwiają się kraje Europy.
10: To prawda i według brytyjskiego The Times prowodyrem tego sprzeciwu jest szef UEFA Aleksander Ceferin. Kraje europejskie wspierają te z Ameryki Północnej i Azji, czyli strefy CONCACAF i AFC. Grożą Infantino stworzeniem nowych rozgrywek, mających być konkurencją dla mundialu. Global Nations League, tak miałoby się nazywać. Te groźby mogą zostać wcielone w życie, jeśli słynny Gianni w marcowych wyborach na szefa FIFA będzie starał się o reelekcję.
11: Podleciał za blisko słońca, wykonał Lokikara i się na tym sparzył. To są już takie bardzo mocne sygnały, że ten autorytet Infantino w tym globalnym zarządzaniu piłką nożną bardzo mocno został na szerpie.
10: Tak komentował w Radiu RMF24 Mieszko Rajkiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Zatem, chociaż w ostatnich dniach Gianni Infantino odpuścił i wycofał się z pomysłu częściowej komercjalizacji Mistrzostw Świata, wkrótce okaże się, czy nie przeszarżował.
12: Wakacyjna pogoda w faktach RMF FM.
5: Na pomorskich plażach tłoczno. Warunki do wypoczywania są idealne, słyszymy od turystów w Trójmieście, na Wybrzeżu, Helu i Mierzei Wiślanej.
13: No jest temperatura idealna, prawda? Nie ma 30 stopni, ale jest już tak przyjemnie.

0: nieprawda? Że można poleżeć, pokąpać się może też, zobaczymy. Także jest idealnie.
1: Czemu dopiero teraz? No bo trzeba było trochę pospać, nie?
2: Przygotowani? Jesteście na plaży?
0: Proszę bardzo, woda.
1: Właśnie wszystko jest na miejscu, tutaj w torbie niesiemy ze sobą.
3: Kapelusze przeciwsłoneczne, okulary przeciwsłoneczne, kremy 50-tki.
2: Jak mijają Państwo wakacje?
4: Dopiero przyjechaliśmy w tym momencie.
2: Czyli pierwsze spojrzenie?
4: Pierwsze spojrzenie na ten, pierwsze zamoczenie stóp.
2: Jak jest?
4: No fantastycznie, woda cieplutka. No już się nie mogę doczekać, nie? Jeszcze się nie zakwaterowaliśmy, ale za chwilę jedziemy i myślę, że zjemy jakiś obiad i wracamy.
5: Turystów przepytał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, a my z nowymi faktami wracamy o 15:00. W nich wrażenia z kolonijnej kuchni. Będzie smacznie.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.
8: Popołudnie z radiem RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, jestem z wami do godziny 18:00 i jak zawsze mam dla was najnowsze i najważniejsze informacje. Już za chwilę nowe doniesienia w sprawie 18-letniego nożownika. W tej godzinie sprawdzimy także sytuację w Ceucie po fali migracyjnej. To wszystko i jeszcze więcej w RMF 24. Zaczynamy!

0: Tu radio RMF 24. Jest decyzja w sprawie aresztu dla 18-letniego obywatela Ukrainy, który jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-letniej wrocławianki. Na linii reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam z Wrocławia.
0: Martyno, jaka to decyzja?
1: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się na aresztowanie 18-latka na 3 miesiące, powiedział prokurator Marcin Kuciński.
2: Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa, a także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka. Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo to jest realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary. Przestępstwo jest zagrożone karą od 10 lat pozbawienia wolności, łącznie z karą dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Obrońca oskarżenia zapowiedział, że decyzja o areszcie zostanie prawdopodobnie zaskarżona.
0: Przypomnijmy, o co dokładnie jest podejrzany 18-latek.
1: Do tego ataku doszło w sobotni wieczór na ulicy Gagarina we Wrocławiu, ale wszystko zaczęło się tak naprawdę prawdopodobnie w autobusie miejskim na Muchobór Wielki. Wtedy mężczyzna miał podejść do swojej ofiary i zapytać o drogę. Później wyszedł za młodą kobietą na przystanku, śledził ją, a kiedy weszła do swojego bloku, przytrzymał drzwi, wyjął nóż i tuż przed jej mieszkaniem tak naprawdę zaczął zadawać ciosy nożem, głównie w okolice szyi i klatki piersiowej. Kiedy sąsiedzi usłyszeli krzyki, wołanie o pomoc, no i tą szamotaninę, otworzyli drzwi i wtedy sprawca zaczął uciekać. 30-latka leżała we krwi, ale ostatkiem sił miała opowiedzieć właśnie o tym, że mężczyzna za nią szedł aż do przystanku. Policja na razie nie potwierdza tego, nie zdradza szczegółów ze względu na dobro śledztwa. Na szczęście sprawca został szybko zatrzymany. No i jak już wiemy, dziś zapadła decyzja o jego aresztowaniu.
0: Martyno, jaki jest stan tej kobiety?
1: Na początku policja informowała o stanie krytycznym i walce o życie, ale najwyraźniej ten ciężki stan udało się szybko opanować, bo kobieta została już zwolniona ze szpitala do domu. Lekarze informowali jednak, że na pewno będzie wymagała opieki psychologicznej, no, ze względu na tą traumę, którą niewątpliwie przeżyła w bloku.
0: To powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, czy podejrzany przyznał się do winy?
1: Nie, Dmytro M. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Prokuratura potwierdziła jednak, że przed atakiem nie znał zaatakowanej kobiety. Prawdopodobnie była to przypadkowa ofiara. Do tej sprawy odniósł się m.in. konsulat generalny Ukrainy we Wrocławiu. Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy przemocy i agresji, niezależnie od tego, kto jest ich sprawcą, a kto ofiarą. Osoba, która dopuszcza się przestępstwa, powinna ponieść odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem w Polsce. Tak napisano w oświadczeniu. Konsulat zaapelował też do Ukraińców o przestrzeganie polskiego prawa. To zdarzenie, mam wrażenie, w ogóle otworzyło, a może kontynuowało tą publiczną debatę o napędzaniu takiej w ogóle spirali, machiny przemocy i agresji, także słownej, wobec Ukraińców w naszym kraju. Każde takie zdarzenie jest pożywką dla tych, którzy dopuszczają się dyskryminacji na tle narodowościowym. No, efekty nie trzeba było długo czekać, bo dziś w nocy z poniedziałku na wtorek na tej samej ulicy, wyobraźcie sobie, na ulicy Gagarina, jedna z kobiet usłyszała na schodach Ukraińców i wybiegła z mieszkania z nożami. Później wyszła na ulicę, jeden z mężczyzn próbował ją uspokoić, w odpowiedzi zaczęła mu machać tymi nożami przed twarzą, trafiła na razie do izby wytrzeźwień. Przepraszam, policja planuje wobec niej kolejne kroki, ale to pokazuje, jak bardzo ta spirala nienawiści w jedną i w drugą stronę rośnie w Polsce, także apel o ostudzenie tych emocji.
0: Dokładnie tak, o to apelujemy i do tej sprawy, bulwersującej sprawy, oczywiście będziemy wracali. Martyna Czerwińska dla radia RMF 24. Martyno, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.
3: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka. Gdy...

0: Radiu RMF24. Wracamy teraz do wydarzeń na hiszpańskiej Ceucie, bo dziś odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej właśnie w tej sprawie. I od razu łączymy się z reporterem RMFFM Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Jakubie, jakie wnioski po rozmowach?
1: No, ta Ceuta to oczywiście był, można powiedzieć, pretekst do takiej szerszej dyskusji. Ja tylko przypomnę, że w Ceucie w czwartek oraz z czwartku na piątek w nocy granice Ceuty, czyli tej hiszpańskiej eksklawy tuż przy granicy z Marokiem, przekroczyło ponad 70 tysięcy migrantów, którzy forsowali granicę, przedostali się na teren tej hiszpańskiej eksklawy. Tam większość oczywiście już wróciła do Maroka, ale ten problem tej nielegalnej migracji, niekontrolowanej migracji tam cały czas jest obecny. Głównym tematem dzisiejszych rozmów, którzy podnosili niemal wszyscy ministrowie spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, to kwestia priorytetu ochrony granic zewnętrznych Unii. Bez utrzymania restrykcyjnej polityki nie będzie możliwe utrzymanie strefy Schengen w jej obecnym kształcie. Do takich wniosków mieli dojść przywódcy, mieli dojść ministrowie, szefowie resortów spraw wewnętrznych. Stwierdzono, że nielegalni migranci, którzy przekraczają granice Unii Europejskiej, nie mogą mieć możliwości, jakiejkolwiek możliwości legalizacji swojego pobytu na terenie krajów unijnych. Nad takimi rozwiązaniami pracują teraz, będą pracowali przywódcy unijni. W październiku między innymi te prace mają być kontynuowane, bo na początku października będzie kolejne takie spotkanie ministrów spraw wewnętrznych, a potem w połowie miesiąca 15 i 16 października posiedzenie Rady Europejskiej. Dzisiaj ministrowie mieli zwracać uwagę na rozwiązanie między innymi właśnie, które przyjęła Polska, czyli czasowe i terytorialne zawieszenie prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową, które dotyczyło granicy z Białorusią. Ono zostało wprowadzone na mocy ustawy z 21 lutego 2025 roku. Niektórzy szefowie resortów unijnych, spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, mieli wyrażać wsparcie dla tego pomysłu i zwracali uwagę na to, że podobne rozwiązanie mogłoby pomóc w, chociaż w pewnym stopniu rozwiązaniu tego problemu właśnie w Ceucie. Ministrowie rozmawiali o tej eksklawie również w kontekście wyroku Sądu Najwyższego Hiszpanii, który uznał na początku lipca, że natychmiastowe wydalanie migrantów przez tak zwane pushbacki są po prostu nielegalne. Uznano, że choć sądy, na tym dzisiaj dyskutowano, że choć sądy są niezawisłe, to jednak ich orzeczenia często niosą zbyt daleko idące skutki i z tym też trzeba coś zrobić, żeby wyrok sądu nie powodował właśnie takich efektów, które bo to też jest jednym z ten wyrok sądu był jednym z powodów, dlaczego rozpoczął się tak duży szturm na Ceutę. Przywódcy mają teraz przygotować pakiet rozwiązań, szczególnie krajom, szczególnie narażonym na niekontrolowaną migrację, jak właśnie Polska, ale też w ostatnim czasie Hiszpania. Posłuchajmy, co mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu.
2: Bardzo długofalowe rozwiązania, które uchronią nas przed tego typu sytuacjami jak na Ceucie, ale również z takim państwom jak Polska pomogą jeszcze bardziej efektywnie zarządzać procesami migracyjnymi i odpowiadać odpowiednio na te wyzwania hybrydowe, które są ze strony Rosji i Białorusi.
1: A te długofalowe rozwiązania to będą dokładnie jakie?
2: To jest po pierwsze też tak zwana dyplomacja migracyjna, czyli uwzględnianie kwestii migracyjnych we wszystkich możliwych umowach, rozmowach z państwami trzecimi. To jest kwestia tak zwanych hubów powrotowych, które będą lokalizowane poza Unią Europejską oraz ten priorytet, który do tej pory nie był oczywisty. Każda osoba, która nielegalnie wjeżdża do Unii Europejskiej, nie ma nawet żadnej możliwości, nie będzie miała cienia szans na to, żeby jej pobyt został zalegalizowany.
1: Tak mówił Maciej Duszczyk, wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji. Tak jak wspomniałem, w październiku, 15 października rozpocznie się posiedzenie Rady Europejskiej. No i jednym z najważniejszych priorytetów będzie właśnie kwestia nielegalnej migracji. W konkluzjach prawdopodobnie znajdą się konkretne działania, te już wypracowane czy zaproponowane przez przywódców, działania, które powinny realizować kraje Unii Europejskiej.
0: Zatem czekamy na te konkretne październikowe działania. Jakub Rybski dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy. A już za chwilę jeszcze więcej informacji. Przed nami fakty punktualnie o godzinie 14:30.
3: Tu Radio RMF 24.
4: Reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Lokalna grupa działania Dobra Widawa zaprasza na wyjątkowe wydarzenie. Noc Perseidów. Noc spadających gwiazd. W programie multimedialne prelekcje o kosmosie, warsztaty astrofotografii smartfonowej, warsztaty tworzenia księżycowych kraterów i oczywiście obserwacja gwiazd oraz częściowego zaćmienia Słońca pod okiem ekspertów z Astro Hunters. Widzimy się 12 sierpnia o 18 w Centrum Turystyczno-Rekreacyjnym Dobra Widawa nad Zalewem w Stradomii Wierzchniej. Zapraszamy!
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Foxy Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.

0: Daniel Chawrylenia, zapraszam na Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek wracamy do sprawy podejrzanego o próbę zabójstwa 18-latka. Jego obrońca, mecenas Jakub Hirne, zapowiada, że decyzja o 3-miesięcznym areszcie dla obywatela Ukrainy prawdopodobnie zostanie zaskarżona. Obrońca nie odpowiada na pytanie o niepoczytalność podejrzanego.
1: Tutaj tych kwestii absolutnie nie będę komentował. Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania, także na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony. Tutaj nie będę dalej wchodził w szczegóły.
0: Mówił, przypomnę, obrońca 18-latka, mecenas Jakub Hirnle. Patrz w lusterka i zwracaj uwagę na motocyklistów. Taki apel do dolnośląskich kierowców kierują policjanci w szczycie sezonu motocyklowego. Relacja Renaty Pasiut.
2: Policjanci przypominają, że motocykle łatwo mogą zniknąć w martwym punkcie lub zostać zauważone zbyt późno. Szczególną ostrożność należy zachować podczas zmiany pasa ruchu, włączania się czy skręcania. Zdaniem policji o bezpieczeństwo muszą dbać też sami motocykliści. Sprawne oświetlenie, odblaski i przewidywalna jazda pozwalają innym szybciej dostrzec jednoślad. Mundurowi przypominają, kilka sekund uwagi może uratować zdrowie, a nawet życie.
0: To popołudniowe fakty w RMF 24 Wrocław. Zmieniamy temat i teraz niestety zła wiadomość dla szukających ochłody w stolicy Dolnego Śląska. Kąpielisko przy ulicy Królewieckiej znowu zostało czasowo zamknięte. Młodzieżowe Centrum Sportu poinformowało o podejrzeniu wystąpienia sinic, co zmusza do ponownego wyłączenia go z użytkowania. Plaża pozostaje otwarta, jednak obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Kąpielisko pozostanie nieczynne do odwołania. A my pozostajemy w tematyce upałów. We Wrocławiu temperatura osiągnęła 35 stopni w cieniu, a z danych MPK Wrocław wynika, że 86% autobusów i 75% tramwajów jest już wyposażonych w klimatyzację. Rzecznik przewoźnika Daniel Misiek przypomina, że w nowoczesnych pojazdach uruchamia się ona automatycznie, natomiast w starszych modelach musi włączyć ją kierowca.
3: To oczywiście zależy od modelu pojazdu, natomiast w tych najnowszych tramwajach i autobusach ta temperatura w przestrzeni pasażerskiej jest ustawiana automatycznie. Klimatyzacja załącza się też automatycznie, czyli to nie jest dobra czy zła wola kierowcy. Ten autobus czy tramwaj już same wiedzą, jaka temperatura panuje na zewnątrz, a w związku z tym, gdy jest wysoka, uruchamiają nawiew klimatyzowany wewnątrz pojazdu. W starszych pojazdach faktycznie jest tak, że to motorniczy czy kierowca musi kliknąć uruchomienie klimatyzacji w przestrzeni pasażerskiej i faktycznie czasem tak się zdarza i tu bijemy się w pierś, trzeba przypomnieć kierowcy czy motorniczemu, że za swoimi plecami ma pasażerów.
0: Miejmy nadzieję, że dziś nie trzeba o tym przypominać ani kierowcom, ani motorniczym.

0: Wtorkowe popołudnie z radiem RMF24 i wielkie przedsięwzięcie muzealne we Francji. Wyobraźcie sobie, że powstanie tam ponad 70-metrowe urządzenie. Urządzenie specjalnie stworzone, by prezentować publiczności jeden z najcenniejszych średniowiecznych eksponatów, prawie 1000-letnią tkaninę z Bayeux. Łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, co to będzie za urządzenie i przede wszystkim dlaczego będzie tak nowatorskie?
1: Otóż dotąd sławna tkanina z Bayeux, która ma prawie 1000 lat, jak wspomniałeś, i której długość sięga blisko 70 metrów, prezentowana była publiczności w pionowej gablocie, co zdaniem wielu ekspertów sprawiało, że z czasem mogła się ona po prostu poczuć na strzępy z powodu działania siły ciężkości. Kłopot polegał na tym, że jeżeli to gigantyczne, haftowane dzieło byłoby eksponowane poziomo, to publiczność nie mogła podziwiać jednocześnie wszystkich scen przedstawiających podbój Anglii przez księcia Normandii Wilhelma Zdobywcę w XI wieku. A więc postanowiono stworzyć specjalne, sterowane elektronicznie urządzenie, rodzaj metalowo-szklanego stołu, który, dzięki któremu w zależności od potrzeby będzie można zmieniać kąt pochylenia średniowiecznej tkaniny w czasie dnia. Tkanina z Bayeux będzie prezentowana widzom pochylona pod kątem około 60 stopni, by można ją było bez problemu podziwiać, jednocześnie ograniczając szkodliwe działanie siły ciężkości. A w nocy to arcydzieło będzie w cudzysłowie odpoczywać w pozycji poziomej. Co więcej, będzie można je nawet bezpiecznie odwracać do góry nogami, że się tak wyrażę, żeby ułatwić ewentualną restaurację tego dzieła bez konieczności przenoszenia go w inne miejsce.
0: No i pojawia się to najważniejsze pytanie, od kiedy ten nowatorski muzealny system zacznie działać?
1: Cóż, zacznie działać w Muzeum w Normandii od przyszłego roku, bo na razie i tak ta bezcenna tkanina została wypożyczona Muzeum Brytyjskiemu w Londynie. W zamian Brytyjczycy zgodzili się wypożyczyć Francji tak zwany skarb Sutton Hoo z XII wieku, najcenniejszy średniowieczny skarb, jaki kiedykolwiek odkryto na terenie dzisiejszej Anglii.
0: Zatem czekamy. Prosto z Paryża dla radia RMF24 Marek Gładysz. Marku, dziękujemy i pozdrawiamy.
1: Dziękuję bardzo. Radio RMF.

0: Radiu RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Minister finansów USA Scott Bessent poinformował, że Stany Zjednoczone prowadzą rozmowy z Iranem w sprawie odblokowania cieśniny Ormus. Jak przekazał, porozumienie może zostać osiągnięte jeszcze dziś lub jutro. Szef amerykańskiego resortu skarbu wyraził nadzieję, że otwarcie jednego z najważniejszych szlaków transportu ropy pozwoli również na złagodzenie napięć w regionie. Po jego wypowiedzi ceny ropy na światowych rynkach wyraźnie spadły. Amerykańska West Texas Intermediate potaniała o 4%, a ropa Brent o 3%. Tu radio RMF 24. Kolejna porcja najnowszych informacji w faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 15.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Studencie, pamiętasz o eurotipach?
10: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
9: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
10: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
9: Program Discover EU.

0: RMFM.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPos. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: O reklamie.
7: Tu radio RMF24. Zbliżamy się do godziny 15, a zatem pora na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
8: Dwa poważne wypadki w czasie żniw na Mazowszu. Poszkodowane są dzieci, 4-latek i 5-letnia dziewczynka. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów nad Bałtykiem. Przechwyciły go polskie myśliwce. Na koniec zajrzymy do kuchni na wakacyjnym obozie przetrwania. O menu zapytamy reportera RMF FM. Dwa groźne wypadki z udziałem dzieci podczas żniw na Mazowszu. Jak dowiedział się reporter RMF FM, w powiecie łosickim poważne obrażenia nogi odniosła 5-latka wciągnięta przez maszynę rolniczą. Natomiast w powiecie sokołowskim 4-letniego chłopca przysypało rozładowywane zboże. Nasz dziennikarz Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztofie, w jakim stanie są dzieci?
9: Obrażenia 5-latki są bardzo poważne. Z kolei u 4-latka przysypanego zbożem udało się przywrócić funkcje życiowe. Oboje śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego trafiły do szpitali.
8: A jak doszło do tych wypadków?
9: 5-latka weszła do silosu zbożowego, jej ojciec był na zewnątrz. W pomieszczeniu pracowało urządzenie do transportu zboża. Dziewczynka wpadła w szczelinę i maszyna poważnie ją zraniła. Natomiast 4-letni chłopiec był pod opieką ojca, który przywiózł do gospodarstwa zboże. Po rozładunku zaczął szukać syna, znalazł go w zbożu. Dziecko nie oddychało, reanimacja zakończyła się powodzeniem. W obu przypadkach okoliczności tych wypadków wyjaśniają policjanci. Opiekunowie dzieci byli trzeźwi.
8: Patrol saperski rozpoczął oględziny w Alei Solidarności w centrum Warszawy. Przed południem, przypominamy, na placu budowy znaleziono tam niewybuch z czasów II wojny światowej. Do tej pory nie było potrzeby ewakuacji mieszkańców. Są za to duże utrudnienia w ruchu autobusów i tramwajów. Mogą potrwać do wieczora. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Przed południem doszło do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego. IU-20M leciał 56 km na północ od Koszalina. Nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej, ale poruszał się bez zgłoszonego planu lotu i bez włączonego transpondera. Rosjan namierzyła polska para samolotów dyżurnych i eskortowała maszynę poza obszar działania naszego lotnictwa. Rosyjski IU-20 został przechwycony nad Bałtykiem także w zeszły piątek. Siatkarze reprezentacji Rosji nie zagrają jednak na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku w Polsce. Poinformowała o tym w wydanym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki. W faktach łączymy się więc z Wojciechem Marczykiem z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, reprezentacja Rosji została dopuszczona do międzynarodowych rozgrywek. To dlaczego nie zagra?
10: Jak czytamy w wydanym oświadczeniu, Rosyjska Federacja sama poinformowała EVVB, że jej kadra nie wystąpi w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w naszym kraju. Na razie nie wiadomo, czy rosyjskie siatkarki zagrają w turnieju w USA i Kanadzie. Tutaj rozmowy trwają z organizatorami. Na pewno zobaczymy jednak siatkarzy i siatkarki reprezentujących Rosję w przyszłorocznej Lidze Narodów. Z tego powodu w 2027 roku w tych rozgrywkach wystąpi nie 18, a 19 reprezentacji. Przypomnę, że powrót do rywalizacji sportowcom z Rosji umożliwiła decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który tymczasowo odwiesił Komitet Olimpijski z tego kraju.

0: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
1: Co jedzą uczestnicy obozów przetrwania? W porze obiadu zabieramy naszych słuchaczy do obozowej kuchni. Przed stołówką harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w kujawsko-pomorskim Smerzynie zaparkował wóz satelitarny RMF FM. Tamtejszych specjałów próbował nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat, z którym się teraz łączymy.
2: Potwierdzam, dzień dobry.
1: Co w menu? Dzień dobry.
2: No przyznam, że nieco się zdziwiłem, bo uczestnicy mają tu prawdziwe all inclusive. Dziś obiad nie z kuchni polowej, bo w jadłospisie. Kotlet, ziemniaki i surówka.
1: Tradycyjnie.
2: Panie kucharki, tradycyjnie, a panie kucharki mają pełne ręce roboty.
3: Na śniadanie płatki, tosty, też i jogurcik dajemy. Na obiad dajemy, tak jak tutaj widać, nie? Zupa. Zależy też jaka, drugie
2: kotlecik.
3: Danie. Tak, kotlecik. Mają też i spaghetti, też uwielbiają. Na podwieczorę mają owoc lub wafelka, a na kolację wczoraj mieli też i pizzę, sosy bolońskie, różnego rodzaju makarony.
2: Mówiła mi pani Paulina, do której niektórzy ustawiali się nawet kilkukrotnie. Za nami pożegnalny już obiad z obozem w Smerzynie, a przed nami powrót do domu.
1: Szerokiej drogi. Kolejny przystanek na informacyjnej mapie faktów. O 16:00 w nich niezwykły pomysł naukowców, jak sprawić, by Ziemia przetrwała śmierć Słońca.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332. AI.
6: W drugiej połowie dnia we Wrocławiu żar będzie lał się z nieba. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 37 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna osiągnie nawet 40 kresek. Poniżej 30 stopni słupki rtęci wskażą dopiero po zmroku. Synoptycy zapowiadają, że po południu może popadać deszcz i zagrzmieć. Biometr jest i będzie niekorzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
7: RMF 24.
8: Popołudnie z RMF 24. Mateusz Morawiecki zapowiada nowe otwarcie na prawicy. Czy czeka nas polityczna rewolucja po prawej stronie? O tym porozmawiamy z politologiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jarosławem Flisem. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej.

0: Radiu RMF24 mamy jeszcze więcej komentarzy. Mateusz Morawiecki zapowiada nowe otwarcie na prawicy. Jego środowisko przedstawiło propozycję zmian w polityce rodzinnej, od modyfikacji programu 800+, po nowy model emerytalny. Nie wyklucza też przekształcenia się w partię polityczną. Tymczasem najnowszy sondaż pokazuje wyraźne przetasowania na prawicy. PiS traci, pojawia się Rozwój Plus, a Konfederacja umacnia swoją pozycję. Czy jesteśmy zatem świadkami przebudowy całej prawej strony sceny politycznej? O tym porozmawiam już teraz z moim gościem, którym jest politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Flis. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, najpierw jednak zacznijmy od najnowszej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział dzisiaj, cytuję, wrogiem dla Morawieckiego jestem ja i PiS, nie Tusk. Zatem czy prezes PiSu dobrze definiuje przeciwników byłego premiera?
1: No to jest to, co by chciał, żeby wierzyli wyborcy PiSu, ale to przecież wcale nie znaczy, że to się stanie. No to więcej widać na tym, po tym, jak chciałby pokonać Morawieckiego, ale nie wskazuje na to, żeby to było skuteczne. Ta próba kompromitowania Tuskiem Morawieckiego, no to trochę bardziej uderza w Kaczyńskiego, w jego pojmowanie sprawy niż w to, co się dzieje. No co jak co, ale Morawiecki tutaj jakoś specjalnie się od Czarka nie różni, jeśli chodzi o ocenę rządu Tuska, te publiczne oceny rządu Tuska i ataki wszystkie na politycznych przeciwników, to też w ostatnich dniach. Także wydaje mi się, że to jest takie klasyczne chcieństwo, ale z rzeczywistością to nie ma wiele wspólnego.
0: Zatem przejdźmy już do samej postaci Mateusza Morawieckiego. Czy jego zapowiedzi pana zdaniem to początek budowy nowej partii, czy raczej próba przejęcia części elektoratu Prawa i Sprawiedliwości?
1: No to nie jest alternatywa, to jedno i drugie jest tożsame, żeby zbudować jakąś partię w tym miejscu z takim CV, jakie ma Morawiecki. No to trzeba po prostu przejąć wyborców PiSu. No pytanie jest takie, czy to jest próba przejęcia części, czy całości. Czy to jest próba zrobienia czegoś takiego no, na kształt, rozumiem, PiSu w 2001 roku, czyli coś, co na początku to ma trochę skubnąć AWS-u, ale generalnie chodzi o to, żeby go zjeść w całości. No to pewnie jest jakieś marzenie, natomiast czy to się tak łatwo wraca do tego, co tam było kiedyś? Trochę to zależy od błędów, jakie popełni Jarosław Kaczyński. Na razie tych błędów nie brakuje. To zawsze jest zresztą tak, że małe partie karmią się błędami dużych i jak duże popełniają tych błędów dużo, no to za chwilę przestają być dużymi i ktoś inny zastępuje w tej roli.
0: No to właśnie, przy tym się zatrzymajmy. Najnowszy sondaż daje Rozwojowi Plus blisko 8% poparcia, a PiS wyraźnie traci, o czym wspominałem. Panie profesorze, czy to już realne przetasowania na prawicy, czy może raczej efekt tej politycznej nowości, tak to nazwijmy?
1: No na pewno jest to efekt politycznej nowości, to znaczy to nie jest jakieś takie wejście z przytupem, że druga strona zupełnie znika, ale też trudno uznać, że to jest jakiś stan trwały, to znaczy to, że w opozycji są cztery partie polityczne, to jest coś, co zupełnie nie ma racji bytu, to znaczy to nie jest jakiś trwały stan. Owszem, no zdarzało się u naszych południowych sąsiadów w Czechach, że 9 partii przekroczyło próg wyborczy, ale to jednak był ewenement. Już w kolejnych wyborach przekroczyły tylko 4 listy próg wyborczy, już wszyscy się pogrupowali. Nasz system zresztą jest trochę brutalniejszy niż czeski, chociaż próg wyborczy jest mniej więcej ten sam. No tutaj pory na polskiej scenie politycznej było miejsce dla 5, no góra 6 partii, które mają poparcie powyżej 5%. No w tej chwili takich partii, które by chciały mieć takie poparcie, no to jest 10, to znaczy, że dla 4, to już nawet nie jest zabawa w gorące krzesło, to jest zabawa w cztery gorące krzesła, znaczy cztery osoby, cztery partie z tych 10 w tej chwili widocznych w parlamencie czy w sondażach nie znajdą miejsca w następnym Sejmie, tak można by przypuszczać na podstawie tego, co do tej pory znamy. Także to jest bardzo, bardzo trudna gra, ale mamy cały rok na to, więc to też jest czas na różne przetasowania, manewry, porozumienia. Być może gdzieś jakieś pojawiają się nowe gambity, które to jeszcze bardziej zmienią, ale wydaje się, że taka rywalizacja w tym momencie w czterech takich miejscu w apokalipsy po stronie prawej sceny politycznej no to, to nie rokuje, że to jest jakiś stan trwały.
0: Oczywiście to wszystko będziemy obserwowali, ale już teraz wróćmy do Mateusza Morawieckiego, który mówi o zmianach w 800+ i proponuje pensję rodzicielską oraz emerytalną składkę rodzinną. Pana zdaniem to pomysły, które mogą przyciągnąć wyborców, czy raczej wywołają spór także po prawej stronie?
1: No to jest na pewno coś, co jest próbą jakiejś odpowiedzi na te wszystkie zarzuty, że tak naprawdę jest się liberałem i jest się po drugiej stronie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to są, że te sprawy takie programowe to już przestały być jakby takim łatwym manewrem, bo tych ofert jest tak dużo, te oferty są na tyle do siebie podobne, że tego nie wygrywa się jednym pomysłem, tylko raczej konsekwencją, prowadzeniem działań, więc jeśli te działania będą prowadzone spójnie, jeśli będzie z tego zrobiona jakaś opowieść, która będzie się utrzymywać w mediach no dłużej niż przez jeden dzień, no to wtedy to może być pomysł, ale taki pomysł na jednorazowe clickbaity to trochę za słabo. To gdyby to było coś bardzo długiego, konsekwentnego, ale też nie wiem, czy to jest taka opowieść, że naprawdę wielu osób jakby to było, ale podtrzymuję, że z jedną opowieść, że Morawiecki jest bardziej zainteresowany polityką co i jak, niż polityką kto kogo. No taki rozumiem przekaz można by z tego odczytać. Aczkolwiek no to wszystko wymaga cierpliwości, wytrwałości. Zobaczymy, jak na tym polu pójdzie Morawieckiemu.
0: No właśnie, to na koniec, panie profesorze, króciutko, jakich kolejnych ruchów możemy się spodziewać w tych najbliższych tygodniach?
1: To kluczowe znaczenie ma dotarcie w tym momencie do lokalnych struktur Prawa i Sprawiedliwości, też do tych wszystkich takich, którzy już się trzymali od PiS-u dalej. To znaczy, że to wyborów się nie wygrywa w sali sejmowej, mając nawet 40-osobowy klub, wygrywa się w całej Polsce i do tej całej Polski trzeba dotrzeć nie tylko przez media.
0: Politolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosław Flis był razem z nami w Radiu RMF24. Wielka przyjemność, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
7: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowe wydanie Faktów RMF 24 Wrocław. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 19-letniej Walentyny. Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 lipca przy ulicy Majakowskiego, gdzie młoda kobieta wypadła z okna na czwartym piętrze bloku. Nieoficjalnie mówi się, że 19-latka próbowała opuścić mieszkanie Norberta C., na co ten nie wyrażał zgody. Śledczy na razie nie potwierdzają tych doniesień. Jak poinformował rzecznik wrocławskiej prokuratury Jakub Dłubacz, mężczyzna został już tymczasowo aresztowany.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo przeciwko Norbertowi C., podejrzanemu o dokonanie zgwałcenia z artykułu 197 paragraf 1 kodeksu karnego na szkodę jednej z pokrzywdzonych, jak również o pozbawienie wolności drugiej pani pokrzywdzonej. Ponadto podejrzanemu przedstawiono również zarzut naruszenia nietykalności funkcjonariuszy publicznych, to jest ratowników medycznych, którzy uczestniczyli w akcji reanimacyjnej pokrzywdzonej, która zmarła na skutek upadku z wysokości. W toku tego śledztwa również badane są przyczyny i okoliczności zgonu pokrzywdzonej.
0: Wszyscy uczestnicy zdarzenia to obywatele Polski. W mediach społecznościowych publikowane są apele z prośbą o pomoc w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia. Teraz o kolejnym wrocławskim podwórku, które zmieni się na lepsze. Zarząd Zasobu Komunalnego rusza z remontem wnętrza kwartału ulic Hallera, Mieleckiej, Połanieckiej i Stalowo-Wolskiej. Na razie trwają prace przygotowawcze, ale już wkrótce to miejsce przejdzie dużą metamorfozę. Powstaną m.in. plac zabaw i siłownia plenerowa, nowe nawierzchnie piesze i drogowe, system odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Do tego pojawi się też nowe oświetlenie, ławki, stojaki rowerowe i nasadzenia. Wykonawca ma około 10 miesięcy na realizację prac. Koszt inwestycji to ponad 2,5 miliona złotych. W popołudniowych faktach RMF 24 Wrocław sprawdzamy, dlaczego upał oznacza opóźnienia na kolejach nie tylko wokół Wrocławia, ale i w całej Polsce. Maciej Szewczyk, miłośnik kolei i dyżurny ruchu na jednej z podwrocławskich stacji, tłumaczy, że dzieje się tak za sprawą fizyki. Po prostu stalowe szyny w czasie upałów się rozszerzają, a to zwiększa ryzyko wypadnięcia z szyn.
2: Przy naprawdę wysokich temperaturach pojawiają się wypaczenia, a jednak lepiej jechać trochę wolniej, ale dojechać bezpiecznie niż się zatrzymać i wykolejcie gdzieś, bo gdzieś tam ta szyna wypięczy się. Mieliśmy przykład nawet tu w Wrocławiu na Glinianej. Są zdjęcia, jak ta szyna podniosła się do góry. To akurat w tym wypadku tramwajowa, ale z kolejowymi też tak bywa, że one potrafią się wygiąć, pójść bok i jak pociąg jedzie 160 na godzinę i nagle ma uskok, to może się w tych torach nie utrzymać i może dojść do poważnego incydentu kolejowego.
0: O tym, że lepiej dojechać nieco później niż brać udział w wypadku, przekonywać chyba nikogo nie trzeba.

0: Tu radio RMF 24 i nasz popołudniowy program, w którym szukamy sposobów na ochłodzenie. Zerknijmy na Wrocław, który dziś zamienia się w prawdziwy piekarnik. Już od rana żar leje się z nieba, a synoptycy ostrzegają, to jeden z najgorętszych dni tego lata. Temperatura w cieniu może osiągnąć nawet, uwaga, uwaga, 35 stopni. Nasza reporterka Martyna Czerwińska zajrzała na otwartą pływalnię przy Wejherowskiej, gdzie mieszkańcy szukają ochłody.
1: Fajnie się pływa i zaraz może pójdziemy z koleżanką na zjedzalnię.
2: No pokażcie mi, co potraficie. Jakiś nurek? Uwaga! Aż ja zostałam ochlapana. Poszły pod wodę.
3: Bardzo zimna woda, ale można się przyzwyczaić. Jak po 3 minutach rozgrzejecie się, to jest bardzo ciepło.
1: Fajnie się w ten dzień, ale lepiej uważać, bo może ktoś zemdleć i lepiej się smarować.
4: Właśnie przyjechaliśmy z półkolonią, także dzieciaki w końcu odpoczywają i się chłodzą.
2: Jest gdzie się wyszaleć.
4: Dokładnie tak. Korzystają ze wszystkich atrakcji, są zadowolone, zresztą jak widać, także fantastycznie.
2: Widzę, że panie mają jakiś chłodzący napój w ręku. Gorąco?
4: Ciepło, fajnie, ale lubię taką pogodę.
2: No właśnie, nie wszyscy lubią. Najpierw czekamy na to lato tak długo, a później narzekamy, że za gorąco.
5: Fajnie jest, bo można się opalić w końcu. Bo ja do opalania to kiepska jestem, ciągle blada bardziej.
2: Widzę, że już coś tam słonko złapało. A mama lubi się opalać?
4: Teraz jak jestem starsza, to jest coraz mniej. Ale uwielbiam słońce, bo jest go tak mało w ciągu roku.
2: Poprawia nam się nastrój, kiedy jest tak słonecznie?
4: Zdecydowanie. Nawet do pracy się lepiej wstaje.
2: A jak posiłki wyglądają? Jadłospis też jakoś dopasowujemy do tej pogody?
5: No przy takim upale to wiadomo, że lepiej tam coś lekkiego zjeść. Arbus jest na to najlepszy moim zdaniem.
2: Rosół nie za bardzo?
5: Nie. Rosół nie. Arbus albo, no nie wiem, jakaś lekka sałatka.
2: Bo tego apetytu nie ma zwykle w czasie takich upałów.
5: Nie.
0: Parafrazując klasyka, jak jest lato, no to ma być ciepło. A my rzućmy jeszcze okiem na prognozowane temperatury. Dziś zapowiada się tropikalna noc do 23 stopni. Jutro w południowo-wschodniej Polsce nawet do 39 stopni. Nad morzem około 30 stopni. Natomiast w centrum kraju i na zachodzie do 35 stopni.
6: Radio RMF 24.

0: RMF24, pora na tenis. Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają dziś do rywalizacji po ponad miesięcznej przerwie od Wimbledonu. Obie polskie tenisistki rozpoczną walkę o awans do trzeciej rundy turnieju WTA w Toronto. Jako pierwsza na kort wyjdzie Iga Świątek, która o godzinie 18.30 zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek. O rywalce Igi Świątek mówił nam komentator Canal Plus Sport Żelisław Żyżyński.
1: To jest zawodniczka młoda, mająca zaledwie 20 lat, ona przebiła się z tych dołów w rankingu, natomiast każda zawodniczka czeka na taki bardzo jeden wielki mecz, potem przełomowy turniej, który gdzieś tam sprawia, tak jak żeby obrazowo wytłumaczyć to Państwu, którzy śledzą przede wszystkim polskie zawodniczki, na taki turniej zachowując odpowiednie proporcje, jak miała Maja Chwalińska na kortach Rolanda Garrosa. No to dla Sary Bejlek pod proporcją gardę. Takim turniejem był lutowy turniej w Abu Zabi. Ona tam pokonała Jelenę Ostapienko bardzo przekonująco. Zagrała niesamowity półfinał z Clarą Towson. Pamiętam, komentowałem ten mecz po prostu z wypiekami na twarzy. W finale pokonała Jekaterinę Aleksandrową i nagle z dziewczyną, która musiała grać kwalifikacje w tym turnieju, ona ten turniej wygrała i wskoczyła do setki. Ona nagle się z nią zaczęli liczyć, choć z taką malutką tenisistką nie każdy się liczy, bo każdy patrzy intuicyjnie. No nie, no jak ona ma stawić czoła na przykład Towson, Ostapienko, tym big hitterkom, a ona niesamowicie walczy, ma serce do walki i biega. Po Abu Zabi przyszły trudniejsze czasy, bo każdy tak marzy, każda tenisistka tak marzy. Wejść na szczyt jest bardzo trudno, ale zostać blisko tego szczytu, gdzieś potem radzić sobie z tą presją, zmieniać cały kalendarz, przygotowywać się do kolejnych turniejów w zupełnie innym rytmie jest ciężko. I Sara Bejlek od tego czasu turnieju w Abu Zabi, a to było w lutym, miała tylko jeden turniej, w którym wygrała więcej niż jeden mecz. To był turniej w Atenach, rozgrywany nie tak dawno. Dopiero później była Praga, też mały turniej, też jeden mecz wygrany, więc od lutego do lipca ona czekała na turniej, gdzie wygra więcej niż jeden mecz. Tam te dropshoty bardzo fajnie grane, to czucie geometrii kortu, spryt na korcie, wybieganie przestało wystarczać. Zawodniczki też zaczęły ją coraz lepiej poznawać. No ja spodziewam się tutaj takiego meczu, jak w tym roku na kortach Rolanda Garrosa, jednakże no, ta dominacja Igi, ten jej bardzo mocny topspin, jeśli ona będzie grała z pełną kontrolą to, co potrafi, to w tym meczu problemów mieć nie powinna. Bez nadmiernego ryzyka, bo Sara Bejlek i tak do piłki dobiegnie, ale konsekwentnie budowanie przewagi na korcie.
0: Trzymamy kciuki za Igę Świątek, dla której rozpoczyna się ważna część sezonu. Będzie bronić punktów rankingowych wywalczonych przed rokiem. Ich strata mogłaby oznaczać wypadnięcie z czołowej dziesiątki światowego rankingu i utrudnić walkę o awans do kończącego sezon turnieju WTA Finals. Z kolei nie wcześniej niż o godzinie 20 Maja Chwalińska zagra z Australijką Talią Gibson. Czego możemy spodziewać się po występie Mai na twardym korcie, na którym dawno nie grała? Posłuchajmy.
1: Ja sprawdziłem też, kiedy ostatnio mieliśmy Maję Chwalińską możliwość obserwacji na, to ważna uwaga, odkrytych kortach twardych. Uwaga, 15 stycznia, trzecia runda kwalifikacji Australian Open, mecz przegrany po zaciętej walce z Angeliną Kalininą. No, może nie każdy sobie uświadamia, ale od tamtego czasu Maja Chwalińska nie grała oficjalnego meczu pod gołym niebem na nawierzchni twardej, bo później grała jeszcze w Cluj na Poce, grała w Oeiras, turnieje na hardzie, ale to były turnieje pod dachem, a od połowy lutego grała tylko na ziemi, plus dwa mecze zupełnie inne mecze, ten jeden towarzyski z Magdą Linet na trawie i ten chciałem powiedzieć przegrany, ale tutaj lepsze byłoby po prostu niedokończony mecz z Sawan Kau na Wimbledonie, gdy kontuzja przeszkodziła Mai właściwie tuż przed metą. Ciekawy jestem, na ile zdrowie pozwoli Mai tutaj, bo że jej gra powinna wystarczyć na Talię Gibson.
0: Dodawał Żelisław Żyżyński, komentator Canal Plus Sport. Za Maję Chwalińską oczywiście także. Bardzo mocno trzymamy kciuki. Natomiast o godzinie 17 początek spotkania Huberta Hurkacza z Amerykaninem Marcosem Gironem. Do tego meczu wrócimy tuż przed godziną 18 w radiu RMF24.
2: Tu radio RMF24.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę w festiwalu rabatów w Euro. Na przykład suszarka Beko Steam Cure Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2819. Teraz za 2496 zł. Taniej o 323 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Papier Doxero A4 Office 9,99 za ryzę. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Gratis paki w Aldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket 4-warstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.

0: koszulkę.
1: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoro szyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
2: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Po reklamie.
9: Tu radio RMF24. Mam nadzieję, że jesteście z nami w to wtorkowe, kolejne upalne popołudnie. Po godzinie 16 powiemy w naszym popołudniowym programie m.in. o przetasowaniach na rynku paliw. Ale wcześniej czas na fakty RMF FM. Anna Wachowska.
10: Dobry. Jest areszt dla 18-letniego Ukraińca. Mężczyzna jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-latki z Wrocławia. Kierowców prosimy o ostrożność. Po wypadkach są problemy na trasach Małopolski i Pomorza Zachodniego. Pod lupą redakcji naukowej RMF FM przyszłość Ziemi w perspektywie miliardów lat. Osiemnastoletni Ukrainiec podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-latki z Wrocławia trafi do aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd. Mężczyzna miał śledzić kobietę i zaatakować ją nożem na klatce schodowej. 30-latka została ranna w szyję i klatkę piersiową. Opuściła już szpital. Jak ustalili śledczy, podejrzany nie znał swojej ofiary. Na linii faktów reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. Martyno, o areszt wnioskowała prokuratura. Jakie były argumenty śledczych?
11: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, uznając, że istnieje duże ryzyko ucieczki podejrzanego, powiedział po wyjściu z sali prokurator Marcin Kuciński.
12: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo to jest realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary.
11: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Grozi mu nawet dożywocie. Obrońca zapowiedział, że decyzja o areszcie zostanie prawdopodobnie zaskarżona.
10: Uwaga kierowcy, dwie osoby zostały ranne w zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej numer 79 w Krzeszowicach między Krakowem i Chrzanowem. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Z kolei jedna osoba ucierpiała w wypadku na krajowej 10 w Zachodniopomorskiem. W Lubnie między Mirosławcem i Wałczem po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką trasa jest zablokowana. Troje dzieci i 6 osób dorosłych trafiło do szpitala na obserwację po pożarze domu wielorodzinnego we Włoszczowie w Świętokrzyskiem. Zapaliły się materiały na balkonie jednego z mieszkań na pierwszym piętrze.
13: Z budynku ewakuowano 11 osób dorosłych oraz 3 dzieci. Do szpitala na badania zabrane zostało łącznie 9 osób, w tym 3 dzieci.
10: Informuje starszy kapitan Marcin Bajur, rzecznik świętokrzyskich strażaków. Pożar został już ugaszony. Unijni przywódcy chcą zablokować nielegalnym migrantom legalizowanie ich pobytu na terenie Unii Europejskiej. Dowiedział się reporter RMF FM. Zakończyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych w sprawie hiszpańskiej Ceuty, miasta położonego w północnej Afryce. W faktach nasz dziennikarz Jakub Rybski. Jakubie, jakie są ustalenia?
14: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
15: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wierzy nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
14: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
16: Słoneczne fakty w RMF FM.
10: Naukowcy i wizjonerzy od lat zastanawiają się nad losem Ziemi w perspektywie miliardów lat.
17: Wiadomo, że Słońce, nasza gwiazda, nie będzie świecić wiecznie, a jej umieranie za miliardy lat będzie miało dla życia na Ziemi gigantyczne konsekwencje.
10: W studiu Grzegorz Jasiński, redakcja naukowa RMF FM.
17: Witam ponownie.
10: Uczeni proponują scenariusz, który

0: mógłby nas uratować. Tak. I to bez opuszczania naszej planety.
1: To jest oczywiście science fiction, ale z dużą domieszką nauki i wiary, że za setki milionów lat nasza cywilizacja będzie technologicznie mogła sobie na wiele pozwolić.
0: I co musiałaby zrobić?
1: Po pierwsze, z pomocą gigantycznej osłony zbudowanej z aluminium wydobytego na Księżycu osłonić się przed promieniowaniem stopniowo powiększającego się do postaci czerwonego olbrzyma Słońca. Po drugie, z pomocą generowanych w głębi atmosfery Jowisza reakcji termojądrowych zapewnić Ziemi alternatywne źródło światła i energii. Po trzecie, stopniowo oddalać się od Słońca, wykorzystując efekty grawitacyjne planetoid odpowiednio wytrącanych ze swoich orbit.
0: Brzmi nieprawdopodobnie.
1: Oczywiście, ale zdaniem pomysłodawców to i tak łatwiejsze niż ucieczka ludzkości na inne planety. Ich zdaniem to dopiero jest science fiction.
0: Nad Bałtykiem Słońce jeszcze w pełni sił, a w faktach dobra informacja dla osób, które tam wypoczywają. Na wszystkich tamtejszych kąpieliskach woda spełnia warunki sanitarne, podaje sanepid. Morze ma temperaturę od 18 do 20 stopni. W faktach o 17 pozostaniemy w wakacyjnym klimacie. Zabierzemy Was do Lubuskiego, gdzie będziemy z naszą radiową akcją Pyszne, bo polskie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
4: We Wrocławiu zakończy się słonecznie i gorąco, choć może również popadać i zagrzmieć. Poniżej 30 stopni Celsjusza termometry wskażą dopiero po zmroku. IMGW ostrzega nie tylko przed upałem, ale i burzami. W pierwszej połowie środy będzie jeszcze cieplej niż dziś. Już jutro przed południem temperatura odczuwalna może wynieść 40 kresek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
5: Radio RMF 24.
6: Popołudnie z RMF 24. Już za chwilę sprawdzimy, jak rynki paliw reagują na negocjacje USA-Iran. Powiemy także o niezwykłym wyczynie Macieja Rutkowskiego, który przepłynął Bałtyk na desce windsurfingowej. Kuba Śliwiński, gramy dalej!

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Ceny ropy na światowych giełdach wahają się po poniedziałkowych spadkach, we wtorek znów powoli rosną. Jak informowaliśmy w RMF24, Scott Bessent, amerykański minister finansów, poinformował, że porozumienie z Iranem w sprawie otwarcia cieśniny Ormus jest już bliskie i może zostać zawarte dziś lub jutro. Sam Donald Trump wyraził wczoraj przekonanie, że koncerny naftowe ExxonMobil i Chevron, cytuję, za dużo zarabiają i powinny obniżyć ceny paliwa dla konsumentów. Prezydent USA zapewnia, że ceny ropy spadną po zakończeniu wojny USA z Iranem. A jak negocjacje Stanów Zjednoczonych z Iranem wpływają na rynek? Mówiła nam Urszula Cieślak, ekspertka biura Reflex.
1: Zapowiedzi prezydenta Trumpa i późniejsze działania nie zawsze znajdowały potwierdzenie. Jeśli tak by się stało tym razem, to ten spadek prawdopodobnie będzie krótkotrwały i nie da nam żadnych korzyści, jeśli chodzi o ceny paliw na rynku krajowym. Gdyby okazało się, że rzeczywiście dojdzie do tych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i jakiegoś przełomu w negocjacjach, które mogłyby prowadzić finalnie do zakończenia konfliktu, to utrzymanie cen ropy na poziomie 80-85 dolarów w kolejnych dniach przy spadku cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA i co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy, powinno doprowadzić do tego, że na koniec, już nawet na koniec tego tygodnia, ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby być niższe niż te, które notowaliśmy na koniec lipca.
0: Obecnie za litr benzyny kierowcy płacą średnio 7,51 zł, olej napędowy kosztuje 8,04 zł, a gaz LPG 3,11 zł. Tu radio RMF24, a już za chwilę przeniesiemy się na Kubę, która zmaga się z poważnymi problemami w dostawach prądu.
2: Radio RMF 24.

0: Wtorkowe popołudnie z radiem RMF24. Kuba ponownie zmaga się z poważnymi przerwami w dostawach prądu. W poniedziałek krajowa sieć energetyczna po raz drugi w ciągu niespełna doby uległa awarii, pogłębiając trwający od miesięcy kryzys energetyczny na wyspie. Za mieszkańcami Hawany już szósta w tym roku ogólnokrajowa awaria sieci energetycznej. W samym ubiegłym miesiącu na Kubie doszło do 3 całkowitych blackoutów. Przerwy w dostawie prądu trwające do 30 godzin, a miejscami nawet do kilku dni utrudniają życie i paraliżują pracę firm na wyspie. Czy człowiek może żyć bez wody, bez elektryczności, bez niczego? Popatrz na całą Hawanę. Świętują tylko ci, którzy mają urodziny. Poza nimi nikt w Hawanie nie jest szczęśliwy, mówił jeden z mieszkańców Hawany. Skarżą się oni również, że wielogodzinne przerwy w dostawach prądu powodują psucie się żywności i pogłębiają problemy związane z niedoborami podstawowych produktów. Tymczasem władze zapewniają, że winą awarii nie jest przestarzała sieć energetyczna kraju. Blok energetyczny, który tworzy zachodnią część sieci energetycznej w kraju wraz z blokiem elektrowni w Santa Cruz, zostały wyłączone z użytku z powodu warunków pogodowych. Mamy do czynienia z całkowitym załamaniem się mikrosystemu, mówił dyrektor z Krajowego Biura Dyspozycji Mocy Kuby, Felix Estrada.
1: Tu Radio RMF 24.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
5: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
1: RMF 24.

0: Radiu RMF 24 zaglądamy teraz na Węgry, które również mogą zmagać się z kłopotami energetycznymi. Narastająca susza i niski poziom wody w Dunaju wpływa na funkcjonowanie elektrowni jądrowej w Paksu. Produktywność części bloków została ograniczona z powodu zbyt niskiego poziomu rzeki wykorzystywanej do chłodzenia reaktorów. Jak podkreślił Peter Madziar, rząd liczy na opady deszczu w zlewniach Dunaju w Austrii, które mogłyby poprawić poziom wody, choć prognozy wciąż pozostają niepewne. Zostało kilka krytycznych dni. Dziś i jutro z pewnością do nich należą. Proszę wszystkich o kontynuowanie jedności narodowej, która rozwinęła się w kraju. Róbmy to, czego wymaga nasz kraj. I dobrze jest widzieć, że już jest światełko na końcu tunelu, ponieważ meteorologia przewiduje front chłodny na piątek, a temperatura znacznie spadnie. Do tego czasu jednak będą bardzo gorące dni. Dodawał Peter Madziar. Węgierski premier przyznał też, że konieczne jest przeprowadzenie analizy mającej ustalić, jakich inwestycji i działań modernizacyjnych zaniechano w ciągu ostatnich 15-20 lat, a które w elektrowni jądrowej w Paksu. Dodał także, że należy również rozważyć zastosowanie innych technologii chłodzenia. A w radiu RMF 24 mamy jeszcze jedną bardzo smutną informację z ostatniej chwili. Nie żyje dziennikarz radiowy i telewizyjny Andrzej Morozowski. Miał 69 lat. Od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową.
1: Radio RMF 24.

0: tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji, tym razem niezwykle budujących. Najszybsze przepłynięcie Bałtyku na desce windsurfingowej oficjalnie wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa. Maciej Rutkowski, 6-krotny mistrz świata i 20-krotny mistrz Polski w windsurfingu, we wrześniu ubiegłego roku podjął próbę przepłynięcia Bałtyku ze Szwecji do Polski na desce z żaglem. Trasę o długości nieco ponad 227 km pokonał w rekordowym czasie, uwaga, uwaga, 8 godzin i 28 minut. Po 10 miesiącach rekord został oficjalnie uznany. A jak dziś wspomina ten wyczyn, o to pytał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
1: Który moment najbardziej zapamiętasz? No już po tych 10 miesiącach, jak można było to sobie wszystko ułożyć w głowie?
2: Myślę, że moment samego wypłynięcia i jakby taką radość związaną z tym, że to się dzieje. Ten środek, kiedy zwątpiłem, czy dam radę, i potem jak zobaczyłem rozewie, no to się trochę łezka wokół zakręciła, że to już chyba to, że chyba się udało. I pamiętam, że im bliżej wybrzeża, tym te warunki robiły się lepsze, fala się zmniejszała, wiatr był równie dobry cały czas i jakoś tak po prostu zaczęło iść z górki.
1: Ten początek taki spokojny tego płynięcia, on też był wyczerpujący? Czy już jednak ten pęd przy tych 3-metrowych falach?
2: Nie, no przede wszystkim ten początek był lekkim zaskoczeniem, bo prognoza była bardzo dobra, miało wiać od samego wybrzeża Szwecji, a w pierwsze 2 godziny zrobiłem 8 kilometrów. No w takim tempie bym nie dopłynął, tak? To jest tempo naszych herosów, pływaków, którzy przepłynęli w pław mniej więcej, tak? Właśnie tam 3-4 km na godzinę, więc ja bym tego w takim tempie po prostu na desce nie przepłynął. Całe szczęście po 2 godzinach gdzieś tam ten wiatr się pojawił i w kolejne 6,5 godziny zrobiłem 220 km. Więc jak już zacząłem płynąć, to trochę się uspokoiłem, że pewnie się uda. Natomiast gdzieś tam po 3 godzinach płynięcia zaczęły się dziać rzeczy, których jeszcze nie doświadczyłem. Czyli na przykład jakieś dziwne rzeczy z układem nerwowym, takie kognitywne, dziwne doznania, że trochę gorzej widzisz, że trochę gorzej procesujesz informacje, które są i tak dalej. Warunki były dalekie od optymalnych, bo mieliśmy dużą falę, dzień wcześniej po prostu bardzo mocno wiało. No nie było to łatwe, natomiast pomaga trochę fakt, że jak jesteś w połowie, no to przecież nie zawrócisz, no bo to nie ma najmniejszego sensu, równie dobrze możesz płynąć po prostu w zadaną stronę.
1: Już bliżej do domu.
2: Dokładnie, no już jak już jesteś za połową, no to po prostu nie ma opcji.
1: Dlaczego było trzeba tyle czekać na ten oficjalny wpis?
2: Są dwie drogi. Możesz mieć albo przedstawiciela Guinnessa u siebie na wydarzeniu, natomiast my mieliśmy 2-tygodniowe okno pogodowe, więc byłoby to bardzo trudne, praktycznie niewykonalne. Albo możesz złożyć dowody po wydarzeniu i wtedy jakby weryfikacja i późniejsza ratyfikacja tego rekordu po prostu trwa. I totalnie nie masz pewności, czy będzie trwała na przykład 2 czy 20 miesięcy.
0: Panu Maćkowi gratulujemy, ale nie zapominamy także o innych ważnych osiągnięciach, jako że walkę z Bałtykiem toczyli również nasi ultrapływacy. Bartek Kubkowski w niedzielę wieczorem po 55 godzinach dopłynął do plaży w Dziwnowie, pokonując wpław 160 km ze Szwecji. Taką samą próbę podjęła Karolina Szczepaniak, która niestety po 58 godzinach walki zakończyła swoją próbę. I co bardzo ważne do podkreślenia, nasi pływacy podczas swoich prób zbierali pieniądze na cele charytatywne.

0: więcej informacji.
1: It ain't no country club either.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Wielka polityka zza oceanu.
2: Czy Stany Zjednoczone naprawdę mogą wycofać się z NATO? No to pytanie wraca w stolicy USA regularnie od początku drugiej kadencji Donalda Trumpa.
1: I codzienne życie Amerykanów.
2: Wielu farmerów mówi wprost, bez tych pracowników nie byłoby komu zbierać plonów. Amerykanie nie chcą wykonywać tej pracy, szczególnie sezonowo i w trudnych warunkach.
1: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już w niedzielę po 12 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama. Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Kaufland jest!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
14: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na Eventim.

0: teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: 17 coraz bliżej. Fakty RMF FM i Anna Wachowska.
3: Jestem, zapraszam. Szokujące doniesienia z Wrocławia. Są zarzuty dla mężczyzny, który więził w mieszkaniu jedną kobietę, a drugą zgwałcił. Śmierć polskiego wolontariusza na Ukrainie. Mężczyzna dostarczał pomoc niedaleko linii frontu. A na koniec kolejny przystanek na kulinarnej mapie Polski z naszą akcją Pyszne, bo polskie. Jutro będziemy w Lubuskiem. Wrocławscy śledczy postawili Norbertowi C. zarzuty zgwałcenia kobiety oraz bezprawnego pozbawienia wolności innej. Druga z kobiet zginęła po upadku z dużej wysokości, a okoliczności jej śmierci nadal wyjaśnia prokuratura. Łączymy się z wrocławską reporterką RMF FM Martyną Czerwińską. Martyno, co już wiadomo na temat przebiegu tej tragedii?
4: 19-letnia Walentyna wypadła z czwartego piętra bloku na wrocławskich Kuźnikach. Śledczy nie wykluczają, że uciekała przed napastnikiem, dlatego zarzuty postawione mężczyźnie mogą jeszcze się zmienić. Wyniki sekcji zwłok będą znane dopiero za miesiąc. Podejrzane usłyszą także zarzut naruszenia nietykalności ratownika medycznego. Na zapisie z monitoringu przy bloku widać, jak przeszkadza w reanimacji dziewczyny i kopie jednego z lekarzy. Na swoim koncie ma mieć też gwałt i spowodowanie obrażeń u innej kobiety. Do tego przestępstwa miało dojść kilka dni przed przetrzymywaniem Walentyny. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
3: Smutna informacja w faktach. Nie żyje Andrzej Morozowski. Publicysta i dziennikarz od lat związany ze stacją TVN miał 69 lat. W ostatnim czasie walczył z chorobą nowotworową. Polski wolontariusz zginął na Ukrainie. Informacje podane na portalu grupy Razem dla Ukrainy potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mężczyzna często jeździł z pomocą humanitarną w pobliżu linii frontu. Przed tygodniem zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. Budowa nowej drogi krajowej i wydłużenie trasy warszawskiej kolei dojazdowej. Takie zmiany przewiduje projekt nowych przepisów, który ma ułatwić dojazd do portu Polska, czyli planowanego na Mazowszu największego lotniska w kraju. Do października wywłaszczeni mają zostać właściciele prawie 1000 działek, na których powstać ma port. Wtedy ruszyć ma też budowa. W faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze ma się zmienić w tej części Mazowsza?
5: Po pierwsze, powstać ma nowa droga krajowa z Warszawy do mazowieckiego Baranowa, między Łodzią a stolicą, gdzie ma powstać lotnisko. Ta trasa ma odciążyć zakorkowaną autostradę A2. Do tego zmiany mają dotyczyć kolejki WKD. Teraz można nią dojechać z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego, a plan zakłada, że kolejka dojedzie też do Baranowa. Te przepisy rząd ma przyjąć w najbliższych tygodniach. Mieszkańcy okolic Baranowa podchodzą ostrożnie do tych zmian.
6: Cieszy mnie to, bo jakieś zamieszanie może będzie.
7: Siedzimy w głowie mętlik. Szkoda mi było, to wszystko co tu jest, te drzewa, to wszystko przeze mnie posadzone, trochę mi było szkoda.
5: Lotnisko w Baranowie ma działać według planów za ponad 6 lat, pod koniec 2032 roku.
1: Pyszne fakty w RMF FM.
3: Znów wyruszamy na poszukiwanie najwspanialszych smaków budujących historii ludzi, którzy podążają za pasją, i potraw, które warto spróbować podczas wakacyjnych wycieczek. Jutro od samego rana z naszą akcją Pyszne, bo polskie będziemy na zachodzie kraju, w województwie lubuskim. Jak co tydzień w naszym żółto-niebieskim konwoju będzie dziennikarka RMF FM Magdalena Wojtoń. Magda razem z nami w faktach. Co macie w planach?
8: Jak zawsze chcemy odwiedzić 3 miejsca i spróbować potraw, które polecili nam nasi słuchacze. Punkt pierwszy to Małe Rancho Młynkowo, gdzie spróbujemy lokalnych kozich serów i innych wyrobów z koziego mleka. Potem skoczymy na rybkę do rybackiej chaty w Wojnowie. Tam wśród polecanych przez Was potraw są m.in. paprykarz wojnowski, wojnowska ryba na kwaśno i węgorz parowany po rybacku. Na obiad pojedziemy do Zielonej Góry i odwiedzimy lubuską spiżarnię, miejsce, które zajmuje się promocją lokalnej kuchni i lubuskich specjałów. Co będzie dokładnie? Pojęcia nie mam. To będzie niespodzianka również dla naszej radiowej ekipy. No jak zawsze czekamy na Was. Jeżeli możecie, jeżeli będziecie gdzieś w pobliżu, to koniecznie nas odwiedźcie. Do zobaczenia i usłyszenia jutro w Lubuskiem.
3: A my słyszymy się w faktach o 18. W nich zajrzymy na turniej tenisowy ATP w Kanadzie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332. AI.
10: Środa we Wrocławiu.

0: Zapowiada się jeszcze bardziej tropikalnie niż wtorek. Jutro po południu termometry wskażą nawet 40 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna będzie, uwaga, o kilka kresek wyższa. Synoptycy nie przewidują wtedy opadów deszczu. Jutro ciśnienie atmosferyczne będzie stabilne, wyniesie 1013 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. Tu Radio RMF 24.
2: Popołudniowy program w RMF 24. Zerkamy w stronę Montrealu, gdzie już za moment rozpocznie się mecz Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie turnieju ATP 1000 z Amerykaninem Marcosem Gironem. Śledzimy oczywiście tę sytuację i do Montrealu wrócimy. Ale wcześniej Hiszpania i polscy strażacy, którzy pomagają w walce z falą pożarów. O tym już za chwilę w radiu RMF 24. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: Radiu RMF24 mamy dla Was jeszcze więcej informacji. Hiszpańskie służby opanowują sytuację po największych pożarach lasów tego lata. Na miejscu nadal są polscy strażacy, którzy od soboty wspierają działania ratowników na Półwyspie Iberyjskim. A my łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Michale, jak teraz wygląda misja polskich strażaków?
2: No, dziś nie zostali skierowani bezpośrednio do walki z ogniem. Sytuacja na Półwyspie Iberyjskim zaczyna się uspokajać, no, to jednak nie oznacza końca misji strażaków. Polacy cały czas pozostają w dwóch bazach, w Nowa Hermosa i Albendei w Kastylii, to mniej więcej środek Hiszpanii. Cały czas są gotowi do wyjazdu, gdyby sytuacja ponownie się pogorszyła. Ten spokojniejszy od niedawna czas wykorzystują na wspólne ćwiczenia z hiszpańskimi służbami. Strażacy szkolą się m.in. z transportu dużych ilości wody w trudno dostępnym terenie. To szczególnie ważne w rejonach, gdzie wozy gaśnicze nie mogą dotrzeć bezpośrednio do miejsca pożaru. A o tych ćwiczeniach opowiadał mi Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii.
3: Następne zajęcia, które się teraz rozpoczną, będą to zajęcia, które będą się sprowadzały do współpracy z helikopterami, a także koledzy hiszpańscy będą nam tłumaczyć, w jaki sposób wykorzystują dostępne możliwości do tego, żeby zabezpieczyć się na wypadek, gdy strażacy zostaną dotknięci sytuacją pożarową bez możliwości ewakuacji pośrodku lasu.
2: Dziś w bazie w Albendei strażacy spotkali się także z lokalnym ministrem do spraw środowiska. Przedstawili mu swoje możliwości, polski sprzęt, który do Hiszpanii dotarł i zapewnili, że cały czas, jeśli będzie taka potrzeba, polscy strażacy są gotowi do wyjazdu i gaszenia pożarów lasów.
0: No i właśnie, Michale, wiemy, jak długo polscy strażacy zostaną w Hiszpanii?
2: Pierwsza grupa, to jest 35 strażaków, zostanie tam do 11 sierpnia, czyli jeszcze cały tydzień przed nimi. Później zastąpi ich kolejna rotacja, łącznie takich rotacji będą jeszcze dwie. A cała misja, nawet jeśli pożary uda się już zupełnie opanować, potrwa do końca sierpnia, no i wtedy będą już to tylko takie właśnie wyjazdy szkoleniowe.
0: I oby tylko takich wyjazdów sobie życzyć. Michał Krasoń dla Radia RMF 24. Michale, bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję.
4: Radio.

0: To popołudniowy program w radiu RMF 24. Obloty kontrolne zakończone pozytywnie, a to oznacza dobre wieści dla krakowskiego lotniska. Szykuje się ono do wdrożenia systemu ILS, który rozpocznie działalność operacyjną 1 października. O szczegółach opowiedziała naszemu reporterowi Pawłowi Koniecznemu Monika Chylaszek, rzeczniczka Kraków Airport.
1: Jesteśmy w tej chwili na etapie zakończenia prac, to znaczy system został i urządzenia zostały zamontowane. Wiemy też, że tak zwane obloty, czyli sprawdzenie, czy ten system dobrze działa, się powiodło. Pierwsze certyfikaty już zostały uzyskane, natomiast ten system jeszcze w tej chwili będzie działał testowo, dlatego że potrzebny jest czas pomiędzy uruchomieniem urządzenia, a dopuszczeniem go do takiego działania operacyjnego. To jest związane z rozmaitymi lotniczymi procedurami. W tej chwili Polska Agencja Żeglugi Powietrznej właśnie te procedury dopina. No i tak jak zapowiadaliśmy, nowy sprzęt ILS na lotnisku będzie działał od 1 października. Jest to dla nas bardzo dobra wiadomość, chociaż ten sprzęt będzie przez pierwsze miesiące jeszcze funkcjonował w kategorii pierwszej, czyli tak jak do tej pory. Po prostu wymieniliśmy wysłużony sprzęt na nowy, ale liczymy na to i wszystko wskazuje, że tak się stanie, że w pierwszym kwartale przyszłego roku dostaniemy certyfikat, żeby sprzęt już mógł pracować w kategorii drugiej. Ja wiem, że to wszystko brzmi w tej chwili bardzo technicznie, natomiast jest to bardzo wyraźna korzyść dla naszych pasażerów.
2: No właśnie, co to oznacza?
1: Na pewno Państwo pamiętają, że ostatnia zima była wyjątkowo ciężka na naszym lotnisku. Jak patrzyliśmy na statystyki, na pogodę, to przez kilkanaście ostatnich lat nie było tak ciężkiej zimy. Mieliśmy tutaj właściwie cały czas mgłę i pewnie doskonale Państwo wszyscy pamiętają, a dziennikarze na pewno pamiętają, że bardzo często rozmawialiśmy o tym, że samoloty są przekierowywane do innych portów lotniczych, ponieważ mgła jest zbyt gęsta i samoloty nie mogą w Krakowie lądować. No więc ten sprzęt, który właśnie został zamontowany i który już na początku przyszłego roku, jak liczymy, zacznie działać w kategorii drugiej, oznacza, że piloci będą mogli bezpiecznie wylądować w Krakowie przy trudniejszych warunkach pogodowych niż do tej pory. Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, do tej pory, jeżeli widzialność była mniejsza niż 550 metrów na pasie startowym, pilot nie mógł lądować. Natomiast w tej chwili, jeżeli widzialność będzie wynosiła 300 metrów, będzie mógł już wylądować. Tak jak obliczaliśmy, patrząc na to, co działo się ostatniej zimy, to aż 70-80% samolotów, które wtedy musiały zostać przekierowane i nie wylądowały w Krakowie, teraz już będą mogły bezpiecznie w Krakowie lądować.
0: Mówiła Monika Chylaszek, rzeczniczka Kraków Airport. No to lecimy w radiu RMF 24 do Montrealu i sprawdzamy, jak sobie radzi Hubert Hurkacz w meczu pierwszej rundy turnieju ATP 1000. Polak gra z Amerykaninem Marcosem Gironem i w pierwszym secie mamy wynik 2-1 dla Huberta Hurkacza. A szerzej o tym spotkaniu już za kilka chwil.
3: Radio RMF 24.

0: Radiu RMF 24 wracamy do tematów sportowych i okołosportowych. Reprezentacja Rosji, mimo że zezwolił na to Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nie wystąpi jednak w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata Siatkarzy, które będą rozgrywane w Polsce. Podkreśliła to w wydanym oświadczeniu FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Siatkówki. A razem z nami Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Wojtku, to dlaczego właściwie Rosjanie, skoro mogą, nie zagrają w Mistrzostwach w Polsce?
1: Tak bym odpowiedział lekko z przymrużeniem oka, bo nie chcą. Tak można to odczytać. No w oficjalnym tym oświadczeniu wydanym przez FIVB, o którym mówiłeś, czytamy, że właśnie sama Federacja Rosyjskiej Siatkówki zrezygnowała z takiej możliwości, żeby ich reprezentanci zagrali w Polsce. No troszkę bardziej rozmowny jest Stanisław Szewczenko, czyli szef Rosyjskiej Federacji. No i on podkreśla, że to kwestie bezpieczeństwa. No bo powiedział, że nie czuje i siatkarze sami by się nie czuli podczas pobytu w Polsce bezpiecznie. No i dodaje też, że ten turniej w Polsce będzie bardzo upolityczniony. Jak czytam w jednej z jego wypowiedzi, krytycznie mało będzie w nim sportu, a bardzo dużo będzie polityki. Pewne jest jedno, że w tej oficjalnej narracji rosyjscy siatkarze jakby sami zrezygnowali z gry w Polsce. No, nieoficjalnie gdzieś tam między wierszami można oczywiście wyczytać, że pewnie miało na to wpływ, że nagle zrobiłaby się z tego uczestnictwa, myślę, rosyjskich siatkarzy w turnieju w Polsce taka międzynarodowa przepychanka, bo pewnie nie dostaliby wiz na wjazd do Polski i tak dalej, więc chyba decyzja słuszna, dla wszystkich łatwiejsza. I mam wrażenie, że mimo tego dużego niesmaku, który jednak ta decyzja budzi, no to jakoś tak bardziej zjadliwa. Co też warto dodać, nie wiadomo, czy tak samo będzie w przypadku rosyjskich siatkarek, bo w przyszłym roku też Mistrzostwa Świata Siatkarek, one będą rozgrywane w USA i Kanadzie, bo FIVB w tym oświadczeniu zaznacza, że tutaj trwają jeszcze rozmowy z organizatorami turnieju, czy rosyjskie siatkarki zostaną dopuszczone, więc to też nam sugeruje, że gdzieś te rozmowy były też z Polską Federacją na pewno, czy oficjalne, czy nie, pewnie z czasem to wyjdzie, no i dowiemy się, jak to tak naprawdę gdzieś tam w tle wszystko wyglądało. Na pewno decyzja słuszna i zresztą Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, on właściwie zaraz po tej możliwości gry Rosjan mówił o tym, że no nie wyobraża sobie, żeby reprezentanci Rosji grali tutaj w Polsce i właśnie on wtedy mówił o tym przypadku nieotrzymania wiz, więc zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądało, ale wiemy na pewno, że rosyjskich siatkarzy w Polsce na Mistrzostwach Świata w przyszłym roku nie będzie.
0: No ale zatrzymajmy się przy tym, Wojtku. Rosyjskich siatkarzy i siatkarki zobaczymy w przyszłym sezonie na parkiecie?
1: Tak. No i to jest właśnie rzecz zdumiewająca, bo no skoro Międzynarodowy Komitet Olimpijski pozwolił im na starty, bo odwiesił Rosyjską Federację Olimpijską, no to z tego skrzętnie korzystają reprezentantki i reprezentanci Rosji. Zobaczymy ich w Lidze Narodów, czyli w tych rozgrywkach, które kilka dni temu wygrała polska reprezentacja. Z tego nawet powodu te rozgrywki Ligi Narodów zostały poszerzone z 18 do 19 zespołów. No bo trzeba też pamiętać o jednym. Kiedy rosyjskie reprezentacje zostały usunięte z rozgrywek, to został zamrożony im ranking. A w siatkówce ten ranking jest dosyć istotny. I teraz po przywróceniu ich do gry Rosjanie wskakują na trzecie miejsce w światowym rankingu, chociaż nie grali od 2 lat w siatkówkę albo i więcej, no to tak samo jest w przypadku siatkarek i siatkarki są na 9 miejscu w rankingu. Więc teraz byłby problem, co zrobić, więc stwierdzono, że łatwiej poszerzyć Ligę Narodów z 18 do 19 zespołów, bo Finlandia u mężczyzn i Słowenia u kobiet wywalczyła sobie ten awans do Ligi Narodów sportowo, no i trzeba po prostu teraz dla tej Rosji zrobić miejsce. No i tak też zrobiono. Więc niewykluczony jest mecz reprezentacji Polski i reprezentacji Rosji ze sobą, ale na neutralnym gruncie pewnie by do tego doszło, bo no znając życie, u nas co roku jest jakiś turniej Ligi Narodów. Zawsze nasza federacja chce, żeby ten turniej w Polsce jeden był rozgrywany. I nie wierzę w to, że nagle wszyscy się cieszą z tego, że nie dopuszczono inaczej, że Rosjanie sami zrezygnowali z gry na Mistrzostwach Świata w Polsce, a potem by pozwolono albo chciano, żeby oni przyjechali do Polski rozgrywać mecze w ramach Ligi Narodów. Więc raczej, jeżeli dojdzie do meczu Polska-Rosja, bądź Rosja-Polska, no to właśnie na neutralnym terenie.
0: Troszeczkę już w tym się zdążyłem pogubić i to kilka razy, dlatego już teraz przejdźmy do spraw zdecydowanie przyjemniejszych.
1: Wiesz co, bo to nie jest sport, to jest polityka, no tak właśnie. Naprawdę i to jest chyba najbardziej przerażające.
0: No to teraz wszystko. Przechodzimy do tego czystego sportu i zajrzyjmy jeszcze do Montrealu, no bo tam w Kanadzie swój mecz w turnieju ATP rozgrywa Hubert Hurkacz, rywalem Amerykanin Marcos Giron. No i Wojtku, jak to spotkanie wygląda i przede wszystkim jaki mamy wynik?
1: Aktualnie pierwszy set tego spotkania. 4-3 prowadzi Hubert Hurkacz. Taki bym powiedział mecz jak na razie spokojny, bez fajerwerków. Żaden z rywali nie stracił podania przy własnym gemie. Oczywiście gdzieś bliżej tych przełamań, szczególnie w tych pierwszych gemach był Hubert Hurkacz, ale jak na razie nic z tego nie wyszło i 4-3 jak na razie w tym meczu pierwszej rundy turnieju ATP w Montrealu, ale dzisiaj na tych kanadyjskich kortach będzie działo się sporo, dlatego że nie w Montrealu, a w Toronto rozgrywany jest jeszcze turniej WTA, czyli turniej pań. No i dzisiaj zobaczymy Igę Świątek w akcji. Zagra z Czeszką Bejlek, a jeszcze później, bo po godzinie 20 wracająca po urazie, którego nabawiła się w czasie Wimbledonu, Maja Chwalińska zmierzy się z australijską tenisistką Gibson. Zastanawiamy się wszyscy, jak Maja Chwalińska będzie radziła sobie na tej twardej nawierzchni, bo właśnie na tej nawierzchni rozgrywany jest turniej w Toronto. No i po tej dłuższej przerwie, czy już wszystkie te problemy zdrowotne są za nią, no bo cały czas z tyłu głowy mamy ten fenomenalny występ na French Open. Na Wimbledonie to się całkiem nieźle zaczęło układać, bo ten mecz w wykonaniu Polki był naprawdę dobry, no ale potem przytrafił się uraz i te problemy, więc miejmy nadzieję, że po tym już nie ma śladu i że Maję Chwalińską dzisiaj zobaczymy, tak bym powiedział, w pełnej krasie, albo pełną krasę i możliwości na korcie.
0: I za to kciuki trzymamy. Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24.

Tu radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. Trzy lwy padły w tokijskim Zotama w wyniku rekordowych upałów i bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Weterynarze oceniają, że najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci zwierząt był udar cieplny. I mimo że lwy są przystosowane do wysokich temperatur, afrykański klimat jest znacznie bardziej suchy niż obecne warunki panujące w Japonii. Od połowy lipca objawy osłabienia, takie jak utrata apetytu i spadek aktywności, zaobserwowano u 10 z 16 lwów przebywających w ogrodzie zoologicznym. Władze zoo instalują dodatkowe zraszacze, poprawiają wentylację i montują klimatyzatory punktowe, aby uchronić zwierzęta przed kolejnymi falami upałów. I niestety, z wysokimi temperaturami zmagają się także mieszkańcy Japonii. Tylko w ciągu jednego tygodnia do szpitali z powodu udaru cieplnego trafiło ponad 18,5 tysiąca osób, a 45 z nich zmarło. Pozostaje tylko czekać na ochłodzenie. Kuba Śliwiński, ode mnie to już wszystko. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część wtorkowego popołudnia. Punktualnie o godzinie 18 fakty RMF FM, a po nich w radiu RMF 24 program Polska Polityka. Zostańcie z nami.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie. O sytuacji na Bliskim Wschodzie. O kolejnych decyzjach prezydenta USA. O cenach benzyny. O naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem, o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Bogdan Zalewski. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988 www.agat-group.pl.
1: Słuchaj, Marian,
2: no.
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio RMF 24.

0: Godzina 18, coraz bliżej, zatem czas na fakty RMF FM. Ma je dla Was Anna Wachowska.
1: Zapraszam. Seria utrudnień na trasach Podkarpacia, województwa łódzkiego i Pomorza Zachodniego. Informacje dla kierowców na początek. Zbliża się ważny termin dla użytkowników M-Obywatela. Powiemy dlaczego. Hubert Hurkacz mierzy się z amerykańskim tenisistą Marcosem Gironem.

0: aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzenia tożsamości. W faktach z tym przypomnieniem reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, co zatem trzeba zrobić?
1: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa dziś o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. m-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku m-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji studenckiej.
0: Sukcesem zakończyło się sprawdzanie działania nowego systemu wspomagającego lądowanie ILS na krakowskim lotnisku. Takie informacje przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Wszystko wskazuje więc na to, że na początku przyszłego roku możliwe będzie lądowanie przy ograniczonej widzialności.
2: Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu, do tej pory, jeżeli widzialność była mniejsza niż 550 metrów na pasie startowym, pilot nie mógł lądować. Natomiast w tej chwili, jeżeli widzialność będzie wynosiła 300 metrów, będzie mógł już wylądować. Tak jak obliczaliśmy, patrząc na to, co działo się ostatniej zimy, to aż 70-80% samolotów, które wtedy musiały zostać przekierowane i nie wylądowały w Krakowie, teraz już będą mogły bezpiecznie w Krakowie lądować.
0: Tłumaczyła Monika Chylaszek z Kraków Airport. W Montrealu w Kanadzie rozpoczął się tenisowy turniej ATP. Trwa mecz Huberta Hurkacza z amerykańskim tenisistą Marcosem Gironem. To spotkanie śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witamy, Wojtku. Jak radzi sobie polski tenisista w tym spotkaniu?
3: Prowadzi 1-0 w setach. Pierwszą partię Hubert Hurkacz wygrał 7-5. Gra pewnie i spokojnie, nie popełnia błędów i to najważniejsze. 51 minut spotkania za nami w drugim trwającym secie. Jak na razie 1-1 i w trzecim gemie teraz serwuje Hubert Hurkacz. To czwarty mecz obu panów. Do tej pory wszystkie wygrał Polak. Miejmy nadzieję, że dziś odniesie to piąte zwycięstwo. A w innym kanadyjskim mieście Toronto za około pół godziny swój mecz powinna rozpocząć Iga Świątek. Polka w drugiej rundzie turnieju WTA zmierzy się z Sarą Bejlek z Czech. Wieczorem jeszcze o awans do trzeciej rundy w Toronto zagra wracająca po kontuzji Maja Chwalińska, która zmierzy się z tenisistką z Australii Talią Gibson.
0: W czasie tegorocznych wakacji w polityce nie ma sezonu ogórkowego. Najświeższe polityczne analizy już za chwilę w radiu RMF 24. Gościem programu Polska Polityka będzie profesor Helena Chmielewska-Szlajfer z Akademii Leona Koźmińskiego. Gospodarzem Barbara Brodzińska-Mirowska.
4: A dziś w polskiej polityce skupiamy się na przyszłości i na tym, co przyniesie ten nowy sezon polityczny, ale nie będziemy wróżyły z kart ani z kuli, tylko będziemy się skupiać na pewnych przewidywaniach i scenariuszach i oczekiwaniach wyborców. Zapraszam.
0: Polecamy opinie i komentarze w internetowym radiu RMF 24, a najnowsze fakty o 19:00 przedstawi Katarzyna Podraza. Dobrego wieczoru.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
4: Barbara Brodzińska-Mirowska, dzień dobry, słuchacie RMF 24, a skoro mamy wtorkowe popołudnie, to oznacza tylko jedno, polską politykę. I dziś w programie będziemy mówić o tym, co czeka nas w nowym sezonie politycznym, bo wakacji w polityce nie ma. Zostańcie z RMF 24.

Słuchacie Polskiej Polityki w RMF 24. Barbara Brodzińska-Mirowska przy mikrofonie. No i mamy sierpień. Pierwszy program sierpniowy. I ja chciałabym dzisiaj zastanowić się nad tym, co nas czeka po tych formalnych wakacjach. To jest pewne, że od września ta polska polityka i ten nowy polski sezon polityczny będzie bardzo mocno zorientowany na kampanię wyborczą. Będą się pewne rzeczy klarowały, czyli partie polityczne będą w takiej gotowości i niemożliwe będzie, żeby jakby nie ustawiały swojego działania i swojego myślenia, a przede wszystkim swoich komunikatów już pod ten okres około wyborczy, który się w ostatnich latach w Polsce znacząco wydłuża. Co będzie, moim zdaniem, kluczowe w tym sezonie politycznym od samego jego początku? Mianowicie, no oczywiście Prawo i Sprawiedliwość na pierwszy rzut bym powiedziała, no bo tutaj wakacje przyniosły ogromne zmiany, więc jest pytanie, co PiS będzie miał do zaoferowania, więc myślę, że takie pierwsze propozycje pojawią się już jesienią. Zobaczymy, czy to będzie nowy kurs, czy to będzie nowa oferta programowa. Ja się spodziewam, nie wiem jak wy, jednak zmiany kandydata na premiera. Trudno będzie oczywiście z Przemysławem Czarnkiem, dlatego ja raczej, gdybym się miała dzisiaj zakładać, czego nie będę robić, ale gdybym miała, to bym obstawiała, że nie będzie to Przemysław Czarnek. Pytanie tylko, w którym momencie Prawo i Sprawiedliwość tę decyzję ogłosi. No i oczywiście kwestia tego, jak, z jakim pomysłem pojawi się Mateusz Morawiecki. No i jak będzie wyglądała kwestia w ogóle na prawicy, dlatego że ja obstawiam, że wynik Konfederacji w wyborach w 27 roku będzie zaskakująco dobry i myślę, że to zaskoczenie może być zarówno po stronie wyborców, jak i po stronie polityków, więc to też jest bardzo ciekawe, z jakim pomysłem wyjdzie Konfederacja po wakacjach, czy ona już zacznie bardzo mocno podkreślać swoje aspekty programowe, dlatego że teraz Konfederaci przez cały okres wakacyjny byli tak trochę w cieniu, to znaczy przyglądali się, ostatnio tygodnie i dni były takie mocniejsze, no bo trzeba było reagować jakoś na rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, ale zasadniczo byli z boku i przyglądali się, więc tutaj zobaczymy, co się będzie działo w ogóle na prawicy, dlatego że od lat nie było tak obficie, powiedziałabym, po prawej stronie polskiej sceny politycznej, więc tu myślę, że po wakacjach będzie taki rzeczywiście bardzo, bardzo silny ruch po stronie prawej i to tak notabene będzie dosyć ciekawe. Zobaczymy, jak będzie się układała kwestia Polski 2050, czy ona będzie szukała tutaj sojuszników. Były takie trochę medialne informacje o tym, że gdzieś tam Polska 2050 próbuje szukać sojuszy, być może z partią Razem. Jestem bardzo ciekawa, jak to się ułoży i myślę, że nowy sezon przyniesie odpowiedzi na te pytania. No ale oczywiście nie tylko na prawicy będą wyzwania. Będą te wyzwania również po stronie Koalicji Obywatelskiej i innych partii, które tworzą dziś rząd, i o tym jeszcze będziemy dzisiaj mówić w polskiej polityce. Zostańcie

0: jest wtorkowe popołudnie w RMF24, a w polskiej polityce rozmawiamy dzisiaj o przyszłości, o tym, co czeka nas w tym nowym sezonie politycznym, który rozpocznie się już po wakacjach. No i skupiałam się już na tym, żeby zarysować taki obraz, co tam się będzie działo po stronie prawej, bo to będzie naprawdę bardzo ciekawe z wielu względów, ale nie zapominajmy, że oczywiście jest jeszcze gracz, który będzie walczył o kolejną kadencję w 2027 roku, czyli Koalicja Obywatelska i mniejsi koalicjanci. I tutaj oczywiście też jest dużo znaków zapytania, dlatego że ten sezon polityczny, który nam się właśnie kończy, zdominowało Prawo i Sprawiedliwość, ale to nie znaczy, że Koalicja Obywatelska będzie mieć z górki w tym nowym sezonie. Powiedziałabym, że wręcz przeciwnie. Zatem czego się spodziewać i co warto obserwować w tym nowym sezonie politycznym, gdzie warto zaglądać i jakie pytania zadawać? Przede wszystkim Koalicja Obywatelska i jej główne problemy związane z ochroną zdrowia i potencjalnymi reformami w tym zakresie, one będą wysoce pożądane i to widać w badaniach. Dalej, Koalicja Obywatelska musi sobie odpowiedzieć na pytania, które tematy będzie bardzo mocno projektowała, w tym sensie ukazywała wyborcom, zwracała na nie uwagę. Czy to będą na przykład jakieś projekty aspiracyjne? W wakacje pojawiły się jednak kwestie związane z koleją. Bardzo mocno było to adresowane, więc pytanie, czy pójdą dalej w tym kierunku. Coś, co będzie wyzwaniem w nowym sezonie dla Koalicji Obywatelskiej, ale w ogóle dla wszystkich partii tworzących dzisiaj koalicję rządzącą, to będzie frustracja klasy średniej, czyli kluczowego elektoratu dla głównej partii rządzącej. Wydaje się na dzień dzisiejszy, że z racji tego, co dzieje się po prawej stronie sceny politycznej, dla Koalicji Obywatelskiej czy dla Lewicy, no nie wystarczy już być tylko anty-PiS, tak? To nie jest główna zaleta tych partii, więc nie wystarczy mieć już poczucia, że pewnie wyborcy zagłosują, bo nie mają alternatywy. Nie. Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, PSL ma bardzo ważne zadanie. Po wakacjach musi powiedzieć bardzo dokładnie, co się udało i jaki jest plan na te ostatnie półtora roku. To nie będzie zadanie łatwe, dlatego że no, ten okres taki wyborczy ma swoje prawa. Partie będą chciały się w jakiś sposób od siebie odróżnić, jednocześnie nie skacząc sobie do gardeł. No, Lewica nie będzie miała wcale też najłatwiejszej sytuacji, choć cały czas w sondażach wypada całkiem nieźle na koniec tego sezonu politycznego. Niemniej dzisiaj dla wszystkich partii tworzących koalicję rządzącą bardzo ważne jest, żeby w kolejnych wyborach przekroczyć próg. Nie będzie to łatwe zadanie, jeśli chodzi o przyszłe wybory, więc tych wyzwań, których chyba politycy, przynajmniej niektórzy są świadomi, będzie sporo. Zatem będziemy jeszcze dzisiaj z moją gościnią, którą będzie profesor Helena Chmielewska-Szlajfer, rozmawiać o tym, no właśnie, czego się spodziewać, jakie są też nasze wyborców oczekiwania co do tego nowego sezonu politycznego i w ogóle jak będzie wyglądała polityka od jesieni do kolejnych wyborów. Zostańcie z Polską Polityką i z RMF 24.
1: Radio RMF 24.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Media Expert taniej masz.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie w

0: dodatkowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
3: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny już teraz w radiu RMF 24.

0: Barbara Brudzińska-Mirowska, to jest program Polska Polityka w RMF 24, a ze mną już w studiu zapowiadana moja dzisiejsza gościni, bardzo się cieszę na naszą rozmowę, profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Helena Chmielewska-Szlajfer. Dzień dobry, Helena.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do tej rozmowy, dlatego że chciałabym, żebyśmy porozmawiali o przyszłości. To nie będzie, myślę, takie proste, ale nie będziemy wróżyć z kart, tylko porozmawiamy, co przed nami w tym nowym sezonie politycznym, dlatego że wakacje były bardzo takie emocjonalne, w polityce bardzo dużo się działo. Za chwilę zaczynamy rok wyborczy, więc tutaj też przed partiami bardzo dużo wyzwań. No i ja chciałam zacząć od tego, jak myślisz, czy biorąc pod uwagę kwestię takiej polaryzacji afektywnej, apatii, którą coraz bardziej widać w badaniach, lęku przed komunikacją, to z mojego podwórka, przed komunikacją polityczną, czy ty masz wrażenie, że ten przyszły rok w tej perspektywie roku oczywiście wyborczego 2027 to będzie rok bardziej zorientowany na mobilizację, czy to już będzie droga przez mękę? W rozumieniu ludzi już będą tak bardzo zmęczeni, że to zniechęcenie, ta apatia, takie rozczarowanie też polityką, bo to w badaniach CBOS-u bardzo dobrze widać, rozczarowanie polityką. Czy to może być taką dominującą emocją społeczną w tym trudnym roku 27, twoim zdaniem?
1: Myślę, że już jesteśmy zamęczeni, bo też trochę nie mamy wakacji. Dlatego, że tak, lipiec, sierpień to powinien być ten sezon ogórkowy, a nie mamy żadnego sezonu ogórkowego.
0: Wręcz przeciwnie, proszę, bardzo dużo się dzieje.
1: Tak, i to jeszcze takich rzeczy istotnych dla wyborów, a co najmniej dla kampanii wyborczej. Więc myślę, że jeżeli ktoś śledzi politykę, a nawet stara się nie śledzić polityki, ale ta polityka po prostu wychodzi mu z lodówki, czy jej, to nie ma odpoczynku. I z drugiej strony to, co możemy obserwować teraz, w tych ostatnich tygodniach, czy nawet już w tym momencie, ostatnich miesiącach, to są walki wewnętrzne o władzę. I to też nie najlepiej wróży, jeżeli chodzi o zainteresowanie wyborców, dlatego że no, ludzie, którzy idą głosować, przede wszystkim chcą głosować za czymś, co reprezentuje ich interesy, jakieś propozycje rozwiązań, a przynajmniej jakiegoś kierunku. A to, co obserwujemy teraz, no to są przede wszystkim bitwy o władzę, no zwłaszcza jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje w PiS-ie i nie PiS-ie. I też wewnętrzne kłopoty Koalicji Obywatelskiej, jeżeli chodzi o jakby zarządzanie przez nich samych i partią, i instytucjami, które są im podległe. Więc jeżeli chodzi o to, co to jest za oferta dla wyborców, to powiedziałabym bardzo marna. Jednocześnie też wiadomo, że partie, czy w każdym razie politycy już jeżdżą w teren. W związku z tym też trochę tych wakacji nie ma, dlatego że politycy są tam, gdzie są ludzie na urlopach, co jest w pewnym sensie niegłupim pomysłem, dlatego że uczą się czy to od Madziara, czyli absolutnie spektakularny sukces węgierski po latach rządów, które zrobiły wiele, żeby to pole polityczne było bardzo nierówne i na niekorzyść partii Madziara. A z drugiej strony też Mandani, który też jest jakimś tam punktem odniesienia, mimo że to są Stany Zjednoczone i miasto, a nie skala kraju. W związku z tym politycy, zwłaszcza lewicy w tym momencie, widać, że się uczą. Wcześniej już Morawiecki przecież też już zaczął jeździć.
0: I Konfederacja jeździ.
1: No właśnie, Mentzen to robi od dłuższego czasu, więc oczywiście tutaj można sobie zadać pytanie, no dobrze, a co z Koalicją Obywatelską samą? No i właśnie Koalicja Obywatelska zajmuje się sama sobą.
0: Przeciętny wyborca ma dosyć swoich problemów, prawda? Czyli ma wyzwania życia codziennego. Do tego mamy klasę średnią. Nie będę na razie w definicję, ale robię w cudzysłów. Klasę średnią, która ma poczucie, że te aspiracje nie zostaną zrealizowane, prawda? Że jednak traci lub ma ryzyko utraty własnej pozycji społecznej, co jest politycznie bardzo trudną emocją. I w tym wszystkim widzi Koalicję Obywatelską, czy w ogóle koalicję rządową, która no właśnie zajmuje się częściowo sobą i nie ma tej tej oferty. Ja mam taką tezę, jestem ciekawa, czy ty byś się z nią zgodziła, że jednak te bolączki właśnie tej klasy średniej, umownie przyjętej, która traci pozycję, która traciła tę pozycję za czasów Zjednoczonej Prawicy i w istocie niczego nie otrzymała od partii, od różnych partii, na które ci ludzie głosowali, czy to nie będzie dominująca jednak grupa, która przeważy swoją demobilizacją i frustracją, bo jednak bardziej bym chyba w tym kierunku szła.
1: Trudno mi powiedzieć z kilku względów. Odpowiedź na pytanie nie wiem, ale w sposób zniuansowany. Dlatego, że po pierwsze ja mam ogromny kłopot z definicją klasy średniej. Ja po prostu nie wiem, co to znaczy.
0: Już dzisiaj.
1: Tak. No to była kategoria dobra może jeszcze 40 lat temu i też nie do końca w Polsce. Natomiast to, co widać w sondażach CBOS-u i widać to konsekwentnie, to niesamowity i bardzo konsekwentny rozdźwięk między tym, jak ludzie oceniają swoją własną sytuację materialną i dalsze perspektywy własnej sytuacji materialnej, a co się dzieje ogólnie w Polsce. Czyli zdradzając sekret, własna sytuacja materialna świetnie, w Polsce strasznie. I te dwie kategorie się rozjeżdżają coraz bardziej, a i tak już są gigantycznie różnie oceniane. I to, co może być wspólne dla tej, powiedzmy, dużej grupy wyborców, już trochę jakby nie dzieląc na to, czy to jest klasa średnia, ludowa, wyższa, tak. Bo po prostu to jest jakby trochę inna rozmowa. Natomiast ta dominująca grupa wyborców, która chce właśnie na przykład lepszej ochrony zdrowia, lepszą jakość prawa, tak? Na przykład szybsze załatwianie spraw w sądach i tak dalej, i tak dalej. Edukacja, absolutnie kluczowa rzecz. I to są ludzie, którzy boją się tego, że utracą to, co mają.
0: Ale też chyba czują się trochę niezaopiekowani politycznie, bym powiedziała, prawda? No bo kto ich w istocie reprezentuje?
1: Tak, znaczy mamy w tym momencie spory tłok, jeżeli chodzi o pewne propozycje centroprawicowe, tych kolejnych tworzących się frakcji, stowarzyszeń, klubów, potencjalnych partii. Mamy tutaj coraz więcej kandydatów, kandydatek. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje, powiedzmy, bardziej dbające o takie zabezpieczenie społeczne, no to poza właśnie tradycyjną lewicą, czyli reprezentowaną przez Nową Lewicę i przez Razem, no, które od wielu lat pełni głównie funkcje komentatorskie, i starym PiS-em, który przy całej prawicowej ideologii również realizował jakąś formę programu socjalnego. Oczywiście tutaj można mieć też wiele wątpliwości, czy rozdawanie pieniędzy to jest program socjalny. No ale ludzie poczuli, że mają więcej pieniędzy w portfelach. Tam niewiele się dzieje. Więc mamy taki szalony paradoks, że z jednej strony, i to też doskonale widać właśnie, jeżeli chodzi o opinię ludzi na temat systemu zdrowotnego, że z jednej strony ludzie uważają, że powinien on być lepszy, wydolniejszy i ktoś się z tym nie zgodzi, a z drugiej strony jak pada pytanie, no dobrze, to...
0: Czy dopłacisz do recepty?
1: Dokładnie. No to nagle odpowiedź robi się przeciwna. No więc no i niestety, tak to nie działa. Trochę brakuje, a nawet bardzo brakuje takich głosów, które właśnie bardzo wybrzmiały na Węgrzech i bardzo też wybrzmiały w tej kampanii noworiolskiej Mamdaniego. To znaczy taki głos, osiągniemy to. Tak? Taki głos jakiejś takiej
0: wizji,
1: konstruktywnej nadziei. Tak. No to jest, jak wiemy, fundamentalnie sprzeczne z wizją rządzenia Donalda Tuska, która jest ciepłą wodą w kranie.
0: Że nie powinno być wizji, prawda?
1: Tak jest. I myślę, że jakby ten sposób myślenia się kończy, dlatego że z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na różne wizje, to mamy ich sporo i większość z nich jest bardzo groźna, dość realnie, fizycznie, biorąc pod uwagę zwiększenie po prostu przemocy na ulicach.
0: Zatem kwestie związane z wyzwaniami nie tylko oferty politycznej, ale również zaopiekowania się konkretnymi grupami, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, w jakich warunkach ta debata będzie się toczyć i o tym będę chciała jeszcze z Heleną Chmielewską-Szlajfer porozmawiać w Polskiej Polityce dziś, dlatego zostańcie z RMF24, wracamy do rozmowy za kilka minut.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Oszczędni zawsze znajdą waszą jakiś hit.
3: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%. Aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
12: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
15: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
16: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
17: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. Kuke 2115. New, Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystentów.

Telewizor TCL 75 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. Teraz za 3499 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Mateusz Opierchał, bardzo dziękuję za dziś. Spokojnego wieczoru wam życzę, a teraz czas na fakty o 19. Temat dla nas Katarzyna Podraza.
1: Polscy strażacy pomagali w Hiszpanii w gaszeniu pożarów. Teraz będą się tam szkolić.
2: Zajęcia, które będą się sprowadzały do współpracy z helikopterami.
1: Groźny incydent z żubrem w Puszczy Białowieskiej. Zwierzę poturbowało mężczyznę. Ten wieczór należy do polskich tenisistów. Śledzimy walkę Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Pożary w Hiszpanii słabną, ale polscy strażacy, którzy w sobotę przylecieli na półwysep

0: Mówi Paweł Dąbrowa, oficer łącznikowy polskich strażaków w Hiszpanii. Pierwsza 35-osobowa zmiana pozostanie na Półwyspie Iberyjskim do 11 sierpnia. Później zastąpią ją kolejne rotacje. Cała misja potrwa do końca sierpnia.
1: A teraz w faktach. Groźne spotkanie z żubrem w Puszczy Białowieskiej. Do zwierzęcia na niebezpieczną odległość podszedł spacerujący tam mężczyzna i został przez niego poturbowany. Świadkowie tego zdarzenia opublikowali w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak żubr go przewraca. Mamy je na rmf24.pl. Zwierzę po incydencie pozostało w pobliżu leżącego człowieka. Świadkom udało się podjechać na miejsce samochodem i bezpiecznie zabrać mężczyznę. Po tym zdarzeniu Białowieski Park Narodowy zaapelował, aby podczas spotkań z żubrami zachować minimum 50 metrów odległości, nie podchodzić do nich, nie próbować ich fotografować z bliska i nie wabić jedzeniem. Słuchacie faktów RMF FM. W co najmniej 7 stanach Ameryki doszło do cyberataków na systemy wodociągowe, podaje portal Hill. W samej tylko Minnesocie włamano się do 30 firm zapewniających dostawy bieżącej wody. Władze zapewniają, że nie wpłynęło to na jakość wody. Za ataki mogli odpowiadać hakerzy powiązani z Iranem, przekazały amerykańskie media, powołując się na urzędników. Zaprzeczył temu jednak prezydent Donald Trump.
2: Kibicujemy naszym tenisistom.
1: Wielkie tenisowe emocje w Kanadzie. Trwa turniej ATP w Montrealu i WTA w Toronto. Na kortach nasi reprezentanci Hubert Hurkacz i Iga Świątek. Mecze polskich tenisistów śledzi Wojciech Marczek z redakcji sportowej RMF FM.
3: Tak jest, witam.
1: Witaj Wojtku. Kto bliżej awansu do kolejnej rundy?
3: Hubert Hurkacz, naszego reprezentanta, jedynie jeden wygrany gem dzieli od awansu do drugiej rundy. Hurkacz gra z Amerykaninem Gironem. Wygrał pierwszego seta 7-5, w drugiej partii przegrał 4-6, no i tej trzeciej aktualnie na prowadzeniu 5-2. Iga Świątek swój mecz rozpoczęła niewiele ponad 20 minut temu. Gra pewnie, prowadzi w pierwszej partii z Sarą Bejlek z Czech 4-0. No i na razie wszystko układa się po myśli naszej reprezentantki, która zdecydowanie dominuje na korcie. A dziś w Toronto jeszcze mecz Mai Chwalińskiej z Australijką Talią Gibson. Zobaczymy, jak poradzi sobie po kontuzji nasza tenisistka.
1: A do tych meczów Wojtek wróci na pewno za niecałą godzinę w pierwszych wieczornych faktach sportowych RMF FM. Polecamy. I na koniec jeszcze technologiczna rewolucja muzealna we Francji. Powstanie nowatorskie urządzenie, które pozwoli na eksponowanie w lepszych warunkach jednego z najcenniejszych francuskich eksponatów, blisko 70-metrowej tkaniny z Bayeux z XI wieku.
4: Do tej pory gigantyczna haftowana tkanina z Bayeux, która ma prawie 1000 lat i która przedstawia podbój Anglii przez księcia Normandii Wilhelma Zdobywcę, prezentowana była publiczności w pionowej szklanej gablocie, co według specjalistów z powodu siły ciężkości zwiększało ryzyko jej podarcia się na strzępy. Tkanina została teraz wypożyczona londyńskiemu British Museum. Kiedy wróci do Francji, w Muzeum w Normandii czekać na nią będzie niezwykłe urządzenie. Rodzaj sterowanego elektronicznie ponad 70-metrowego stołu z metalu i szkła, który będzie mógł zmieniać kąt jej pochylenia, a nawet bezpiecznie obraca się do góry nogami, by nie trzeba jej było przenosić w inne miejsce w przypadku konieczności jej restauracji od lewej strony.
1: Relacjonował korespondent RMF FM Marek Gładysz. To jeszcze wyjaśnię. Tkanina z Bayeux to ręcznie haftowane płótno przedstawiające podbój Anglii przez Wilhelma Zdobywcę i bitwę pod Hastings w 1066 roku. W 2007 roku została wpisana na listę UNESCO Pamięć Świata. A jak wygląda ta bezcenna tkanina? Koniecznie zobaczcie na rmf24.pl.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.
6: Barbara Brodzińska-Mirowska przy mikrofonie, a wysłuchacie RMF 24 i polskiej polityki. A dziś rozmawiamy o tym, co przyniesie nowy sezon polityczny i ze mną w studiu jest profesor Helena Chmielewska-Szlajfer. Zostańcie z nami.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, słuchacie RMF24, to jest program Polska Polityka i z Heleną Chmielewską-Szlajfer rozmawiamy, w zasadzie narzekamy. Narzekamy trochę.
1: Sport narodowy.
0: Tak, sport narodowy. Narzekamy na to, jak wyglądają ci uwarunkowania prowadzenia polityki, także jak partie prezentują albo i nie prezentują swoich ofert i swoich osiągnięć. No i właśnie, że rozmawiałyśmy w pierwszej części, że to będzie jednak wyzwanie, prawda? Jak ma być przedstawiona oferta, które grupy są niezaopiekowane i potrzebują tego politycznego zaopiekowania, ale myślę, że ważniejszym takim wyzwaniem, które przed nami w tym nowym sezonie politycznym, to będzie to, jaka będzie jakość tej debaty publicznej, biorąc pod uwagę, jak duża jest stawka wyborcza wyborów w 2027 roku i jak nam się dużo partii narobiło, prawda, zwłaszcza tych po prawej stronie, więc ta rywalizacja polityczna będzie trudna i to wiemy, bo już mówienie, że kampania wyborcza będzie brutalna, jest oczywistą oczywistością. Natomiast są inne aspekty, które uważam będą swego rodzaju wyzwaniem w tym 27 roku, a to już pokazało referendum w Krakowie, a mianowicie te zmiany technologiczne, które powodują, że ta debata będzie wyglądała zupełnie inaczej. I o tym chciałabym chwilę, żebyśmy też porozmawiały, dlatego że mamy czasy krótkich form wideo, memów, w ogóle wszelkiej maści ucyfrowienia, tabloidyzacji, fake newsów, deepfake'ów i to wszystko jest okraszone jeszcze sztuczną inteligencją, która w ogóle powoduje, że czasami bardzo trudno jest odróżnić to, co jest faktem od tego, co jest wytworem. I teraz zmienia się ten język komunikacji. Już mówiłyśmy, ludzie unikają komunikacji politycznej. To też widać w takich badaniach, że nawet z rodziną nie chcą rozmawiać. I teraz widzimy, że i wiemy to też z badań, że nie wszyscy mają takie kompetencje algorytmiczne, to znaczy nie wiedzą, jak działają te algorytmy, jak się w tym systemie odnaleźć. No a teraz w to wszystko jeszcze ma wejść poważna wizja rozmów o programach politycznych i wizji państwa. Ty sobie wyobrażasz, jak taka rozmowa polityczna może wyglądać?
1: No już widzimy, jak ona wygląda.
0: Ona jest realna? Realna jest swoim zdaniem jakościowa rozmowa o polityce w tych warunkach?
1: Jakościowa. No, jakości jej widzimy już od jakiegoś czasu.
0: Myślę, nie ma jej po prostu.
1: Tak. Sposób rozmawiania o polityce i tego, czego tak naprawdę chcemy od rozmowy politycznej też myślę jest trochę inne niż to, co deklarujemy, dlatego że można też spojrzeć na 23 rok, tak, czyli ten rok przełomu i wygranej Koalicji Obywatelskiej, czy efektywnie wygranej. Czyli ten moment, w którym niby chcieliśmy programów, ale tak naprawdę nie chcieliśmy programów. Chcieliśmy takiego poczucia, że będzie zgodnie z pewną właśnie ideą, czy ktoś mniej wielkodusznie mógłby powiedzieć ideologią, i za tym będą szły programy. Czyli w pewnym sensie to są trochę takie akty wiary. I tym politycy się karmią. I bardzo dobrze właśnie widać to w tych bardzo krótkich formach, zwłaszcza wideo. Ja teraz prowadzę zresztą badania o unikaniu newsów, unikaniu treści informacyjnych wśród ludzi, którzy mają 18-29 lat, czyli tej najmłodszej grupy też wyborców. I w zasadzie te wyniki wszędzie są podobne, w Polsce, w innych krajach, tak. Ludzie są zmęczeni właśnie brakiem sprawczości, są zmęczeni tym, że wiadomości to są w zasadzie złe wiadomości.
0: To jest emocjonalne wykończenie.
1: Dokładnie tak. I ludzie po prostu mają tego dość, więc w pewnym sensie nie należy się dziwić, że dla własnego jakiegoś takiego dobrostanu psychicznego po prostu się z tego wycofują, a polityka w taki sposób, jaki jest prowadzona w mediach obecnie, no jest jakby koronnym przykładem tego, czego należałoby unikać, dlatego że właśnie takiej jakościowej rozmowy jest bardzo niewiele. Co ciekawe, ona się odbywa, tylko że ona się właśnie odbywa poza mediami, dlatego że politycy w pewnym sensie weszli w taką logikę rozumienia mediów jako teatru, a w zasadzie ringu, jego coraz bardziej MMA, kiedyś on był bokserski, ale teraz to już jest taka wolna amerykanka. I traktują media jako miejsce do naparzania się, a nie do rozmowy. I jest to, myślę, wielkim nieszczęściem w ogóle dla debaty publicznej, właśnie publicznej, i dla nas jako obywatelek, obywateli, że my w gruncie rzeczy jesteśmy coraz bardziej oddaleni od tego, co robią politycy wtedy, kiedy właśnie kamery przestają kręcić, a wtedy często zachowują się znacznie rozsądniej, bardziej elegancko.
0: Zupełnie mają inny wizerunek.
1: Zaczynają ze sobą rozmawiać w jakiejś logice, na przykład właśnie bycia propaństwowcem. Ale tego w mediach nie zobaczymy, dlatego że politycy sobie tak wykalkulowali, no zgodnie jakby z długą też trwającą tabloidyzacją polityki, czyli właśnie takich głośnych nagłówków, skandalizujących i też personalizacją polityki. To znaczy ważne jest nie to, co robimy, tylko czy ja jestem na górze.
0: Kto co powiedział,
1: tak.
0: Kto?
1: I to powoduje, że w pewnym sensie uprawianie takiej polityki, jakbyśmy sobie wymarzyli, rozsądnej, myśląc o ludziach, myśląc o państwie.
0: To do ludzi realnie nie dociera.
1: Tak.
0: Jestem pewna, że wyzwanie nowego sezonu to będzie komunikacja, natomiast zobaczymy, czy będą wyciągnięte lekcje. Ale ja mam jeszcze jedno pytanie i będę chciała, żebyśmy w polskiej polityce sobie z moją gościną na ten temat porozmawiały, a mianowicie kwestia polaryzacji, a być może depolaryzacji i nowych podziałów w tym nowym sezonie politycznym. Zostajcie z RMF24 i Polską Polityką.
2: Tu Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.
3: Ogłoszenie RMF24.
2: W stylu Krychowiaka.
4: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
5: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.
6: Reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.
2: Polska polityka w radiu RMF24. Barbara Brodzińska-Mirowska i jej goście komentują bieżące wydarzenia.

0: Barbara Brodzińska-Mirowska, słuchacie RMF24, a to jest program Polska Polityka i rozmawiamy dzisiaj z moją gościnią Heleną Chmielewską-Szlajfer o tym, co przyniesie przyszłość polityczna i mamy już sporo wyzwań, zarówno w zakresie programowym, przed którymi staną partie polityczne, w tym obszarze komunikacyjnym i wszystkim, co się z tym wiąże, czyli wycofaniem, zniechęceniem do komunikacji i nieszczęsną jakością komunikacji politycznej. No i kwestia ostatnia, która mnie niezwykle ciekawi, dlatego nie wiem, czy Helena pamiętasz, ale kiedyś Przemek Sadura miał taką tezę, że będzie nowa linia podziału, nowa taka polaryzacja i ona będzie się rozgrywać pomiędzy Konfederacją a Lewicą, a bardziej nawet partią Razem. No i teraz pytanie jest takie, czy ty myślisz, że ten przyszły sezon polityczny, czy ten przyszły rok wyborczy, to będzie nadal bitwa polityczna w tych starych torach polaryzacyjnych, czy widzisz tutaj rzeczywiście jakąś szansę na wdrożenie tej nowej linii podziału? Ostatnio też rozmawiałam z profesorem, naszym pewnie wspólnym kolegą Bartłomiejem Biskupem na ten temat. I my mamy taką opcję, że to jednak będzie stara gra. Czy ty byś się tym zgodziła, czy widzisz jakieś nowe linie podziału?
1: Powiedziałabym, że będzie i stara, i nowa, salomonowo, dlatego że z jednej strony widzimy już efekty tych skrajności, zwłaszcza po stronie prawej. To znaczy to, że Przemysław Czarnek jest kandydatem na premiera, to, że PiS się
0: zobaczymy, jak długo
1: podzieliło. Tak, no ale na teraz,
0: jest, tak?
1: I od iluś miesięcy i w ramach tego bycia kandydatem na premiera robi bardzo dużo medialnego szumu. To działanie jest zdecydowanie efektem tego, że od prawej strony w PiS już coś puka. Puka Mentzen, puka Braun i też puka kandydat obywatelski, prezydent Nawrocki.
0: Tak.
1: To jest przesunięcie tego dotychczasowego monolitu pisowskiego ewidentnie na prawo i wynika to raczej z pozycji defensywnej. Jeżeli chodzi o lewą stronę, to lewica niespecjalnie jest w stanie tak mocno się stawiać, jak robi to skrajna prawica. Z różnych przyczyn, między innymi z tej, że to, co w Polsce uchodzi za progresywizm, za Odrą, jest chadecją. Więc mówimy o bardzo różnych koncepcjach tego, co jest polityką lewicową, co jest polityką prawicową.
0: To się bardzo w ostatnich latach pozacierało. Tak.
1: I myślę, że dobrze o tym pamiętać i myślę, że o tym doskonale pamiętają ludzie, którzy po prostu jeżdżą, a zwłaszcza żyją, pracują, studiują za granicą w innych krajach Unii Europejskiej. Więc po prawej już widzimy, że ten monolit się sypie. Po lewej stronie, czy w każdym razie taki bardziej centroliberalny, też widać wyłomy, no właśnie dlatego, że po środku mamy znowu kolejne podejście Petru, mamy Morawieckiego,
0: Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która gdzieś tam zerka w kierunku partii
1: Chociaż
0: Razem.
1: Może ona jest nieco bardziej, tak, ona jest nieco bardziej lewicowa, ale akurat i Morawiecki, i Petru patrzą bardziej wolnościowo, jeżeli chodzi o gospodarkę, czyli państwo minimum, jak najwięcej swobody gospodarczej.
0: Próbują uderzać w tony konfederackie.
1: Tak, a jeżeli chodzi o te elementy, powiedzmy, nie chcę powiedzieć lifestyle'owe, ale powiedzmy pewnej wolności obywatelskiej, wolności tożsamościowej, no to to jest traktowane w dużej mierze prześmiewczo, a nie powinno, dlatego że mówimy też o takich sytuacjach jak kobiety samotnie wychowujące dzieci, gdzie te potrzeby, które ostatnio zostały zawetowane przez prezydenta Nawrockiego, czyli jakiegoś unormowania domów, gospodarstw domowych faktycznie prowadzonych przez inne osoby niż małżeństwo kobiety i mężczyzny. To jest coś, co też rozwala w pewnym sensie monolity, dlatego że mamy do czynienia z różnymi pojęciami tego, czym jest wolność.
0: Ale ja mam wrażenie, że boi się ta strona lewicowa w ogóle tych tematów poruszać, dlatego że jest ten mechanizm taki opisywany w nauce, że im więcej jest takich mocno progresywnych haseł na tapecie, tym bardziej rośnie w siłę prawica, więc może ten strach trochę lewą stronę paraliżuje.
1: Znaczy ja bym powiedziała, że już tyle strachów nas paraliżuje, że trochę jakby nie ma co się tak strasznie bać, tym bardziej, że strachy po prawej stronie doprowadziły nas do sytuacji, w której mamy niemal co tydzień, a czasem częściej niż raz na tydzień, informacje o przemocy na tle narodowościowym.
0: Już realizowanej w realu,
1: tak,
0: nie tylko słownej.
1: Więc my tutaj nie mówimy o jakichś hipotetycznych strachach, my mówimy o realiach, które są konsekwencją tego, co na przykład mówił Mentzen o swojej piątce.
0: Bardzo ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Polskiej Polityki, do RMF24, a was zachęcam, zostańcie z RMF24, jesteśmy razem do godziny 20:00.

A nam w RMF 24 w polskiej polityce popołudnie upływa pod znakiem dyskusji o przyszłości i o tym, co czeka nas w nowym sezonie politycznym. Rozmawiałyśmy dziś z moją gościnią, profesor Heleną Chmielewską-Szlajfer, o tym, czego się spodziewać, czy będziemy nadal w starej, dobrze znanej polaryzacji, czy szykują nam się jakieś nowe linie podziału, ale także jakie są oczekiwania wyborców, czego od partii oczekują. No i kolejna rzecz, czy ten rok 2027 to będzie rok mobilizacji politycznej, czy to będzie raczej rok takiej dużej apatii i zmęczenia tym, co się w polityce dzieje. Rozmawiałyśmy też o tym, jaka będzie ta kampania. Czy to będzie kampania pod znakiem sztucznej inteligencji i wszelkich wyzwań z nią związanych? Na pewno czeka nas bardzo ciekawy polityczny rok i cały sezon. Jeśli chcielibyście wrócić, macie czas podczas urlopu, a bardzo Was zachęcam do tego, o czym rozmawiałam z naszymi gośćmi, to pamiętajcie, że podcasty znajdziecie na portalu RMF24. A w ogóle, jeżeli już macie naprawdę bardzo dużo czasu i chcielibyście coś poczytać, to ja mam dla Was taką propozycję. Nie wiem, czy mieliście okazję, jeszcze nie. Zachęcam Was bardzo. Jest taka bardzo fajna i skłaniająca do myślenia książka Epoka chaosu. Dlaczego świat skręca w prawo? Kacpra Kity. I tu jest taka perspektywa i polska, i europejska, i w ogóle globalna o tym, co się dzieje, jakie ludzie mają oczekiwania, jakie mają problemy, no i gdzie w tym wszystkim jest technologia. Jeżeli macie czas i ochotę, bardzo Wam tę książkę polecam. A my jesteśmy razem w polskiej polityce i w RMF 24 do godziny 20.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24.
2: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
1: Teren wojskowy w radiu RMF24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
0: Ogłoszenie RMF24.
3: Reklama. Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.
1: Radio RMF 24.

0: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Wojna w Iranie uderza w rynek paliw. Co dalej z ich cenami? Na początek prognozy naszego eksperta. Potem alerty pogodowe przed potężnym uderzeniem gorąca. Jutro nawet 40 stopni w cieniu. Hubert Hurkacz już z awansem, a jak gra Iga Świątek? O tym więcej w faktach sportowych. Ropa tańsza na rynkach światowych, ale w Polsce dziś jeszcze nie zatankujemy taniej. Najpierw obniżka cen paliw musi nastąpić na rynku hurtowym, a może to się stać dziś lub jutro, wyjaśnia RMF FM ekspertka z BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Gdyby okazało się, że rzeczywiście dojdzie do tych rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to utrzymanie cen ropy na poziomie 80-85 dolarów w kolejnych dniach przy spadku cen paliw gotowych na europejskim rynku ARA i co jeszcze ważne, umocnienie złotego wobec dolara, które również notujemy, powinno doprowadzić do tego, że już nawet na koniec tego tygodnia ceny benzyny i oleju napędowego mogłyby być niższe niż te, które notowaliśmy na koniec lipca.
1: Średnio za benzynę płacimy 7 zł 51 groszy, za olej napędowy 8 zł 4 grosze, a gaz LPG 3 zł 11 groszy. Autogaz jest najtańszym paliwem.

0: się cali mokrzy, to oznacza, że każdy już został trafiony.
1: Tak.
0: Ale to przynosi ulgę, jest fajnie?
1: Tak, jest ulga.
0: A gorąco wam?
1: Trochę tak, w stopy na pewno, bo to jest nagrzana ta podłoga.
2: Usłyszała o przebasenie na ulicy Wejherowskiej nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Te fakty robią wrażenie.
2: W faktach jeszcze niezwykłe odkrycie w Krakowie. Podczas generalnego remontu kamienicy pod Kruki przy rynku głównym 25 robotnicy natrafili na niezwykłe znalezisko. Głęboko w ścianach i podłodze ukryto potężne, ponad 100-letnie stalowe szyny. Jak się okazuje, ta pancerna konstrukcja miała chronić przed wybuchami i sprytnymi włamywaczami skarbiec dawnego Banku Galicyjskiego. Pomieszczenie, w którym odkryto zabytkowe szyny po zakończeniu remontu, ma pełnić funkcję pokoju edukacyjnego. Zgodnie z planami stalowe elementy pozostaną na swoim miejscu. Remontowana kamienica jest obecnie siedzibą Międzynarodowego Centrum Kultury.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Tenis otwiera pierwsze wieczorne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
4: Dobry wieczór, awans do trzeciej rundy turnieju WTA w Toronto gra Iga Świątek. Polka prowadzi 1-0 w setach, w drugiej partii jest 4-2 dla naszej reprezentantki. No i ten mecz rozpoczęła Iga Świątek doskonale. Po 28 minutach wygrała pierwszego seta 6-0. W drugim o wiele więcej problemów, ten set był o wiele bardziej wyrównany i jak na razie nadal jest, chociaż prowadzi w nim Polka, jak wspomniałem, 4-2. Przełamała serwisy rywalki szybko Iga Świątek, ale potem zaczęły się problemy. No i w tym szóstym gemie miała najwięcej problemów, dlatego że Sara Bejlek miała aż 9 piłek do tego, żeby przełamać serwis rywalki. Ostatecznie żadnej nie wykorzystała tego gema, wygrała Iga Świątek. Teraz gema wygrywa Bejlek i w tej drugiej partii jest 4-3 dla Polki. A za kilkadziesiąt minut początek meczu Maji Chwalińskiej, pierwszego po urazie na Wimbledonie, nasza reprezentantka zagra z Australijką Talią Gibson. Pewną niewiadomą jest dyspozycja naszej tenisistki, która na kortach twardych nie grała od bardzo dawna, podkreśla Żelisław Rzeżyński, komentator Canal Plus Sport.
5: 15 stycznia, trzecia runda kwalifikacji Australian Open. Mecz przegrany po zaciętej walce z Angeliną Kalininą. Od tamtego czasu Maja Chwalińska nie grała oficjalnego meczu pod gołym niebem na nawierzchni twardej.
4: A do drugiej rundy turnieju w Montrealu awansował Hubert Hurkacz, pochodzący z Wrocławia tenisista. W trzech setach pokonał reprezentanta USA Marcosa Girona. Rosyjscy siatkarze jednak nie zagrają w przyszłym roku na Mistrzostwach Świata w Polsce, chociaż do rywalizacji dopuścił ich Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W wydanym oświadczeniu Międzynarodowa Federacja Siatkówki poinformowała, że rosyjski związek sam zrezygnował z gry w tym turnieju. Stanisław Szewczenko, szef Rosyjskiego Związku Siatkówki, zaznaczył, że reprezentanci jego kraju mieli obawy o swoje bezpieczeństwo, a także spodziewa się, że turniej będzie upolityczniony. Nie wiadomo jeszcze, czy rosyjskie siatkarki zagrają w przyszłym roku w Mistrzostwach Świata, które będą rozgrywane w USA i Kanadzie. Na pewno obie reprezentacje tego kraju zobaczymy w Lidze Narodów. Na koniec jeszcze kolarstwo. Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek wygrał drugi etap Tour de Pologne, który miał metę w Szczecinie. Włoski kolarz okazał się także najlepszy na wczorajszym etapie otwierającym wyścig. Dzięki temu umocnił się na pozycji lidera wyścigu.

0: Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowid.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Po reklamie.
11: Radio LMF 24.

spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
7: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
6: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
7: Przykłady?
6: Eurotipy na pierwszą pracę, na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
7: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
6: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
7: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
13: Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: RMF 24.

0: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zaczniemy od faktów z łódzkiego. Są zarzuty dla kierowcy kombajnu, pod kołami którego zginął 11-latek. O uwagę prosimy kierowców w Małopolsce. Po sukcesie Michaela, Jaffer Jackson wraca na plan filmowy. Posłuchajcie, w kogo tym razem się wcieli. A w faktach sportowych awans Igi Świątek. Zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym usłyszał właśnie 48-letni kierowca kombajnu, ustaliła dziennikarka RMF FM Agnieszka Wyderka. To z tą maszyną zderzył się wczoraj czołowo w miejscowości Sypień koło Łowicza 11-letni chłopiec jadący na elektrycznej hulajnodze. Nastolatek zginął na miejscu. Kierowca nie przyznał się do zarzutu, złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy potwierdzili już, że kombajn gotowy do pracy na polu nie miał prawa wjechać na zbyt wąską drogę publiczną. Uwaga, zmotoryzowani w Małopolsce. Są utrudnienia między Krakowem a Katowicami. Na wysokości Frywałdu doszło do pożaru samochodu osobowego. Zablokowany jest prawy pas. Ponad 500 000 000 zł wyniesie łączna kwota odszkodowań dla właścicieli gruntów, na których powstać ma port Polska, dowiedział się dziennikarz RMF FM. Chodzi o największe lotnisko w kraju, planowane w Baranowie między Łodzią a Warszawą. Żeby jesienią mogła ruszyć budowa, spółka CPK musi pozyskać jeszcze 37 niezbędnych działek. Mieszkańcy okolic Baranowa opisują, że większość ich sąsiadów opuściła już ten teren.
2: Ta strona to praktycznie tutaj cała. Sprzedane. Tam córka moja troszkę dalej mieszka, nowy domek postawiony i wykupili to od niej, bo powiedzieli, że jakaś droga techniczna będzie szła.

0: Na obozie przetrwania i kolonii wodnej w Kujawsko-Pomorskiem w Smerzynie nasz reporter sprawdzał, jak dzieciaki spędzają wakacje z dala od domu, bez telefonu i na łonie natury.
1: Było coś takiego, co zaskoczyło, coś nowego, jeśli chodzi o taki wodny obóz?
2: Możliwości różnych zabaw na tym SUP-ie, co można zorganizować. To mnie zaskoczyło.
1: Czyli nie tylko wiosłowanie, nie tylko stanie, a co jeszcze?
2: Na przykład bieganie przez SUP-y, skakanie z nich, też różne takie rzeczy. To mi się bardzo podobało i będę też to nawet po obozie robić nad jeziorem.
3: Według mnie nocny paintball.
1: Teraz gracie w dzień.
3: Tak, ale mieliśmy właśnie wczoraj nocny.
1: A tobie co się najbardziej podobało?
4: Mi chyba SUP-y, jak pływaliśmy sobie na jeziorze i mogliśmy też wchodzić na taką platformę. I mogliśmy sobie tam się bawić, skakać.
0: Usłyszał od uczestników obozu w Smerzynie nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: A zaczynamy znowu od kortu w Toronto, gdzie swój mecz w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 rozgrywa Maja Chwalińska. Polka pierwszego seta przegrała 5-7 z Tylon Gibson z Australii. Partia była zacięta, no każda z zawodniczek traciła gema przy własnym podaniu, ale ostatecznie w tym decydującym gemie lepsza okazała się Australijka. Ten drugi set trwającego meczu dla Polki rozpoczął się nie najlepiej, no bo przegrywa w nim 0-3. Do trzeciej rundy w Toronto awansowała dziś też Iga Świątek, która 6-0, 6-3 pokonała Sarę Bejlek z Czech, a w Montrealu dalej gra Hubert Hurkacz. Nasz reprezentant wygrał z Amerykaninem Marcosem Gironem 7-5, 4-6, 6-2 i w drugiej rundzie Hurkacz zagra z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. A jutro po odpadnięciu z eliminacji Ligi Mistrzów o awans do fazy ligowej Europy, do fazy ligowej Ligi Europy grę rozpocznie Górnik Zabrze. Wicemistrzowie Polski w pierwszym meczu eliminacji trzeciej rundy tych rozgrywek zmierzą się w Budapeszcie z węgierskim Ferencvaroszem. Zabrzanie mieli więcej czasu na przygotowanie się do tego spotkania, bo przełożyli weekendowy mecz ligowy.
7: Mieliśmy cały tydzień, żeby się spokojnie przygotować na ten dwumecz, także myślę, że jesteśmy w dobrej formie, mentalnie dobrze nastawiony na ten mecz. Już zapomnieliśmy dawno o tym meczu z Fenerbahce.
6: Mówił Erik Janże, kapitan Górnika. Początek meczu w Budapeszcie jutro o 20.15, a my zmieniamy dyscyplinę. Na siatkówkę PGE Projekt Warszawa buduje zespół na kolejny sezon. W składzie nadal będzie doświadczony środkowy, który za 4 dni będzie świętował swoje 37 urodziny.
8: Pisze kolejny rozdział historii w barwach Warszawy.
6: Przyznał Karol Kłos, dla którego będzie to drugi sezon występów w projekcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Reklama.
2: Studiujesz albo kończysz naukę?
3: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
2: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
3: To Eurotipy.
2: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
3: Zaliczyć kursy, praktyki?
2: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
3: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
2: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
3: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
2: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
1: Po reklamie.
4: Tu Radio RMF 24.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
5: RMF24.

0: zbliża się 23, czas na najświeższe fakty w RMF FM, które przedstawia Katarzyna Podraza.
1: Zapraszam. Niespokojny wieczór w Małopolsce. Po tragicznym wypadku na torach, utrudnienia na trasie do Krakowa. 3-latek pogryziony przez psa. Ranne dziecko zabrane do szpitala przez LPR. W faktach też ważne przypomnienie. Chodzi o ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel i wielki wyczyn Macieja Rutkowskiego w Księdze Rekordów Guinnessa. W dalszym ciągu trwają utrudnienia w ruchu kolejowym na trasie Zakopane-Kraków. Jak podawaliśmy w faktach, w Rzozowie, w powiecie krakowskim, przed stacją kolejową, pociąg śmiertelnie potrącił kobietę. Nikt spośród 30 pasażerów nie odniósł obrażeń. Na miejscu trwają działania służb. 3-letnie dziecko zostało pogryzione przez psa w małopolskich Maszkienicach w powiecie brzeskim. Jak przekazał RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej, na miejsce wezwano lotnicze pogotowie ratunkowe, które przetransportowało 3-latka do szpitala. Wcześniej pomocy udzielali strażacy.
2: Nasze działania polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zabezpieczeniu poszkodowanego dziecka do czasu przekazania go zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko z urazem twarzy przytomne zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala.
1: Okoliczności tego zdarzenia bada policja. Iran rozważa możliwość udziału Europejczyków w rozminowywaniu cieśniny Ormus. Takie informacje przenosi serwis Bloomberg. Agencja oceniła, że takie ustępstwo mogłoby stać się elementem porozumienia mającego przywrócić normalną żeglugę przez ten szlak wodny. Dopuszczenie Europejczyków mogłoby też ułatwić negocjacje pokojowe z USA. Publicznie Iran wielokrotnie deklarował, że nie pozwoli innym państwom na udział w tych działaniach. Jednak podczas prywatnych spotkań w ostatnich tygodniach Teheran złagodził swoje stanowisko, twierdzą dyplomaci zaznajomieni ze sprawą. Senat rozpoczyna jutro 3-dniowe posiedzenie. W porządku obrad jest głosowanie w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Mateusza Szpytmana, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Senatorowie zajmą się też kolejnym wnioskiem prezydenta o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Pierwszy wniosek złożony w maju został odrzucony.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
1: Tylko do jutra można przedłużyć ważność certyfikatów w aplikacji mObywatel. Jeśli tego nie zrobimy, czeka nas czasochłonna procedura ponownego potwierdzania tożsamości. W faktach z tym przypomnieniem reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, co zatem trzeba zrobić?
4: Wystarczy po prostu zalogować się do aplikacji mObywatel. Samo logowanie automatycznie przedłuży ważność certyfikatów wszystkich dokumentów przypisanych do naszego konta. Tylko tyle i aż tyle, bo jeśli przegapimy termin, który upływa dziś o północy, wygasną certyfikaty dokumentów w aplikacji, a ich ponowne aktywowanie będzie wymagało dodatkowych formalności. Dotyczy to m.in. m-dowodu, prawa jazdy czy legitymacji szkolnej. W przypadku m-dowodu trzeba będzie ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Uczniowie z kolei będą musieli wygenerować nowy kod QR w zintegrowanej platformie edukacyjnej, a studenci zgłosić się do dziekanatu po nowy kod QR, aby odnowić ważność legitymacji.

0: dobrej i spokojnej nocy.
1: Darek Maciborek, do usłyszenia. Uważajcie na siebie i zapraszam na Fakty o Północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: 3-miesięczny areszt dla Ukraińca, który we Wrocławiu nożem zaatakował kobietę. Po burzy paraliż poznańskiego portu lotniczego Ławica. Kilka samolotów przekierowano na inne lotniska. W faktach także Suwałki i zaproszenie na wyjątkowy festiwal Wajda na Nowo, a uświetnią go
3: wyjątkowi, wybitni goście.
2: Osiemnastoletni Ukrainiec podejrzany o usiłowanie zabójstwa 30-latki z Wrocławia trafi do aresztu na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd. Mężczyzna miał śledzić kobietę i zaatakować ją nożem na klatce schodowej. 30-latka została ranna w szyję i klatkę piersiową. Opuściła już szpital. Podejrzany nie znał swojej ofiary. O areszt wnioskowała prokuratura. O tym, jakie były argumenty śledczych, powie reporterka RMF FM Martyna Czerwińska.
4: Sąd uwzględnił wniosek prokuratury, uznając, że istnieje duże ryzyko ucieczki podejrzanego, powiedział po wyjściu z sali prokurator Marcin Kuciński.
5: Obawa ukrycia się albo ucieczki pana podejrzanego, który w Polsce nie ma stałego miejsca zamieszkania. Dodatkowo to jest realnie grożącej panu podejrzanemu wysokiej kary.
4: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmówił składania jakichkolwiek wyjaśnień. Grozi mu nawet dożywocie. Obrońca zapowiedział, że decyzja o areszcie zostanie prawdopodobnie zaskarżona.
2: Utrudnienia na lotnisku Ławica w Poznaniu w związku z burzami. Dotychczas do innych portów przekierowane zostały loty z Oslo, Amsterdamu i Frankfurtu. Unijni przywódcy chcą zablokować nielegalnym migrantom legalizowanie ich pobytu na terenie Unii Europejskiej, dowiedział się reporter RMF FM. Wczoraj odbyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów unijnych w sprawie hiszpańskiej Ceuty, miasta położonego w północnej Afryce. Jakie są ustalenia? O tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
6: Ministrowie spraw wewnętrznych zgodzili się, że absolutnym priorytetem jest ochrona granic Unii Europejskiej. Szefowie resortów krajów unijnych podkreślali, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ponadto dyskutowano o tym, że należy przyjąć regulacje, które sprawią, że osoby nielegalnie przekraczające granice Unii Europejskiej nie będą miały możliwości zalegalizowania swojego pobytu.
7: Najważniejszy wniosek z tego spotkania: pełna kontrola nad procesami migracyjnymi. Każda osoba, która wierzy nielegalnie, musi wrócić do państwa, z którego przyjechała, lub do państwa swojego pochodzenia. Pełny priorytet dla ochrony granic zewnętrznych.
6: Mówił mi Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA, który reprezentował Polskę na tym spotkaniu. Ochrona granic Unii Europejskiej będzie jednym z priorytetów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Przywódcy w konkluzjach wskażą długofalowe rozwiązania, które mają chronić przed sytuacjami takimi jak w hiszpańskiej Ceucie.
2: Stres, nerwy i wiele rozczarowań są w te wakacje udziałem wielu kandydatów na studia. Nastąpił lawinowy wzrost liczby podań. Wynika to przede wszystkim z faktu, że w tym roku maturę zdawały 2 roczniki uczniów po tak zwanej reformie 6-latków. Weźmy na przykład Łódź. Tam największy wzrost liczby zgłoszeń odnotował uniwersytet, aż o 27% w porównaniu do ubiegłorocznej rekrutacji. Mamy ponad 14 tysięcy kandydatów, którzy złożyli blisko 28 tysięcy zgłoszeń, mówi Kacper Szczepaniak z biura prasowego uczelni.
8: Największą popularnością cieszyły się kierunki takie jak psychologia, biologia kryminalistyczna, marketing, logopedia czy filologia angielska. Wysokie zainteresowanie